sit together on the sofa with the music way down.

0: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Dziś znowu spotykamy się z determinacją kobiety kananejskiej, z wiarą tej niewiasty. O tej determinacji już kiedyś mówiliśmy, że ta kobieta jest tak zdeterminowana w wierze, że Jezus ugina się pod jej prośbą, pod jej naporem. My też powinniśmy iść za przykładem tej kobiety. Powinniśmy uczyć się od niej tej determinacji. A na koniec, jakie mamy marzenie, słuchając tego słowa? Aby Pan Jezus na tą naszą determinację, na tą naszą stałość w wierze odpowiedział: Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Kochana siostro, kochany bracie, życzę Ci tego, żebyś usłyszał te słowa na modlitwie od Jezusa. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Ale żeby to się wydarzyło, najpierw potrzeba nam takiej zdeterminowanej wiary, bez warunku, bez żadnych gwiazdek, autentycznej, pięknej, bezwarunkowej wiary i miłości do Boga. A wtedy i On będzie w stanie zaspokoić nasze pragnienia.

0: Wieki wieków.
1: 16 sierpnia 1794 roku w czasie insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wprowadzono do obiegu pierwsze polskie banknoty. Tego dnia w roku 1919 wybuchło pierwsze powstanie śląskie, a 15 sierpnia 1038 roku w Ostrzychomiu zmarł Stefan, pierwszy król Madziarów, który miłościwie panował przez 41 lat. Wybierzmował go święty Wojciech, a jego wujkiem był Bolesław Chrobry. Z takim wsparciem można wiele, tym bardziej, że Stefan miał zdrowe ambicje. Zjednoczył Węgry także pod względem religijnym, wygrywał wojny, których nigdy nie zaczynał, jak przystało na sprawiedliwego władcę. Nic dziwnego, że został bardzo szybko kanonizowany, zresztą razem ze swym synem, świętym Emerykiem. W bazylice pod wezwaniem świętego Stefana w Budapeszcie znajduje się relikwia zwana Świętą Prawicą, jeden z najcenniejszych narodowych skarbów Węgrów. W kalendarzu i w niebie sąsiadem świętego Stefana jest święty Roch, francuski tercjarz franciszkański, który na początku XV wieku pomagał chorym na dżumę, m.in. w Rzymie oraz innych włoskich miastach. Dlatego dziś patronuje rodzinnemu Montpellier, ale także lekarzom i szpitalom oraz oczywiście pielgrzymom.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego.

poranku Dnia Pańskiego w niedzielę stajemy tu na Jasnej Górze przed obliczem naszej Matki Królowej, aby od niej uczyć się słuchania Jezusa i wypełniania Jego woli w naszym życiu. A dziś Jezus Chrystus ukazuje nam swoją miłość w miłosierdziu, którym przychodzi, aby uzdrowić wnętrze człowieka i jego życie. Dlatego otwieramy nasze serca, abyśmy mogli też doznać tego uzdrowienia naszego wnętrza, abyśmy mogli doznać także uzdrowienia, jeśli jest to wolą Boga, także i ciała, bo Maryja jest najlepszą pośredniczką na drogach codzienności. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu, jak i tych, którzy łączą się z nami przez media, kapłanów koncelebrujących tę mszę świętą. Intencje tej mszy świętej zostały odczytane przed Eucharystią. Jesteśmy świadomi, jak bardzo potrzeba nam miłosierdzia Bożego w naszym życiu, dlatego Boga przepraszamy za wszelkie zło i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Siostry, przebardzo zgrzeszyłym myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

najsilnejšie. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Amen.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie.
1: Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby wśród ludu. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, jak słyszeliśmy, Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i to jest zadanie, które Chrystus stawia także i dzisiaj nam. Abyśmy słuchali Słowa Bożego o Królestwie Bożym, o tym, co jest celem życia człowieka, bo przede wszystkim my się bardzo mocno skupiamy w codziennej rzeczywistości życia na życiu doczesnym. To, co nas dotyka, co przeżywamy, czego jesteśmy świadkami. A Jezus Chrystus zwraca uwagę, kiedy głosił prawdę Ewangelii o Królestwie Życia Wiecznego. Nie zatrzymywał się na doczesności, ale prowadzi nas do wieczności. Tak było i tak jest. Ale też Jezusowi nie był obojętny żaden człowiek, które dotykały go różne sprawy i problemy. I dzisiaj mamy bardzo poważny problem, którym zwraca się kobieta, matka, której córka, jak słyszeliśmy, jest ciężko nękana przez złego ducha. Mówimy, jest opętana. Dlatego widzimy, że Chrystus dzisiaj spotyka osobę, kobietę, która prosi za swoim dzieckiem, za tym, który jest niszczony przez złego ducha. Przez tego, który ją wewnątrz totalnie wyniszcza. Dlatego o czym nam przypomina to wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii? To wydarzenie przypomina nam przede wszystkim o tym, że człowiek może być opętany, zniewolony przez złego ducha. Tak było i tak jest. Nic z tej rzeczywistości również się nie zmienia. Oczywiście, kiedy patrzymy na Kananejczyków, to oni byli bałwochwalcami i mnóstwo ludzi było opętanych przez złego ducha. Dlatego Jezus miał świadomość, że cała rzeczywistość, która dotyka tamtego ludu, tego narodu, to jest rzeczywistość, że oddali się często w życie złego ducha. Dlatego patrzymy na to wydarzenie i uświadamiamy sobie prawdę, która ukazuje nam osoba tej matki, która jest zatroskana o własne dziecko. Dlatego prosi, bo wierzy głęboko, że tylko Jezus Chrystus może uzdrowić i uwolnić od złego ducha. Z tą świadomością staje przed Nim, pada i woła. Nie liczy się tak, że można powiedzieć ze słowami poniżenia. Ona wie, że Chrystus jako obiecany Mesjasz, Zbawiciel, przyszedł, aby uwolnić człowieka od złego ducha. Bo kto zamknął Królestwo Niebieskie? Szatan. To on jest tym, który człowieka niszczy, bo nie może walczyć z Bogiem, to walczy z Jego stworzeniem, którym jest człowiek. To jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego widzimy, że uzdrowić, uwolnić od złego ducha może tylko Chrystus. Dlatego patrzymy na tę kobietę, która staje z ogromnym bólem przed Jezusem i prosi Go: Panie, uzdrów. Krzyczy za Nim. Jezus, patrząc na ową kobietę, która jest tak bardzo zdesperowana, pragnie ratunku dla swojego dziecka, pragnie ocalenia. Dlatego mówi do niej: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Jezus, patrząc na całe zachowanie się owej kobiety, na jej postawę wiary, mówi, aby według jej wiary się stał cud uzdrowienia, uwolnienia od złego ducha jej dziecka. Dlatego, kiedy patrzymy na dzisiejsze Słowo Boże i na tamto wydarzenie, chcemy spojrzeć, że tak i współczesny człowiek, współczesna matka jakżeż bardzo często prosi Boga o to, by jej dziecko zostało uwolnione. Bo dzisiaj zły duch wieloma stronami wchodzi w człowieka i zniewala. Poprzez zniewolenie w grzechu, które człowiek niszczy totalnie, poprzez zranienia, jakie człowiek otrzymał od drugiego człowieka i potrafi być tak poraniony, że nawet nie widzi siły, żeby wyjść ze swoich zranień. Poprzez niewolenie dziś tak bardzo mocno dotykające współczesnych środków medialnych, kiedy młodzi ludzie bardzo często wchodzą w bardzo złe struktury i są zniewoleni. Do tego stopnia, że potrafią sobie odebrać życie. Mam świadomość niedawno pewnego wydarzenia, kiedy na oczach swoich rówieśników, kolegów, 12-letni chłopak odebrał sobie życie. I nikt z tych jego rówieśników nie wezwał pomocy, żeby uratować życie tego młodzieńca, tego młodego chłopaka. Potrafi być człowiek bardzo zniewolony dzisiaj też. I dziś rodzice muszą jeszcze głębiej być tymi, którzy wołają, aby ich dziecko było uratowane od zniewolenia, od złego ducha. Bo kto może zabić człowieka? Zły duch? O On chce śmierci człowieka, nie Bóg. Bóg chce zbawienia człowieka. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w to wydarzenie dzisiejszej Ewangelii i patrzymy na naszą rzeczywistość życia, to trzeba, abyśmy, stając tu przed obliczem naszej Matki Królowej, Pani Jasnogórskiej, wpatruje się w jej bardzo przenikliwy wzrok, miłujący, matczyny, stojący z troską. Przychodzimy, aby właśnie wołać przez jej przyczynę do Jezusa, żeby prosić o ratunek. Zwłaszcza dzisiaj trzeba prosić o ten ratunek dla młodych, dla zniewolonych ludzi, dla dzieci. Kochani, przecież za 2 tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny, katechetyczny. Co najbardziej współczesnym przeszkadza? Religia w szkole. Katecheza. Dlaczego? No bo tam dziecko usłyszy o kim? O Panu Bogu. A kto może uzdrowić, uleczyć to dziecko? A skąd tyle depresji u dzieci? Drugą chorobą we współczesnym świecie jest depresja. No właśnie. Jak bardzo poważne są to choroby, niszczące człowieka, niszczące zwłaszcza młodego człowieka, dziecko. Dlatego my musimy mieć oczy otwarte i gotowe na to, żeby ratować swoje dzieci, swoich siebie przed zniewoleniami współczesnymi, przed to, co nęka, przed złym duchem, który wchodzi w życie człowieka w dzisiejszym świecie. Bo nie wiemy, co się stało z tym dzieckiem, z tą dziewczynką, że zły duch ją opętał. My też często się... Dlaczego to dziecko tak się zachowuje? A no właśnie, dlaczego? Co się z nim dzieje? Dlatego trzeba mieć ten wzrok Boży, który umie odkrywać miłość prawdziwą do dziecka, która także jeszcze głębiej umie zaufać Bogu, bo Pan Bóg jest tym, który ratuje życie człowieka, uwalnia z niewolnej. I dzisiaj przede wszystkim chcemy prosić Maryję, tę, która daje nam Chrystusa, uczy nas Jego słuchania, żebyśmy wsparci jej matczyną miłością oddali swoje dzieci w opiekę jej, swoją młodzież, swoje rodziny. Przecież te tysiące pielgrzymów i wy obecni dziś na tej Eucharystii jesteśmy wszyscy świadkami, jak dzisiejszy świat potrzebuje Boga. Dlatego niech świadectwo wasze i to wołanie o uwolnienie z niewolnej współczesnego człowieka, które tak bardzo mocno wpływa na życie, niech będzie tym prośbą, żeby także wychowanie, które kształtuje się młodego dziecka, osoby, kształtowało się poprzez dobre wybory i pragnienie, żeby szkoła niosła prawdziwe oblicze, żeby katecheza była źródłem budowania dziecka wolnego od zniewoleń. Dlatego o to prosimy Maryję. Dziś po tej uroczystości wniebowzięcia, jej wniebowzięcia, żeby Królestwo Boże było źródłem życia każdego człowieka. Dlatego Maryjo, prowadź nas jak matka prowadzi dzieci do Chrystusa. Uczy nas głębokiej wiary i zawierzenia, abyśmy słuchając Chrystusa byli wolni od zniewoleń, od złego ducha, aby nasze rodziny, dzieci, młodzież, nasza ojczyzna była wolna godnością Bożą, dzieci Bożych. którą Ty kształtujesz w naszym życiu.

0: Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Nie bań się. Wszystkich rzeczy widziałem, nikt nie widział. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Rodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez prorok. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski. Wyznaję jeden chrzest, puszczenie grzechów. Dziecięco z prostotą, przepełnij głęboką wiarą, przedstawmy Bogu wspólne prośby, przyzwań stawieństwa i opieki Maryi, Królowej Polski.
1: Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie zgromadzili się przy wspólnym stole eucharystycznym, zjednoczeni w wierze i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby pasterze Kościoła katolickiego gorliwie przekazywali depozyt wiary wszystkim pokoleniom. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ciężko pracujący na chleb powszedni nie osłabli w sobie pragnienia chleba eucharystycznego. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ubodzy, cierpiący i żyjący w niedostatkach znaleźli swoje uprzywilejowane miejsce w Kościele Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, którzy na ziemi uczestniczyli w uczcie eucharystycznej, zostali zaproszeni przez Boga na ucztę niebiańską. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy wszyscy, otaczający ołtarz Chrystusowy, mocni w wierze, przykładem i dobrym słowem, pomagali innym wrócić do Kościoła. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie, kochający nas, Boże, który nieustannie posilasz Twój Kościół sakramentem ciała i krwi swojego Syna, spraw, abyśmy zawsze cieszyli się obfitością Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie.
0: Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i król.

Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powietrzeszy się kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka ta

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa z Chrystusem.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwania.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,

utrmešim. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieku. Ogłoszenia duszpasterskie. Dziś nie ma zasłonięcia cudownego obrazu o godzinie 13:30. Od 17 sierpnia do 25 przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej zapraszamy na msze święte nowennowe na Jasnogórskim Szczycie o godzinie 18:30. Dziś o 15:30 msza święta w intencji Ojczyzny, o 16:15 ruszaniec, msza święta w intencjach papieża o 18:30. Czuwanie podejmuje dziś dekanat Raniszów, diecezja sandomierska. W tym tygodniu przybędą pierwsze pielgrzymki. We wtorek pielgrzymka dominikańska, w środę pierwsza pielgrzymka wolbromska, w czwartek pielgrzymka halemska, w sobotę pielgrzymka opolska i gliwicka oraz rozpoczęcie pielgrzymki energetyków, elektroników i elektroników. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Obowiązuje również całkowity zakaz prowadzenia zwierząt na teren sanktuarium. Przypominamy, że osoby przyjmujące komunię świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostało na niej okruchów ciała pańskiego. Spowiedź odbywa się w wieczerniku od 6:15 i będzie trwała do 19:30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20:45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiarę na renowację i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W intencji ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zapraszamy młodych mężczyzn, które rozoznają swoją drogę powołania, aby skorzystać z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej oraz stronie internetowej. Obiekty muzealne są otwarte od godziny 9 do 17. W odległości około 800 metrów od Jasnej Góry przy kościele świętej Barbary znajduje się cudowne źródełko. Jest to miejsce uświęcenia modlitwą pielgrzymów dążających na Jasną Górę. Zachęcamy do nawiedzenia tego miejsca. Wstawieni swoje piece Maryi, Królowej Polski, przez jej niepokalane serce zawierzamy nas same, nasze rodziny, naszą ojczyznę, abyśmy byli wolni od swego ducha. I wołamy wspólnie po Twoją obronę. Ta Boża Rodzicielko, lecz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i sławiona, nasza, orędko nasza, Boże nasza, Cielko nasza, Synem swoim nas pojedne, Synowi swojemu nas polece, swojemu Synowi nas odda. Święty Janie Pawle II, Jasnogórska Królowo Polski, stolicą mądrości, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

To była transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na program Ósma godzina czytań. To już 20 niedziela zwykła i kolejna niedziela sierpniowa. W tę niedzielę rano witam Państwa i zapraszam na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i dyrektor Instytutu Witosa, a na co dzień wykładowca Uniwersytetu Civitas, i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Dzisiaj wracamy do zdań i perykop z Ewangelii według świętego Mateusza, ale zaczniemy od Atlasu, bo mamy tutaj informację, że rzecz dzieje się w Tyrze i Sydonie. Gdzie jesteśmy?
2: No, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. No możemy sobie, to są nadmorskie miasta Fenicji. Czyli tam na północ od Izraela, powiedzmy po ukosie w stronę Morza Śródziemnego.
1: Dzisiaj.
2: No zawsze. Tak, no, też od Galilei niech będzie, prawda? Jest Galilea punktem tutaj odniesienia. No to jest tak po ukosie na północny zachód. Nie wiem, 70 kilometrów. No i to są miasta nadmorskie. Czyli zakładam, że okolice Tyru i Sydonu to jest ten pas nadmorski. Prawda? Czyli jesteśmy nad morzem. Jesteśmy nad morzem. I co to jest ten Tyr? To są Tyr, Sydon, no to są prastare miasta. Prastare miasta fenickie. Pamiętam na początku Eneidy jest Tyrii Tenuere Coloni, czyli że Kartaginę założyli Tyryjczycy, prawda? Tyr, no bo Karthadasz, Kartagina to jest nowe miasto, czyli stamtąd założona została Kartagina w ogóle, prawda? Jeszcze jest śmieszne, bo chyba Nowa Kartago, Nowa Kartagina to jest nowe miasto. Jeszcze się jest w Hiszpanii, z tego co pamiętam.
1: A to już bardzo odległe rejony.
2: No tak, ale dalej. Chodzi mi o to, że też Hannibal, Hamilkar, to wszystko, to też trzeba pamiętać, że to są Fenicjanie. To znaczy, bo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że to jest potężny region bogaty. To jest taka Szwajcaria.
1: Kupcy. Podróżnicy.
2: Producenci purpury słynnej, prawda, z Tyru. Najsłynniejszej podróżnicy. Oni, można powiedzieć, że oni poprzedzili Greków swoim bogactwem. Czyli jesteśmy w bardzo bogatym regionie. Wyobraźmy sobie, że wyszliśmy z jakichś tam gór sabałckich od biedaków, tam mówię w Alpach, prawda, i schodzimy do Genewy i do Lozanny, prawda, tam są takie, to są takie bardzo, te okolice nad Jeziorem Genewskim, Lemańskim, bardzo bogaty region. To też trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy raczej nad morzem, no bo jeżeli Tyr i Sydon, to tak powiedzmy w okolice, wyobraźmy sobie Gdyni, może, a nie jest tak blisko, no Gdyni i Gdańska, no to raczej sobie wyobrażamy, że nie w głębi, tylko gdzieś raczej po tej linii, gdzie to się spotyka.
1: I do tego jest to Riviera Morza Śródziemnego.
2: Jesteśmy na Rivierze. Dobrze. W okolice Tyru i Sydonu zatem, to jest dosyć sprawa istotna i no piękne, prawda, Liban dzisiejszy, tak? Tam na północy jest Bejrut, prawda? Ale to zawsze był bogaty, historycznie bardzo bogaty region. Tu jest ciekawa sprawa, no bo, prawda, bo jest napisane, że... No,
1: notabene do czasów wojny i lat 70. Liban nazywany był Szwajcarią Bliskiego
2: Wschodu. A no właśnie.
1: Teraz ten rejon bardzo zbiedniał, ale swego czasu naprawdę to były,
2: no widzisz,
1: rejony bardzo bogate.
2: Czyli być może ta, bym powiedział, metafora szwajcarska to nie przypadkowo gdzieś mi jakoś podświadomość to zaproponowała. I co jest ciekawe, że tutaj mamy kobieta kananejska. No to jest anachronizm, bo to już Kanaan już to nie funkcjonowało. To są Syrofenicjanie i Marek ma... Albo Grecy, albo Syrofenicjanie. W każdym razie kananejska tutaj jest terminem teologicznym w kontekście objawienia jako całości poganka. I wystarczy powiedzieć kananejska, czyli czcicielka...
1: Nie żydówka,
2: ale jeszcze mocniej. To znaczy, to jest taka, bym powiedział, w symbolice biblijnej, umówmy się, bo tutaj jest pewna dowolność terminu i on używa ewidentnie anachronizmu jakiegoś, prawda, żeby nam pokazać, że to jest poganka, ale taka turbopoganka, bym powiedział, tak? Wyznawczyni Bala, bogów kananejskich, niech będzie w ten sposób, prawda? A u Marka była poganka syrofenicjanka rodem, czyli zobaczmy, że u Mateusza wystarczy powiedzieć kobieta kananejska i to jest takie już bardzo mocno powiedziane, ale to mniej więcej oznacza to, innymi słowy, co syrofenicjanka poganka, prawda? Więc to jest kontekst, który tutaj się rysuje. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to dostrzegli, bo potem Jezus bardzo silnie przeciwstawia też, prawda, tę swoją tożsamość żydowską i swoją misję, prawda, do owiec, które poginęły z domu Izraela, nie do kogo innego. A ona jest tutaj w bardzo silnym kontraście do tego.
3: Dla mnie jakby też najważniejsze w tym kontraście, który narysowałeś, Janku, no jest to, że czy nie wiemy do końca, czy ona rzeczywiście w tym Tyrze i Sydonie jest osobą, która jest bardzo bogata i cała ta kwestia związana z tym, że możemy nazwać Tyr i Sydon taką Szwajcarią tamtego regionu świata, no ale jest to kobieta, która jest nieustępliwa i to jest w ogóle jakby dla nas niesamowity przykład i obraz na tą niedzielę. Zresztą to jest bardzo kobiece i myślę, że jak kobiety dzisiaj słuchają tej Ewangelii, no to ten obraz jest absolutnie mówiący i komentarza wcale takiego dużego nie trzeba robić. Tak? Zresztą nie bylibyśmy na tym miejscu, w którym jesteśmy, my jako mężczyźni, gdyby nieustępliwe kobiety. Bo proszę zauważyć, że nasze mamy, nasze babcie, nasze ciotki i wszystkie kobiety, które były w naszym wychowaniu, nauczycielki, no to były kobiety, które były nieustępliwe, które cały czas do nas mówiły, które na pewne rzeczy zwracały uwagę. Po raz tysięczny
4: nie garb się.
3: Przypominały. Ja tylko wspomnę, prawda? Wzorem jest oczywiście dzisiaj ta kobieta kananejska, która nie ustępuje, tak? Która się nie boi. Proszę też pamiętać, że oczywiście jesteśmy w świecie pogańskim, ale także w tym świecie pogańskim w tamtych czasach, no kobieta nie znaczy wiele, tak? No to nie jest jakaś arystokratyczne dwory, tak? Tylko jesteśmy jednak na ulicy. No więc słowo kobiety w tamtych czasach nie znaczy wiele. Nie znaczy wiele, nie trzeba się nim przejmować. I miejsce, które dzisiaj kobiety bardzo słusznie walczą i wspominają o tym, no nie było takie, jakie mamy dzisiaj. Więc ta kobieta jest nieustępliwa, no i ma problem, tak, w tym pięknym świecie, w Tyrze i Sydonie, w pięknym, malowniczym miejscu, także geograficznie, ale także ekonomicznie, dającym dobre warunki do życia. I myślę, że to jest w ogóle bardzo istotne w tej Ewangelii, bo to jest bardzo podobna rzeczywistość, pomimo tego, że dzieli nas no ogromnie obszar czasu, to my także w tym dobrobycie bardzo często spotykamy się z tym, że dzieją się w naszych rodzinach rzeczy, które są podobne do tej rzeczywistości, którą ma kobieta. Bo ta kobieta ma ogromny problem, ponieważ jej córka jest nękana przez złego ducha. My oczywiście, szanowni państwo, trochę bagatelizujemy w XXI wieku złego ducha. Ja nie chcę straszyć, bo zawsze przyjaźnie się i bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Piotra Pietrzaka, naszego egzorcystę archidiecezji warszawskiej, wieloletniego ojca duchownego seminarium. I zawsze, kiedy jest taka fascynacja, w szczególności jak się studiuje teologię, to człowiek chce trochę tak zgłębić tą demonologię, jakby zobaczyć, z czym to się je. To jest jakaś ciekawość, którą ma pewnie każdy student teologii. I pamiętam, że zasypywałem księdza Piotra, egzorcystę, wieloma pytaniami. A jak to jest? On mówi, nie pytaj o to, bo jakby nie ma sensu w ogóle o tym odpowiadać, bo demon jest ojcem kłamstwa. On nigdy nie powie ci prawdy, tak? Jego rzeczywistość zawsze będzie zafałszowana. Więc zamiast się zajmować i wykrywać demona, szukajmy Jezusa, skupmy się na nim, tak? Niech on będzie błogosławieństwem na naszych ustach, będzie przykładem dla naszego życia. Ale jest mnóstwo dzisiaj ludzi bardzo pogubionych. Ja też to widzę jako wykładowca. To są ludzie, gdzie brak im sensu, brak im poczucia wartości. Często to jest nieustanny smutek w oczach. Ilu ja widzę smutnych studentów. W tym pięknym mieście, jakim jest Warszawa, często to są ludzie, którym niczego po ludzku nie brakuje. Tak? Ja czasami wychodząc, patrzę na samochody moich studentów, to mój wygląda dosyć licho. I jak przypominam sobie moje czasy studenckie, to już takich czasów nie ma. Oczywiście są pewnie takie regiony Polski, gdzie studentom się wiedzie trochę gorzej i pewnie są to podobne rzeczywistości do naszych lat 90. czy 80., kiedy studiowaliśmy, czy 2000., ale dzisiaj, pomimo tego, że w większości miast ci młodzi ludzie mają bardzo wiele, czy dzieci, jest coś, co nęka te nasze dzieci. To jest brak poczucia wartości. ogromna rzecz, tak? Bardzo i, często brak sensu życia.
4: I tak samo jak 2000 lat temu, to rani i martwi rodziców.
3: Rani i martwi rodziców. Ja też nie chcę powiedzieć, że każdy brak poczucia wartości, czy jakiś smutek, czy jakaś apatia jest wynikiem nękania złego ducha. Ja tylko chcę przestrzec przez pewną rzeczą i myślę, że to warto, żeby to wybrzmiało i mam nadzieję, że w wielu kościołach to wybrzmi. Demon, szanowni państwo, jest. Jest duchem bardzo inteligentnym. O wiele bardziej inteligentniejszy niż my sami. I on dzisiaj nie jest Borutą czy panem w jakimś przebraniu, prawda, z czerwoną maską.
4: Rokitą.
3: Rokitą, prawda? Tylko no jest w tych miejscach, które dzisiaj są dla niego areną, areopagiem. My bardzo często nie wiemy, czego, co oglądają nasze dzieci, na jakie strony klikają, co noszą bardzo często. My oczywiście się śmiejemy z tych poszukiwaczy, prawda, że tutaj jak to się włączy od tyłu, to coś tam, prawda, będzie. Ja też jestem bardzo ostrożny do takiego komentowania, ale chciałbym z całego serca, jak tylko mogę, powiedzieć, że rzeczywistość złego ducha jest i trzeba chronić nasze dzieci na treści, na które zaglądają, które są często przez nas niekontrolowane. My nie wiemy, co się dzieje w tym tablecie, co się dzieje w tym telefonie. Tak?
4: Ale trzeba też pamiętać, że w Biblii nękanie czy opętanie zwłaszcza czasami jest synonimem choroby psychicznej.
3: Tak, więc to też trzeba pamiętać o tym, że no, to też nie było tak rozbudowane. No zresztą, szanowni państwo, my tak naprawdę możemy mówić o realnej psychologii od XX wieku. Tak, czyli dopiero epoka freudowska zaczyna w ogóle wyodrębnienie się psychologii od filozofii, bo kiedyś tym się zajmowali filozofowie. No filozofowie byli nazywani lekarzami dusz, więc bardzo często no, były to rzeczywistości, które były trudne do wytłumaczenia, więc nazywano je rzeczywistościami złego ducha. Ale ja tutaj chcę też rozgraniczyć te dwie rzeczywistości, bo bardzo często dzisiaj nam próbują powiedzieć, że tego nie ma, że to w ogóle nie jest żadne opętanie, to są choroby psychiczne. A ja znam bardzo wielu profesorów, którzy są zaangażowani w... To są specjalne jednostki w kurii, tak? Egzorcysta to nie jest każdy ksiądz. Nie może się nazwać egzorcystą. To biskup specjalnie wybiera sobie księży sprawdzonych, zweryfikowanych, z dobrą duchowością, z pewnego rodzaju osłoną, taką modlitewną. No i też zanim taka osoba trafi do egzorcysty, trafia przede wszystkim najpierw na rozmowę z psychologiem, a jeśli jest potrzeba, to także z psychiatrą. Także my dzisiaj te dwie rzeczywistości bardzo dobrze diagnozujemy, tak? My umiemy nazwać, co jest dzisiaj chorobą psychiczną, co jest wytworem pewnej właśnie konsekwencji chorób psychicznych, a co jest opętaniem. I znam bardzo wielu lekarzy, psychiatrów, którzy są w stanie zaświadczyć, że są rzeczy widzialne i niewidzialne, które się wymykają ludzkiemu umysłowi. I być może ta kobieta ma też takie doświadczenie swojej córki, tak? Ale to jest tak ważne, że jest nieustępliwa. I to też jest dla nas dzisiaj, w szczególności rodziców, którzy słuchają ósmej godziny czytań, piękny przykład do tego, że trzeba nosić swoje dzieci do końca życia, tak? Znaczy, pomimo tego, że one już wyszły z domu, to naszym obowiązkiem jest nieustanne modlenie się za nasze dzieci. Za to, żeby miały dobre towarzystwo. Jak to jest w ogóle ważne, żeby nasze dzieci trafiły w dobre towarzystwo. Ludzi, którzy są bezpieczni, którzy są dobrzy, którzy będą ciągnęli do góry, a nie na dół. I oczywiście my w pewnym momencie już nie możemy nic zrobić, bo proces wychowawczy się zamknął w pewnym momencie naszego życia. Ale to, co możemy zrobić, to jest szarpanie Jezusa. To jest właśnie, pomimo tego, że ktoś ci, apostołowie, ksiądz powie, zamykamy kościół. Nie ma, już nie ma mszy świętej w tym roku, żeby zamówić. To jest inna parafia i na pewno zawsze możesz ciągnąć tego Jezusa za tą szatę, tak jak ta kobieta.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania. Radio Plus Bydgoszcz.
5: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytania.
1: Kobieta kananejska, poganka, jak już powiedzieliśmy, wyznaje wręcz wiarę w Jezusa. Mówi: Panie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wie, czuje, domyśla się, jest pewna nawet, że on może jej pomóc, może pomóc jej i jej córce, ale Jezus traktuje ją, delikatnie mówiąc, obcesowo.
2: Bardzo delikatnie mówiąc. I moim zdaniem tutaj jest w ogóle cała... Znaczy, ja teraz w tej chwili nie jestem w stanie sobie wyobrazić bardziej skondensowanego fragmentu Ewangelii. To znaczy, gdybym miał wytłumaczyć jednocześnie, no ja wytłumaczyć, czyli to jest moja jakaś wizja, tak mówimy, subiektywnie, rzecz jasna, na czym polega Ewangelia i czym jest zjawisko Jezusa i historycznego Jezusa, w sensie też historycznie, ja tu dokładnie to widzę, i wiary, i doświadczenia Ducha, i wtedy, i dziś, to ten fragment jest dla mnie najbardziej pojemny. To znaczy, tu hik omnia, tutaj jest wszystko. I teraz zobaczmy, o co tutaj chodzi. Nawet bym powiedział, człowieczeństwo, bóstwo Jezusa, relacja między jednym i drugim, wszystko tutaj mamy. Zobaczmy. Ona woła bardzo wyraźnie: Eleison me, Kyrie, Eleison me, Hie David, Kyrie, Panie synu Dawida, zlituj się nade mną, bo moja córka daimonidze tutaj jest dręczona przez demona kakos, bardzo źle, podle, to też jest jakoś, bardzo jest źle. I to jest kobieta turbopoganka, chciałbym to podkreślić. Tak? Kananejka. A on nie odpowiedział ani słowem. No to dosyć, bym powiedział, mocna sprawa. Wyobraźmy sobie, że proszę pomóc mi i spotykacie milczenie. Wielki nie odpowiedział ani słowem. I chciałbym, żebyśmy dostrzegli też Jezusa jako Jezusa. Nie Jezusa, który tam udaje ze względu, tylko jest człowiekiem z krwi i kości. Tak nam mówi wiara. Zresztą też, tak? Znaczy i biologia, i wiara nam to mówi, i historia, że jest człowiekiem z krwi i kości. On nie odpowiedział ani słowem. A uczniowie wtedy mówią: opolison auten, ej, odpraw ją, powiedz jej, żeby sobie poszła, bo krzyczy za nami, czyli jak mucha jakaś podła. Zobaczmy, jaka... Znaczy, Jezus nic nie mówi, ale jacy oni są paskudni tutaj. No mówi, uratuj mnie, prawda, moja córka ten, a ona za nami krzyczy, mucha. Mucha tutaj, pacnij ją, no to jest ten obraz, no krzyczy, co to? A Jezus odpowiada i widać, że jest pewne przejęcie. Uka pestalen eisme eista probatata apololota ojku Israel. Zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jezus Żyd, by powiedział, odzywa się w nim Żyd, Jezus nacjonalista, w tym sensie, że jest posłany do Żydów, tak? Nacjonalista, proszę nie mówić, nie projektować sobie XIX-XX wiek, tylko po prostu jest posłany, prosta. To jest, on mówi to z przejęciem, ale zauważmy pewne różnice. Oni mówi, zostaw ją, bo krzyczy, a Jezus nie, mówi, że może mógłbym ci pomóc, ale sorry, przepraszam za kolokwializm, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona mówi: Panie, pomóż mi. On powiedział: nie jest dobrze zabierać chleb dzieci od dzieci, dzieci albo chleb dzieci, albo chleb dzieciom i rzucać psom, szczeniakom. My mamy o szczeniaczek, jaki fajny. Nie, pies to jest taki, co się... Chce kopnąć trzeba pod stołem, bo on się pałęta. Pamiętajmy, na Bliskim Wschodzie pies nie ma dobrej, nie ma dobrej renomy. Pies. My jesteśmy psiarze w ogóle, więc pies, a tu są małe psy, tu są kinaria. Sprawdziłem, nie psom, pieskom. Tylko my myślimy pieskom, że to jest jakieś pieszczotliwe. A to już jest takie jeszcze psy podrzędnej kategorii, tak? Mówi strasznie Jezus do niej, strasznie. To znaczy, to są bardzo przykre słowa, najgorsze właściwie, jakie można powiedzieć. I chciałbym zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej on też tak myśli. Chciałbym w danej tej chwili, zobaczmy, i zabierać dzieciom. Dlaczego miałby zabierać dzieciom? O co tutaj chodzi? Jedyne wytłumaczenie, jakie mi się nasuwa, to, że Jezusa jest doświadczenie takie, pamiętamy, jak mamy to, że kobieta się dotknęła chora na krwotok. On mówi: moc ze mnie wyszła. On mówi: co ty, tłum cię uciska zewsząd, a tu mówisz, że nie, poczułem. Być może... Mamy wyobrażenie takie, przypominam, że Jezus jest prorokiem, jest Żydem, charyzmatycznym Żydem, który uzdrawia i ma moc uzdrawiania. Być może chodzi o to, że ta moc z niego wyjdzie i tutaj, a przecież ona jest przeznaczona dla synów i dla córek Izraela. Dlatego nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom. Chciałbym, żebyśmy potraktowali te słowa poważnie. Żebyśmy od razu nie próbowali jakoś Jezusa sobie tutaj zneutralizować, ale on tak nie myśli, nie mówi, tylko z krwi i kości zobaczyli człowieka. A ona wtedy mówi, tak, zgoda, dobrze mówisz, bo wystarczy też dla tych szczeniaków. Nie trzeba im wcale zabierać, wystarczy. I wtedy w Jezusie pęka to i mówi, kobieto, wielka jest twoja wiara. Jej córka dostępuje uzdrowienia. Bo uwaga, bo Jezus jest pełen ducha. Jest człowiekiem z krwi i kości, jest Żydem z krwi i kości, ale jest pełen Ducha Bożego, a Duch Boży się nie zatrzymuje. Objawia tutaj po prostu Ducha. Duch Boży, który jest w nim, nigdy, miłość nigdy nie ustaje. My sobie wyobrażamy to tak chronologicznie, ale ona idzie dalej, ona się zatrzymuje. Ja mówię, żywy Bóg, nie ten, którego świat objawia, co my sobie próbujemy jakoś religię stworzyć i tak dalej, tylko Duch Jezusa Chrystusa nigdy się nie zatrzymuje. I tutaj widzimy to niesamowite napięcie między, powiedziałbym, Jezusem, świętym człowiekiem, Żydem, a Duchem, który go przepełnia. I potraktowałbym to, co on mówi, poważnie. To nie jest tak, że on tak naprawdę nie myślał i testował i to już jest gnoza moim zdaniem. To jest jego odczłowieczanie. Tylko widzimy tutaj, jak z niego jak ten duch się odzywa w nim i mówi, idź, jesteś uzdrowiona. Miłość nie ustaje, idzie dalej. I tego świat nie objawia i to jest dla mnie, ja mówię osobiście, tak? Dla mnie to jest potężny taki argument, że objawienie nie jest złudzeniem, że ta rzeczywistość istnieje i jej świat nie objawia. Bo zobaczmy, pobożni ludzie by mówili, no tak mówi Jezus, nie jest dobrze, musisz się zgodzić, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ona jeszcze głośniej wołała, prawda? Tak jak ten uciszali tego ślepca, a on jeszcze głośniej wołał. Zobaczmy, tu mamy, to jest objawienie. Abraham też się kłóci o tych od 50, a jeżeli będzie 50, to zniszczysz Sodomę? Nie, nie zniszczę. Ale wyobraźmy sobie, ktoś by powiedział, słuchaj, to jest Bóg. Ty z Nim nie dyskutuj. Ty jesteś człowiekiem, a to jest... Bo ilu mamy takich doradców, którzy nam mówią, prawda, wykładają religię, a Duch Boży idzie dalej. Hiob nie tyle, prawda, prosi Boga, co żąda procesu, wyjaśnień od Boga. Ostro go traktuje. Zobaczmy, to jest niesamowite. Jakub, przecież Jakub walczy, nie chce puścić anioła, prawda? I Izrael to znaczy ten, który walczy z Bogiem. Czyli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jak Bóg się objawia i chce być traktowany na poważnie w życiu, na poważnie. Mówi pierwszy rozdział Izajasza. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie. Lechu na weniwa hecha, mówi Pan. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Ciekawie u wujka jest tutaj. Przyjdźcie, a strofujcie mnie. Strofujcie mnie, mówi wujek, Biblia wujka. Strofujcie mnie. Zobaczmy, że jaka tu jest dynamika, że... I dlatego powiedziałem, że tutaj jest wszystko, bo tutaj jest cała, ja bym powiedział, rzeczywistość ducha jest odsłonięta. Jest Jezus z krwi i kości historyczny pokazany, Żyd pobożny z pierwszego wieku pod Chrystusem, na którego stąpił Duch Święty, my to widzimy przecież, mówi Mateusz bardzo wyraźnie w trzecim rozdziale, stąpił i co nie znaczy, oczywiście rozumiemy teologia, Syn Boży i tak dalej, to są rzeczy równoległe, w żadnej sprzeczności nieistniejące. Natomiast mamy tutaj wgląd w bardzo historycznego Jezusa. Ja jestem najgłębiej przekonany, że to jest po prostu zapis, tak, tego spotkania. To znaczy widzę tutaj to bardzo, bardzo wyraźnie. No, więc o to mi właśnie chodziłem. Zobaczmy jeszcze, że wobec jej pobożności, to znaczy w jej, no wiary jej, wołania, nawet tego, że psem zostaje nazwana, że nie jest w tych metaforach zwierzęcych, bo zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, prawda? Potem jest, że są... Ale ja nie do tych owiec, które są tutaj. Widzimy metafory, jakaś są metafory zwierzęce. Potem, że są te psy, prawda? Pieski, chleb dzieciom zabierać. Ty jesteś psem. I ta jej postawa wszystko za... jakby to niweluje, można, prawda? Że to spotkanie z Bogiem, spotkanie z żywym Bogiem jest tutaj okazane w pełni. I dla mnie to jest odkrywanie tego na nowo. To mnie uderzyło, tak? Czyli Wracając do tego punktu wyjścia, uważam, że w tej perykopie, fragment, w tym odcinku, tak, w tym fragmencie, mamy właśnie hic omnia, tak, powtórzę, tutaj jest wszystko. I no, dobrze jest to słowo rozważać, bo to jest cudowne słowo, tchnące jakimś autentyzmem, prawdą i nieskończone.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Kiedy próbuję sobie wyobrazić tą sytuację, którą święty Mateusz opisuje w tym dialogu, który dział się w okolicach Tyru i Sydonu między kobietą kananejską a Jezusem, no to wydaje mi się, że ona mogłaby się spokojnie po tym, co usłyszała o tych psach, o tych okruchach, o tym, że ktoś zabiera chleb dzieciom, musiałby zabrać chleb dzieciom, żeby rzucić szczeniętom, no to mogłaby się obrazić, odwrócić napięcie i odejść.
2: Tak, i myślę, że to w ogóle warto jest też sobie zwizualizować. Zresztą to jest jedna z metod Lectio Divina, szanowni państwo, czyli, ale także medytacji jeszcze starszej, ignacjańskiej. Czyli zanim zaczniemy się zastanawiać, co to słowo do nas mówi i jaka jest też nauczanie Kościoła, to w ogóle warto sobie wyobrazić tą scenę. Tak? To jest pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, czytając Ewangelię. To jest zamknąć oczy i sobie ją zwizualizować. To też jest w ogóle ciekawe, jak my sobie ją wyobrazimy. Tak? Jak ty, drogi słuchaczu albo słuchaczko, widzisz Jezusa, jak ty sobie go wyobrażasz, tak? Jak widzisz apostołów, jak widzisz te sceny. To jest w ogóle bardzo ciekawe, więc bardzo zachęcam do tego.
1: I kim widzę, w której osobie widzę siebie w tej scenie?
2: Tak, bo pytanie jest, czy ja dzisiaj jestem kobietą, a być może jestem takim pilnującym porządku, takim właśnie apostołem, który mówi odpraw. Zbawienie nie jest dla tych. Tak? Przecież to jest liberał, prawda? On nie może chodzić do kościoła, prawda? Przecież my wiemy, co on robi, tak? Nie ma miejsca dla niego w kościele. Może ty jesteś taką osobą, a może jesteś Jezusem, który właśnie przechodzi tą przemianę, o której wspomniałeś, Janku, prawda? Który też rozumie pewien kontekst, no bo jest Żydem, więc jest w tym kontekście wychowany, ale na końcu, no, on nie przychodzi, on nie jest tylko rabinem, tak? No, on jest Mesjaszem, on jest zbawcą. Więc jakby wychodzi poza całą tą figurę, tak, poza styl swojego wychowania. Ciekawe jest, gdzie siebie widzisz. Może w ogóle warto sobie w tą niedzielę zadać pytanie, gdzie ja jestem w tej scenie, kim jestem? Ja myślę, że gdybym miał sobie zadać to pytanie, to zdecydowanie jestem w tej roli tej kobiety, która jest nieustępliwa, tak? I teoretycznie mogłaby powiedzieć, tak jak powiedziałeś na początku, obrzucić się napięcie, powiedzieć halo, halo. Szacunku trochę. Tak? I pójść sobie, prawda? Ale ona tego nie robi, bo ona przede wszystkim wie, do kogo przyszła, tak? I to już jest w ogóle rzecz, którą Jezus na pewno czuje od samego początku, pomimo tego, że jest ten wewnętrzny dialog.
1: Bo ona nazywa go na początku Panem, Synem Dawida, ona sobie zdaje sprawę, z kim rozmawia.
2: Tak jest. I pomimo tego, że jest kobietą kananejską, no to ona wyznaje w nim Mesjasza. Tak? Nazywa go po pierwsze Kyriosem, Panem, nazywa go Synem Dawida, czyli wchodzi w ideę mesjańską, tak? Czyli wie, że Syn Dawida będzie zbawiał. No i przede wszystkim, no, mówi, ulituj się, czyli zmiłuj się nade mną, czyli widzi, że ten, który może zbawić, to jest Syn Dawida. I ona wyznaje wiarę. Tak? No, apostołowie mieli problem, żeby nazwać to. Piotr musiał odpowiedzieć na to pytanie. Tak? A wy za kogo mnie uważacie? A ta kobieta kananejska, która po pierwsze jest kobietą, która wcale nie musi wyznawać wiary, jest raczej poganką i ona wyznaje wiarę. I ona wyznaje wiarę. No ale wcale się nie odwraca napięcie, lecz no właśnie, a ona idzie za nim nadal, prawda? I nadal go prosi, tak? Do tego stopnia, że pada do jego nóg i prosi go, dopomóż mi. Tak? Czyli spotyka się już z nim fizycznie, tak? Czyli jest naprawdę nieustępliwa. No i tutaj no dostaje, no byśmy powiedzieli, naprawdę policzek w twarz, tak, no bo słyszy, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać go szczeniętom, tak, czyli ergo, no to jest nazwana psem, prawda, tak, no bo ten chleb powinien być dany synom Izraela, a ty jesteś Kananejką, więc znaj swoje miejsce w szeregu. Ten cud nie może się dotyczyć ciebie, ale uwaga, dla mnie osobiście to jest w ogóle arcyjezusowe, czyli Jezus chce, żebyśmy my sobie sami odpowiedzieli. Czy ty się tak czujesz? Bo to jest w ogóle rzecz, którą Jezus próbuje i on widzi, że ta kobieta się nie czuje jak pies. Że jej dzieci to nie są szczenięta. Że ona to doskonale rozumie. Że ona, pomimo tego, że ten świat taki skonstruowany i ten świat religijny jest tak skonstruowany, to ona nie czuje się taka. Bo proszę zauważyć, że ona odpowiada w sposób, no, arcyteologiczny. Jest naprawdę jakby uczonym teologiem. Mówi, tak, panie, Tak, jesteście religią monoteistyczną, wyznajecie to, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu pańskiego. Czyli jakby no dzisiaj byśmy powiedzieli, że ona odpowiada w ogóle rzeczywistością Soboru Watykańskiego II, tym, że ona rozumie, że są kręgi zbawienia, że jest w tym kręgu zbawienia być może dalszym, ale jednak słowo też się jej tyczy. No jest to niesamowita wiara tej kobiety. Ta kobieta wchodzi w relację osobistą z Jezusem. Jezus próbuje właśnie, wrócę do tego obrazu,

Ja pamiętam, spotkałem kiedyś człowieka, który mi opowiadał, że on całe życie nie mógł wejść do kościoła, bo kiedyś chciał być bardzo ministrantem i dostał od księdza przez łeb, mówiąc kolokwialnie, z kluczem, bo gadał na jakiejś zbiórce. I to było jego ostatnie wejście do kościoła. Całe życie pamiętał to wielkie upokorzenie wśród kolegów, kiedy on po prostu... I być może my też mamy takie doświadczenia i myślimy sobie, dobra, to zbawienie nie jest dla mnie, ten kościół nie jest dla mnie, tak? Ja nie jestem godny być może tego, tak? Może mam jakieś przykre doświadczenie ze spowiedzią, może mam jakieś bardzo przykre doświadczenie z księdzem. Bardzo często się teraz też o tym mówi w tej sytuacji, którą mamy, różnych trudności, afer, które nastąpiły w kościele, że są osoby skrzywdzone, tak? Które bardzo często niosą obraz Jezusa nieprawdziwego. Tak, który jest zniekształcony właśnie poprzez zachowanie jakiegoś księdza, biskupa, osoby bliskiej, którą kochaliśmy może, bo to też znowu nie musi być związane tylko z kościołem takiej instytucji, tylko bardzo często my też być może mamy ogromny problem z wiarą, bo widzieliśmy niby wierzących rodziców, ale z tej wiary nie wynikało nic, tak? A w tym domu wcale nie było zbyt dobrze, tak? I nosimy taki obraz, że po co ja mam się modlić, skoro widziałem kłócących się rodziców, tak? A być może się rozwiedli, więc jakby po co na to, tak? Żeby raz w roku pójść na pasterkę. Zresztą, szanowni państwo to wiedzą doskonale, to jest często, my o tym rozmawiamy w naszych rodzinach, w pracy, to jest obraz, który bardzo często wynosimy Boga. I teraz Jezus go sprawdza, czy ty, droga kobieto, ty się taka czujesz? No i ona mu odpowiada w sposób arcymądry, przemyślany. Nie odpowiada, czy ona jest, czy nie jest tym psem, który ma szczenięta, tylko mówi, że łaska Boża jest dla każdego. Że nawet i szczenięta z tego stołu pańskiego się najedzą. Czyli pokazuje, że ona widzi, że nie wiem być może, kim jestem. Być może jeszcze ciebie nie poznałem religijnie. Może nie umiem tego wszystkiego nazwać, ale wiem, że w tobie jest to, co może mnie uwolnić, może mnie zbawić. No i jeśli my dojdziemy w ogóle do takiego momentu w życiu, no to, szanowni państwo, to jest w ogóle coś niesamowitego. Czyli jeśli my poznamy Jezusa, który jest w stanie wejść do naszego konkretnego życia, że to nie jest jakaś abstrakcja, że to nie jest jakaś niedziela, jakiś kościółek, jakiś obowiązek, jakiś, prawda, że przychodzi ślub, no to wypada, no bo babcia była taka wierząca, ty tyle lat chodzisz z tym chłopakiem, no ty wstydu nie znasz, prawda, no ile to można, ile musi być tych wigilii, kiedy będziemy ci o tym mówić, no dobra, to już wezmę ten ślub, prawda, to nie ma najmniejszego sensu. To nie ma najmniejszego sensu. Ale kiedy odkrywamy, że Jezus jest sposobem naszego życia, że jest sensem naszego życia, że jest realny, żyjący, że może wejść w nasze problemy, w nasze trudności, no to wtedy widzimy, że nawet kiedy się oddalamy, jesteśmy bardzo daleko, to nawet te szczenięta się najedzą, bo być może my też jesteśmy w takich momentach, gdzie jesteśmy bardzo daleko od tego stołu pańskiego. Może kiedyś zasiadaliśmy przy tym stole, byliśmy bardzo blisko, mieliśmy dobrą relację, może chodziłeś nawet na pielgrzymki, może to wszystko miało sens wielki w twoim życiu, tak? Ale przyszedł jakiś moment trudny, który cię zweryfikował. Tą kobietę nie weryfikuje ten moment, bo są takie momenty, które są trudne w naszym życiu. I są osoby, które wtedy się nawracają i widzą, że Jezus działa, pomimo tego, że być może modlitwa nie została wysłuchana, że jednak mama umarła z tego powodu, z tego ciężkiego raka, ale zauważamy, że to było coś po coś, tak? Że być może ja musiałem się do niej zbliżyć, że może trzeba było przeprowadzić tą trudną rozmowę. Może właśnie to się zaczyna nam składać. Jakąś jedną całość. No ale są tacy ludzie, którzy w takich momentach mówią, Boga nie ma. Tak, to jest jak ten słynny rabin, który jechał do Auschwitz i kiedy zobaczył ten dym, no i ten jego uczeń mówi, widzisz, to jednak prawda jest, prawda? To jednak prawda jest, że tam jednak palą nas. On mówi, jeśli tak jest, to Boga nie ma. Czy ty też możesz być takim rabinem, tak? Który może w swoim życiu mieć trudności i nie zauważyć tego Boga. No, ale ta kobieta pokazuje niesamowitą drogę, która jest dla nas, tak? Czyli no po prostu szarpać tego Jezusa. A halo, tu mam problem, tak? Ja się zaraz rozwiodę z moją żoną, bo już jest za dużo tego wszystkiego. Jeśli ty mi nie pomożesz, to będzie tragedia, tak? Z tym synem nie umiem sobie radzić, nie umiem z nim rozmawiać w ogóle. Tak, no to jest

0: to jest właśnie obraz tej kobiety. To, szanowni państwo, nie chodzi o paciorek. Tak, ta modlitwa musi być taką relacją, tak? Czasami szarpnięciem Pana Jezusa, czasami wykrzyczeniem tego. Każdy z nas ma różne temperamenty. Może nie umiesz się odważyć też na taką modlitwę, bo jesteś wychowany w domu, w którym wszyscy mówili za głośno, prawda? Więc bądź cicho, bądź spokojny. Ale modlitwa jest relacją. I ta Ewangelia jest o relacji, która pozwala, że rzeczywiście dzieje się cud, tak. Kobieta, jak wiele naszych kobiet w życiu, wyprosiła łaskę. Być może, szanowni państwo, dzisiaj też warto jest podziękować takim kobietom kananejskim w naszym życiu, bo my sobie czasami sobie nie wyobrażamy tyle, ile nasze mamy, nasze babcie wymodliły. Artur, być może nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie takie Kananejki, które po prostu myśliśmy różnymi drogami, a te nasze mamy na tym różańcu, te nasze babcie wymodliły to, że jesteśmy tutaj. Tak? I może dzisiaj warto jest zadzwonić do takiej Kananejki i powiedzieć dziękuję. Dziękuję za to, że zawsze się za mnie modlisz. A są takie osoby, szanowni państwo, w naszym życiu. Tak? Warto jest nazwać takie Kananejki.
1: Tak, zróbmy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dyrektor Instytutu Witosa i wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki, łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Artur Moczarski, do usłyszenia.
2: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje. Trwa dogaszanie pożaru odpadów w Słupsku. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o ogólnopolskim przeglądzie hynałów miejskich. Minęła 9:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, są ofiary śmiertelne. 12 osób zginęło, 10 jest rannych. Według wstępnych ustaleń autokar wjechał do rowu na autostradzie M3 i przewrócił się na bok. W pojeździe podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokerestes na północy kraju. Strażacy wydobyli z pojazdu 35 osób, ale część pasażerów znalazła się pod przewróconym 24-tonowym autobusem. Do ich uwolnienia potrzebny był ciężki sprzęt. Na miejscu pracowało kilkanaście zespołów ratownictwa medycznego. Według węgierskiej agencji informacyjnej najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaśnięcie kierowcy. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje. Poinformował na portalu X minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Strażacy nadal walczą ze skutkami pożaru zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy koło Lęborka. Ogień objął 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek administracyjny. Podczas akcji poszkodowanych zostało 7 strażaków. Teraz sytuacja jest już w większości opanowana.
3: Padło gaszanie pogorzeliska na terenie samego zakładu, czyli budynku, który uległ spaleniu. Tam jest duże nagromadzenie materiałów palnych. Głównym problemem jest dogaszenie kwatery składowej o powierzchni około 100 na 200 metrów. Tam mam znaczne siły i środki skierowane, stanowiska bezobsługowe, gasimy to z działek.
1: Mówił Piotr Pasarab z Komendy Miejskiej PSP w Słupsku. Dogaszanie może potrwać nawet jeszcze kilka dni. Jest śledztwo w sprawie zawalenia się ściany w olsztyńskim hotelu Manor. Chodzi o wydarzenia sprzed tygodnia. W hotelu przebywało ponad 200 gości, w tym dzieci uczestniczące w koloniach. Nikomu nic się nie stało.
4: Prokurator zdecydował o wszczęciu śledztwa w kierunku wprowadzenia zdarzenia, które zagrażało bezpośrednio dla życia bądź zdrowia wielu osób, bądź też mienia wielkich rozmiarów. Przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczyliśmy dokumentację prowadzonych robót.
1: Mówił Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Powołany zostanie także biegły z zakresu budownictwa, który oceni, czy budowa basenu przy hotelu była prowadzona prawidłowo i czy mogła mieć wpływ na zawalenie się ściany budynku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już coroczna tradycja. 15 sierpnia w Lublinie odbył się 32. ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich, mówi Anna Augustyniak, wiceprezydent Lublina.
5: Przyznam szczerze, że mamy też rekordzistów. Są tacy hejnaliści, którzy byli u nas już około 30 razy.
6: To jest misja. Krzysztof Krawczyk. Ja generalnie jestem hejnalistą krakowskim. My mamy w mieście Krakowa pełno tłumów, więc ci ludzie wyczekują na ten hejnał i gra się głównie dla nich.
7: Jak się paniom podoba?
8: Ja już jestem tutaj nie pierwszy raz oczywiście. Podoba mi się szczególnie orkiestra górnicza.
1: A z uczestnikami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Do Lublina na przegląd hejnałów przyjechało 44 hejnalistów z całej Polski.

0: zgłoszenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dr Ewa Czaczkowska, UKSW, historyk, dziennikarz, publicystka, autorka książek wielu, w tym kilku biografii, a to nawet opasłych, proszę Państwa.
2: Dzień dobry.
1: Ja jak szykowałam się do naszej rozmowy, to tak sobie pomyślałam, że już teraz można mówić o Panteonie, Poczcie Ewy Czaczkowskiej i Alicja Lęczewska dołącza. Nawet już wcześniej dołączyła, można powiedzieć, ale teraz książka tak, poświęcona tylko jej.
2: Tylko jej, tak, to prawda. Dzień dobry raz jeszcze. To prawda, że ona już raz była wśród moich pozycji, nazwijmy to w ten sposób. W 2019 roku wyszła taka książka Mistyczki, historie kobiet wybranych. I wtedy wśród czterech kobiet, o których pisałam, była właśnie Alicja Lęczewska. Dlatego, że bodajże dwa lata wcześniej wpadł mi w ręce jej ten gruby, więc trudno, żeby wpadał, ale miałam go, dziennik Alicji Lęczewskiej, który przeczytałam. I powiem szczerze, że on mnie naprawdę zachwycił. I chciałam już nawet wtedy pisać jej biografię, oddzielną książkę jej poświęcić, ale jeszcze wtedy wydawnictwo uznało, że to za wcześnie, więc poświęciłam jej portret, taki szkic w tej książce, w tym zbiorze. I teraz z wydawnictwem Promic zeszliśmy do wniosku, że jest już czas, żeby wydać oddzielną książkę, czyli jest to oczywiście na bazie tamtej, jest to uaktualniona książka, a oprócz tego uaktualniona między innymi o nowe dokumenty, które otrzymałam, miałam możliwość oglądu, a jednocześnie uzupełniona o rozmowę z księdzem Adamem Kaczmarczykiem, który od lat jakby analizuje też duchowość właśnie Alicji Lęczewskiej, oraz świadectwa osób, które pod wpływem dziennika Alicji po prostu zmieniły swoje życie.
1: No i mamy teraz, proszę Państwa, już nie właśnie w czteroosobowym mistycznym poczcie, ale Alicja Lęczewska, mistyczka naszych czasów, życie i świadectwo, książka mojego gościa Ewy Czaczkowskiej. My często mówimy, że ktoś jest naszych czasów. I tak sobie myślę, że często trochę nadużywamy tego, bo wtedy te nasze czasy się bardzo rozciągają. I tak Carlo Acutis jest naszych czasów, ale Alicja Lęczewska też jest bardzo naszych czasów,
2: tak?
1: Bo trudno wręcz, poznając ją z tej książki twojej, nie zastanawiać się, jak to było, że nam umknęło, że ona była, że ona żyła jeszcze tak niedawno.
2: Tak, ona zmarła w 2012 roku, więc naprawdę niedawno. Ona jakby nam nie umknęła w tym sensie, że stała się znana dopiero po śmierci za sprawą wydanego dziennika duchowego. A ten dziennik jej został wydany w 2016 roku, czyli 10 lat temu. I to ważne, żeby powiedzieć też, bo czasem jestem o to pytana. I ma imprimatur biskupa Kamieńsko-Szczecińskiego, Tadeusza Weimana, który pozwala jakby jako lekturę duchową tak traktować tenże dziennik, czyli ja rozumiem, że nie ma nic w nim sprzecznego, prawda, z wiarą katolicką, z Ewangelią. Więc ona nam nie umknęła, dlatego że do tego 2012 roku, do śmierci, prowadziła, można powiedzieć, takie życie ukryte. I oczywiście ona w pewnych kręgach była znana. Ci, którzy znali ją przed nawróceniem, to na pewno się dziwili temu, co się stało
1: później. Co jej
2: później,
1: się stało,
2: co
1: prawda?
2: Jej się stało, więc znali ją na pewno z czasów właśnie pracy jako nauczycielki, a później związana była z pewnymi wspólnotami. Więc tam w tych kręgach była znana. Co więcej, niektóre osoby, czy nawet jedna z chyba ze wspólnot, wiedziały o tym, że ona otrzymuje jakieś słowa od Pana Jezusa i je zapisuje, ale przed śmiercią ona na polecenie Jezusa, jak twierdzi, swój dziennik przepisała na maszynie, zostały tam jakieś 3 tomy w rękopisie, przepisała na maszynie, pewne fragmenty usunęła z niego, te, które bardziej dotyczyły jej osoby, i one właśnie zostały, tak, te 2 tomy dziennika duchowego. Więc tak naprawdę 10 lat i rzeczywiście, no, wydaje mi się, że naprawdę jej znajomość w świecie, znaczy w świecie polskim, rośnie.
1: Bardziej mówiąc, umknęłam, myślałam o tym, że my żyjemy w takich czasach, że kiedy coś się gdzieś dzieje takiego mającego znamiona mistycyzmu, bo wcale niekoniecznie dzieje się coś, że są jakieś wspólnoty, że ktoś, no mamy taką panią, której teraz Pan Jezus non-stop coś dyktuje. Tam księża, którzy się tym zajmują, mówią, że tak trochę trochę jej dyktuje to, co innym podyktowana, trochę z głowy, prawda?
2: Tak często też bywa, oczywiście.
1: I wtedy bardzo dużo szumu się wokół tego dzieje. Dużo mamy takich wspólnot, które później kończą często poza kościołem.
2: Tak.
1: A właśnie o Alicji Lęczewskiej, poza tymi najbliższymi jej, zresztą tutaj u ciebie w książce jest ten moment, kiedy jej bratowa po jej śmierci, czy po tym, jak trafiła do hospicjum, a jeszcze żyje, widzi ten dziennik.
2: Tak.
1: I przecież to jest najbliższa rodzina, prawda?
2: Tak.
1: Bo z najbliższej rodziny został jej brat i jego żona, i ich dziecko. I ona do tego dziennika nie miała wcześniej dostępu. Nie huczy cały Szczecin od tego.
2: Ale oczywiście. Mnie się wydaje, że to też jest jeden z elementów rozeznania prawdziwości, czy też nie. To Kościół bierze pod uwagę. Czy ktoś opowiada o tym, że on dostaje te słowa, prawda? Wszyscy o tym wiedzą i tylko jest tak, a nie inaczej, nie? Ja wiem na pewno, bo mnie powiedział, tak? Czyli właśnie to rozgłaszanie wcześniej. Jaki jest tego motyw, jaki powód? Ona tego nie rozgłaszała, tak jak powiedziałaś, jej bratowa nie wiedziała, nie czytała, wiedziała, coś może doszło do niej od męża, jakieś słowa zapisuje, ale ona nie wiedziała, że powstał dziennik. Bratu dawała pewne fragmenty do przeczytania. Oni byli ze sobą niezwykle silnie związani i przechodzili jakby taką podobną drogę nawrócenia. On był od niej 6 lat starszy. Ja go zresztą miałam okazję poznać, kiedy za pierwszym razem zbierałam informacje do książki.
1: Bo on 10 lat po niej zmarł, tak?
2: Tak, on zmarł dokładnie w 2022 roku, ale wtedy już był bardzo chory, kiedy ja go poznałam w tym 2018 roku. Już nic nie mówił. Reagował oczywiście tak dalej i nim opiekowała się jego żona, pani Dorota. Więc mi się wydaje, że jednym z elementów sprawdzania prawdziwości jest to, czy właśnie ktoś rozgłasza to na prawo i lewo i tak dalej i siebie wstawia w centrum. Jakie są motywy tego? A jeżeli rzeczywiście, także też mi się tak wydaje, jestem o tym, nie tylko wydaje, jestem o tym wewnętrznie przekonana. Jeżeli naprawdę ktoś słyszy Jezusa i ma z nim jakiś bardzo bliski kontakt i ma jakieś doznania mistyczne, to raczej zachowuje to dla siebie. Chyba, że ma do spełnienia jakąś misję wobec Kościoła, to wtedy, tak jak siostra Faustyna, prawda, ale też wszyscy w zakonie nie wiedzieli.
1: To już Jezus decyduje, prawda?
2: Tak.
1: Przekazuje informacje.
2: Tak, zgadza się.
1: A nie skupia się się ta osoba na sobie i na tym, że to ja, proszę państwa. Alicja Lęczewska długą drogę przeszła. Tak sobie myślę, że my lubimy takie historie, takie trochę pogmatwane, które pokazują, że można pobłądzić i o tym, jak tam błądziła i jak do tego doszło, że w końcu z Jezusem tak bliski kontakt miała i jaka to jest dla nas wskazówka. To do tego wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Rzadko się, proszę Państwa, to zdarza, ale mogę gościa zapowiedzieć, że to ulubiona autorka moja i moich dzieci, z czego moje dzieci są normalne i w wieku kilku lat nie czytają biografii prymasa Wyszyńskiego, księdza Popiełuszki czy siostry Faustyny, tylko czytają książki przeznaczone dla dzieci, ale mojego gościa, dr Ewa Czaczkowska, UKSW, historyk, autorka książek, tych wielkich biografii, dziennikarka. Dzień dobry ponownie po krótkiej przerwie.
2: Dzień dobry.
1: Ale dzisiaj nie o tych propozycjach dla dzieci rozmawiamy, chociaż o tym też można by było już niedługo. Natomiast o Alicji Lęczewskiej, bo taka książka, Alicja Lęczewska, mistyczka naszych czasów, życie i świadectwo, ukazała się ostatnio. No właśnie naszych czasów, bardzo naszych czasów, bo Alicja Lęczewska odchodzi w 2012 roku i dopiero po jej śmierci dowiadujemy się jako społeczeństwo, bo tak to wiedziało najbliższe otoczenie i też niewiele wiedziało, właściwie patrząc na to, jak dużo tego wszystkiego było, jaką Alicja Lęczewska miała relację z Jezusem. Jak się analizuje życie Alicji Lęczewskiej, to też, żeby nie zdradzać wszystkich szczegółów z jej życia przed, bo chyba można dzielić na naszą erę i przed, w sensie tak jak dzielimy, nie zapowiadała się na mistyczkę, delikatnie mówiąc,
2: absolutnie,
1: prawda?
2: Absolutnie.
1: Bo tak sobie myślę, że jak pisałaś na przykład o prymasie Wyszyńskim, no to on od początku był może nie aż tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, który biegał na poranną mszę jako dziecko, prawda? Ale też
2: miał od dziecka już, tak.
1: Faustyna tak samo,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, oczywiście. Faustyna już jako dziecko miała takie mistyczne dary. Ona widziała Matkę Bożą, widziała anioła stróża, przechadzających się, etc. Widziała realnie.
1: To taki, co to mówisz, że chyba księdzem zostaniesz. Zresztą podobno obecnemu papieżowi mówiono, że chyba księdzem zostanie, albo papieżem, albo świętym. Tam coś mu tak wygrażano generalnie, bo to zazwyczaj są groźby w kierunku dziecka.
2: I również młody Stefan Wyszyński, tak samo jako dziecko już, on mówił, że zostanie księcem. Tak.
1: No więc mamy sporo takich, i to właśnie w twoim panteonie też mamy, którzy zapowiadali się na wielkich, żyjących blisko Jezusa, ale nasza dzisiejsza bohaterka, że tak powiem, Alicja Lęczewska, do takich zupełnie nie należała. I to oczywiście byłoby jeszcze do wytłumaczenia, gdyby to dotyczyło lat nastoletnich, jakiegoś takiego buntu, czy lat dziecięcych. Natomiast Alicja Lęczewska, no co tu dużo mówić, ona w ogóle się nie zapowiadała na mistyczkę.
2: Nie, zupełnie się nie zapowiadała, dlatego że była osobą, trzeba powiedzieć, po wojnie, jako młoda dziewczyna, która skończyła liceum pedagogiczne, ona dała się zwieść tej nowej ideologii. Myślę, że to się stało poprzez jej zaangażowanie w harcerstwo ówczesne. Była instruktorką, potem była członkinią partii, chociaż to też jeszcze o niczym nie świadczy, prawda?
1: Ale z potrzeby serca, tylko chyba zupełnie innej, może to zdradźmy, niż miał prymas Wyszyński, bo on taką potrzebę serca miał, modlił się za Bieruta, tak, wtedy, kiedy nawet nie wiedział, że Bierut umrze, Bierut, prawda?
2: Tak, tak.
1: Tylko mu się to śniło i modlił się. Natomiast Alicja Lęczewska z takich, to aż śmiesznie brzmi, patriotycznych powodów pojechała na pogrzeb Bieruta.
2: Tak, zgadza się, pojechała właśnie na pogrzeb Bieruta i to było niesamowite. Jechała z Gryfina dzień i noc, nie wiem, można sobie wyobrazić wtedy Gryfina pod Szczecinem, ile się jechało.
1: Miłość do Polski Ludowej.
2: Tak, do Polski Ludowej, stała w długiej kolejce, żeby przejść obok trumny Bieruta, pisała o tym w liście do swojego brata, więc było to dla niej wielkie przeżycie i tak dalej. Rzeczywiście dała się zwieść, o czym sama potem pisała i mówiła. I ona odeszła od kościoła. Ona sama napisała o tym już później po nawróceniu, że były długie okresy, kiedy rzeczywiście żyła poza kościołem, jakby wbrew norm kościoła, ale też trzeba powiedzieć, że to jej nawrócenie było takim kilkuletnim procesem i ona nawet wskazywała, że były dwa momenty jej nawrócenia, czyli już daleko dalej poszłam z jej historią, 1984 rok, okres choroby, śmierci jej mamy i 1985 to spotkanie z Chrystusem. Ale wcześniej, mówiąc o tym, rzeczywiście ona na pewno nie zapowiadała się na mistyczkę. Co więcej, właśnie osoby, które ją znały w tamtym czasie i potem na przykład zobaczyły w kościele, to były niezmiernie zdziwione, tak, że ona właśnie stała się osobą religijną.
1: Ale to taki grom z jasnego nieba, czy tak analizując jej życie, masz wrażenie, że nawet zanim możemy mówić o tym takim nawróceniu i kiedy to się wszystko zaczyna, co jest opisane w tej książce bardzo dokładnie, to wcześniej już były sygnały, że ona, no, że może ją pociągnąć w taką stronę duchową życia?
2: Czy wcześniej, przed tym, zanim weszła w ogóle na tą drogę, nie jestem pewna, aczkolwiek być może to ta gonitwa po świecie, nazwijmy to tak, może za mocne słowo, te podróże, których doświadczała, ona pisała o tym, że to była ciągła jakaś pogoń za pięknem, dobrem, szczęściem, za miłością, tak? Więc ona na pewno chciała czegoś więcej, tak? Czegoś więcej, za czymś tęskniła, jej serce za czymś tęskniło. Nie odnalazła tego, czego szukała w tym swoim trybie życia.
1: Czyli to taki głód trochę zbawienny.
2: Tak, taki głód. Na pewno na tę drogę jej miał wpływ też jej brat Sławomir, 6 lat starszy, przepraszam Państwa, który już w latach, w połowie mniej więcej lat 70., jak wynika z jego dziennika, do którego miałam właśnie teraz możliwość zajrzenia, pisał rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat pamiętniki, dzienniki, takie terminarze zapisywał, w różnych językach pisał, bo był poliglotą, był tłumaczem. I on też w pewnym momencie pisze, że on jest sam zdziwiony, że on był taki antykatolicki, tak? I antykościelny. On też wchodzi na tę drogę i on podsuwa lektury też duchowe, bo on jakby wcześniej już szedł, podsuwa lektury duchowe Alicji. Potem jest choroba matki, która z nią mieszka.
1: A matka jest katoliczką, tak?
2: Matka,
1: zaangażowaną.
2: W sensie... Matka tak, aczkolwiek, no właśnie, że była wychowana w rodzinie katolickiej, aczkolwiek też jest jakiś znak zapytania, dlatego że Alicja, która się urodziła w 1934 roku, a w zasadzie chyba rok wcześniej, tylko tam pomyłka jest w dokumentach, była ochrzczona dopiero w 1939 roku, więc
1: już
2: też
1: duże dziecko.
2: To już duże dziecko, więc też troszeczkę dziwne, prawda? Nie wiadomo dlaczego. W 1939 też umiera jej ojciec, więc to był niezwykle trudny czas dla dzieci, dla matki. Wojna się zaczyna, ona no, musi walczyć o przetrwanie, tak, rodziny tej okaleczonej, więc to jest trudny czas dla nich. Znajdują się najpierw na południu Polski, potem po wojnie na Kujawy, w zasadzie pod Inowrocław, aż wreszcie w 1946 roku zamieszkuje matka z dziećmi, z dwojgiem dzieci pod Szczecinem. Jest nauczycielką, zaczyna pracować jako nauczycielka w szkołach, w tym kierunku też kształci dzieci. Więc to był niezwykle trudny czas, który na pewno w jakiś sposób też odłożył się na psychice Alicji, która 4 lata mieszkała w internacie w czasie, gdy uczyła się w szkole, w liceum pedagogicznym. Wtedy, w 52 roku, kończy liceum. No to spójrzmy, to był ten najgorszy okres, prawda, się tego stalinizmu, który się zaczyna
1: w Polsce. To tam propaganda musiała być bardzo
2: mocna. Silna, bardzo mocna. Ona początkowo niby się dziwi, że jest tak, czyli jeszcze ma z domu wyniesione te wartości i wiarę.
1: A potem pragnie pożegnać Bieruta.
2: Tak, i ulega temu, tak. Więc rzeczywiście daje się po prostu uwieść tej ideologii, no ale to kończy się w pewnym momencie.
1: To jest, proszę Państwa, piękna historia, bo tak sobie myślę, że jakby mieć znajomą, która z potrzeby patriotycznej serca jedzie na pogrzeb Bieruta, a samemu byłoby się człowiekiem świadomym, czymże jest komunizm i jaką krzywdę Polsce wyrządził, to można by było potępić od razu na wejściu taką osobę i postawić na niej krzyżyk, a potem by się okazało, że to ona będzie miała taką relację z Jezusem, tak. Prawda? Jest to jakaś lekcja dla nas.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Jest to wielka lekcja, że nigdy, tak jak mówisz, nie można krzyżyka na nikim postawić, nie?
1: Proszę Państwa, to do tego, jak czytać sam dziennik Alicji Lęczewskiej, bo mój gość dokonał czegoś niezwykłego, to jeszcze na koniec Państwu powiem, że jak rozmawiałam z ludźmi o tej książce, że czytam, że w ogóle świetna, to pytają, a da się czytać to, co jej Jezus mówi? To jest takie podstawowe pytanie. To właśnie jak się tworzy książkę, którą da się czytać, nawet jeśli dla kogoś takie dzienniki nie są łatwą lekturą? Jaki jest przepis na to? To do tego wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Alicja Lęczewska i Ewa Czaczkowska w studiu, a właściwie Alicja Lęczewska Ewy Czaczkowskiej, czyli tak proszę Państwa, dzisiaj bardzo kobieco, a czemu nie? I przechodzimy teraz do bohaterki książki Alicja Lęczewska, Mistyczka naszych czasów. Zapowiedziałam to przed przerwą, powiem wprost. Z jednej strony jakoś tak nas porusza, że ktoś w ogóle naszych czasów jeszcze, prawda, bo Alicja Lęczewska odchodzi w 2012 roku, ma taką relację z Panem Jezusem, że po prostu słyszy, co on do niej mówi i to zapisuje. I to są takie konkrety. To nas poruszało przy Faustynie też. I takie rzeczy są fascynujące. Nawet jak mówiłam moim dzieciom, kto będzie dzisiaj w studiu i jaką książkę, o kim napisał, to mówią, ale ty znasz fajnych ludzi. Ja mówię, no. Ale rzeczywiście jest w tym coś takiego. Z drugiej strony, wtedy, kiedy sięgamy do zapisków świętych, mistyków, to czasem okazuje się, że one są trudne w przyjęciu, to mało powiedziane, niezjadliwe dla niektórych, zbyt egzaltowane, zbyt emocjonalne. I kilka osób, kiedy rozmawiałam z nimi o tej książce, pytało mnie, czy dużo tutaj tego dziennika, czy tak bardzo dużo trzeba czytać. Ty zrobiłaś jakąś taką, ja nie wiem jak to się robi, no ale to już jakby autorski talent. Połączyłaś historię Alicji Lęczewskiej, która pokazuje jej przemianę, jej życie. To mam wrażenie, i o czym będziemy jeszcze mówić, że wchodzi na kolejne poziomy bliskości z Jezusem, że Jezus nie wymaga od niej od razu wszystkiego, co jest bardzo budujące, o tym za chwilę, ale też wplotłaś w to bardzo umiejętnie, ale też bardzo delikatnie fragmenty tego dziennika. To był pomysł wydawcy, zalecenie wydawcy też, żeby nie za dużo było dziennika? Jak to było?
2: Nie, to był, że tak powiem, mój pomysł, nieskromnie powiem. To znaczy, to samo jakby się tak ułożyło, powiem w tym sensie. Dziennik jest rzeczywiście opasły. 2 tomy, 900 stron. Ogromna lektura. I no, albo można było streszczać niemalże bardzo dokładnie, no to znowu wyszłoby, prawda?
1: Bo niektórych tych dziennik zaschwyca, dla innych jest trudny. Tak. To zależy od, jakby to
2: oczywiście.
1: Nie jest tak, że dla wszystkich jest trudny w żadnym wypadku.
2: Tak. Przeraża też objętość na pewno, tak? Ale aczkolwiek nie trzeba czytać od pierwszej strony do ostatniej, można wchodzić w różne fragmenty, tak, i czytać. To znaczy, może zacznę od tego, że zawsze oczywiście porównuję sobie w głowie dwa dzienniki, dziennik siostry Faustyny i Alicji Lęczewskiej, i zgadzam się w pełni, że dzienniki mogą, mistyków są trudne, tak? Nie dla każdego one są. Zresztą nie ma obowiązku wierzenia w objawienia prywatne. Dziennik, wydaje mi się, że dziennik siostry Faustyny jest trudniejszy z uwagi na to, że ona jednak operuje językiem z okresu międzywojennego.
1: I niemalże inne wykształcenie, prawda?
2: Inne wykształcenie. Niemalże i inny charakter miał, osobowość inna.
1: Z czego Alicja Lęczewska lubiła dziennik Faustyny?
2: Tak, oczywiście. Faustynę nawet na polecenie Jezusa przyjęła jako patronkę na swoim bierzmowaniu. Mimo że to był 85 rok, nie była bierzmowana nawet Alicja, tak, 85 rok, czyli Faustyna jeszcze nie była błogosławioną, ale przyjęła ją jako swoją
1: patronkę.
2: Czy ona miała
1: 50 lat?
2: Ona miała 51 lat.
1: Przystępując do bierzmowania. To nam pokazuje kaliber przemiany, jaką przeszła, mam wrażenie.
2: Tak, jak i dzisiaj ludzie, tak? Właśnie to jest dlatego tych naszych czasów, że ona jest jakby takim przykładem, że nigdy nie jest za późno, tak? A wracając do dziennika, więc dziennik z kolei Alicji Lęczewskiej, bardzo taki szczegółowy, chociaż ten drugi tom już nie, bo jednak 85, a 2012, czy wcześniej kończy tam 2011 pisać. To jest kilkadziesiąt lat życia, ona żyje znacznie dłużej i dłużej otrzymuje te słowa niż siostra Faustyna, prawda, która zmarła bardzo wcześnie, więc jest potężny dziennik, ale jednocześnie jest pisany prostszym językiem. W tym sensie, że ona była nauczycielką, tak? Dobrze wykształconą, ale jeszcze na jej styl, w moim przekonaniu, miała wpływ jej osobowość. Ona była osobą taką trochę oschłą, zdystansowaną, nieemocjonalną, i w związku z tym też ten język jest jej inny niż siostry Faustyny. Ale oczywiście też ta treść jest inna i tak dalej. Więc ja nie chciałam jakby no zbyt szczegółowo streszczać tego dziennika, bo to nie ma sensu, znałam, tylko pokazać jakby etapy rozwoju duchowego Alicji Lęczewskiej i tego, co najważniejsze mówi, co jest dla kogoś innego, jakby takie wprowadzenie też do jej dziennika,

0: znowu się wspina na poziom zero wiary, tak? No bo przecież była poza Kościołem. Trochę już wie, no bo jest przecież od 84 roku w Odnowie w Duchu Świętym, w tej wspólnocie. Tam zaczyna swoją na nowo formację. Ale ona zadaje bardzo proste pytania dotyczące właśnie wiary, modlitwy, takie, które też wielu z nas nosi w sobie. I to jest fajne, że tak powiem, że tych pewnych pytań nie mamy komu zadać, bo się wstydzimy, bo są zbyt proste, bo są, prawda, może nie takie, jak być powinny, a ona je zadaje i otrzymuje odpowiedzi. Więc wracając, przepraszam cię, do twojego pytania, jak, więc chciałam pokazać jakby te najważniejsze etapy w jej też rozwoju mistycznym i też co z tego wynika, po prostu te najważniejsze jakby przesłania, co wynika dla słuchacza.
1: Właśnie
0: dla czytelnika.
1: Etapy w rozwoju mistycznym mówisz i tak sobie myślę, bo mnie czasami jakoś tak nawet mrozi chyba, kiedy są jakieś wywiady z ludźmi wierzącymi i pada pytanie, jak na przykład całkowicie oddać się Panu Bogu, jak całkowicie zaufać, i taka osoba mówi wtedy, to nie ma w tym żadnej sztuki, po prostu trzeba całkowicie zaufać. I ja nie wiem, czy ja mam do czynienia z człowiekiem świętym za życia, czy akurat z człowiekiem, który chwilowo jest w jakiejś euforii, prawda? Natomiast uważam, że te odpowiedzi, one są trochę krzywdzące dla odbiorców. W sensie takim, że to wcale nie jest takie łatwe. To tak jak powiedzieć, nie czuj się samotny, bo Jezus jest z tobą, prawda?
0: Tak.
1: A tutaj u Alicji Lęczewskiej ja nawet, zachwyciło mnie to po prostu, bo czytam książkę o mistyczce, czytam książkę, jestem na etapie, w którym Alicja Lęczewska już rozmawia z Jezusem, w którym on do niej wprost mówi i w którym ona mówi, jak ciężko jest to wszystko ci oddać, jak ciężko jest ci zaufać.
0: Tak.
1: I sobie myślę, Alicjo Lęczewska, ty jesteś lekarstwem na te nasze wybujałe mówienie, no po prostu się oddaj,
0: zaufaj,
1: no po prostu zaufaj.
0: Po prostu
1: rzuć się w objęcia Jezusa, ale jak? Ale rzuć się!
0: Tak.
1: To i prawda. Właśnie te etapy, bo mam wrażenie, że już na końcu tej drogi Alicja by nie pytała jak.
0: Tak, na końcu już nie, ale to trwa kilkadziesiąt lat. Ona w ogóle niezwykle szybko przechodzi te etapy życia mistycznego. Ale to też jest łaska. Ona jest prowadzona bezpośrednio przez niego, tak?
1: Ale chociaż... Pan Jezu, takie, mam wrażenie, nawet takie zadania daje dostosowane do etapu. Trochę jak z nauką języka na przykład, albo matematyki.
0: Tak.
1: To zadanie jest na poziomie takiej klasy, a to zadanie na poziomie takiej. Więc wyrzuć telewizor, odetnij się od przeszłości, prawda? Rozdaj wszystkie pieniądze, które masz. A nie, że wchodzi Pan Jezus pierwszego dnia, kiedy się z nią wita i mówi, Alicja, telewizor do wyrzucenia, pieniądze całe do rozdania, a w ogóle to zrezygnuj z wszystkich przyjemności, o to jestem, prawda?
0: Tak, oczywiście, masz absolutnie rację, to są pewne etapy, jest czas na to, żeby właśnie dokonać tej zmiany w sobie. I ona, tak jak mówisz, narzeka. Ty mi każesz się, Jezu, umniejszać, a wszyscy wokół mnie rosną, tak? To jest trudne, mówi mu to. Albo każesz mi się zmieniać, bo jeszcze takie masz wady, bo jeszcze tego w sobie nie zmieniłaś, tak? I tak dalej. I ona też potem narzeka, no próbuję, ale nie wychodzi mi, ciągle jestem taka, ciągle siaka. I on jej mówi, też jej czasem pociesza ją, nie? No, musisz to zrobić jeszcze, ale też ją pociesza. Najwięksi święci do końca swojego życia pracowali nad tym i mieli też wady. Więc to też jest pocieszające, tak? Więc to jest rzeczywiście droga. To po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałaś o tym wyrzucaniu, to właśnie to jest ten element ciemnej nocy ducha, tak? Oczyszczania zmysłów, tej biernej nocy ducha, kiedy Bóg ją oczyszcza. Ona bardzo szybko to przechodzi, ona już chyba mniej więcej to trwa u niej 2 lata zaledwie i przechodzi na wyższe stopnie mistycyzmu aż do zjednoczenia duszy z Bogiem, co dla niej też było to wszystko zaskakujące, nieraz o tym wszystkim mówi, ale i to jest właśnie bardzo w tym dzienniku, no zaletą tego dziennika, że to co powiedziałaś, że są pokazane te wszystkie etapy, że zaczyna jakby od zera, tak? A Jezus też jej mówi, nie jesteś wyjątkowa, ja chcę z każdym tak rozmawiać, chcę z każdym tak mówić i być tak blisko. I ona właśnie pokazuje tą swoją drogę, która też dla nas jest jakąś wskazówką.
1: No właśnie, bo o tym piszesz też w tym dzienniku. Wyjęte są te fragmenty dotyczące, Alicja sama je usunęła, tylko jej. Natomiast to, co zostało, to nawet tam Jezus do niej mówi, jest to zacytowane w książce, to nie jest tylko do ciebie. Znaczy to, że ja mówię, że cię kocham, to jest też, ja mówię tak do każdego, kto to, do każdego, w sensie też kto to będzie czytał, w domyśle. Natomiast, że to, co on do niej mówi, to de facto mówi do niej, ona to notuje, ale

0: To jest dokola każdego z nas.
1: Tak, dokładnie. I z tego też powodu, jak ona pisze, miała notować to wszystkie, te wszystkie swoje rozmowy i miała ten dziennik przepisać i go zostawić. Po sobie, po śmierci, bo on ma być dla innych. Tak samo było z siostrą Faustyną. Ona przecież notowała po to, żeby ten dziennik dla nas został, żebyśmy my mogli z niego korzystać, tak? Więc to jest to. Jezus mówi, jesteś taka sama jak inni. Ja jestem w sercu, w duszy każdego z was. Tylko trzeba ze mną spotkać się, trzeba ze mną być, trzeba ze mną rozmawiać. No oczywiście każe zapytać, ale jak, nie?
0: Ale jak? I wtedy powolutku. Mam wrażenie, że właśnie, że tak też napisałaś tę książkę, że odnosi się wrażenie, że Alicja Lęczewska może też przez to jej poprzednie życie i naprawdę ten pogrzeb Bieruta i ten patriotyzm komunistyczny u Alicji Lęczewskiej to nie jest najdziwniejsza rzecz, jaką państwo tutaj przeczytają, najbardziej zaskakująca. I może właśnie dlatego, że ona w wieku około 50 lat zaczyna od poziomu zero, prawda, dopiero bierzmowanie i tak dalej, to ma się takie poczucie, że Jezus ją tak za rękę prowadzi. Nie tak metaforycznie, jak my często mówimy, że cię Pan Bóg, nie wiem, za rękę poprowadzi, tylko że On ją naprawdę tak prowadzi, że właśnie te kolejne etapy, kolejne odchodzenie od pewnych rzeczy, które wcale nie jest łatwe i ona
1: oczywiście
0: też o tym mówi.
1: Ona o tym mówi, tak.
0: Masz wrażenie, że u Faustyny też tak było? Czy tam był zupełnie inny mistycyzm, no jednak siostra zakonna, zupełnie inny poziom wiary?
1: To znaczy tak, oczywiście no, życia są inne, tak, ale gdy chodzi o tą drogę mistyczną w sensie tych wszystkich etapów, które przechodzi każdy mistyk, to są te same, bo też tam jest okres oczyszczania przecież, ciemnej nocy ducha, jest kontemplacja wlana, tak samo jest u Alicji Lęczewskiej, są te tak zwane mistyczne zaślubiny, zjednoczenie duszy z Bogiem, ekstazy. Może nawet powiedziałabym, że Faustyna jest tym bardziej wylewna niż Alicja Lęczewska. Także w tym sensie podobne, ale jednocześnie, gdy teraz mówimy o tych naszych czasach, to myślę, że dla osób, które właśnie zaczynają od poziomu zero, to, że właśnie Faustyna, chociaż tak bliska wydaje mi się w tym dzienniku, wychodzi niezwykle bliska nam, to ona przez to, że jest zakonnicą, może stanowić pewną barierę i ten język, natomiast ona nie przez to, że była osobą świecką, żyjącą tu i teraz i tak dalej, ale jest tam dużo w moim przekonaniu, chociaż oczywiście jakąś taką dużą pracę teologa duchowości, mistyki bym chętnie też przeczytała, bo jakieś poszczególne artykuły naukowe są, ale bym chętnie przeczytała, żeby właśnie się dowiedzieć o tym, nie? Jakieś takie porównawcze. Ale oczywiście elementy oczywiście wspólne są. No nie musiało być, chociaż mówisz o tym prowadzeniu, tak. I co też jest na przykład ciekawe, ktoś mnie pytał o tych kierowników duchowych też Alicji Lęczewskiej. Kierownikiem duchowym w jednym i drugim przypadku był sam Jezus. I co ciekawe, Faustyna otrzymała go dopiero w 1933 roku, czyli dwa lata po tym, jak otrzymała od Jezusa tą misję głoszenia światu, orędzia o Bożym miłosierdziu. I tylko dlatego, że się o niego modliła tak bardzo, bo przecież Jezus nie chciał. Lęczewska Alicja na początku miała, przez kilka lat miała takiego kierownika duchowego, który później został przez zgromadzenie zakonne ze Szczecina przeniesiony na Dolny Śląsk i ona później już takiego kierownika duchowego nie miała, czyli była prowadzona przez samego Chrystusa. Oczywiście niektórzy mówią, że to jest bardzo niebezpieczne, może być niebezpieczne, bo takie historie też znamy z historii Kościoła.
0: Zresztą u ciebie w Mistyczkach
1: taka historia jest. U Faustyny może z uwagi na to, że to była tak poważna misja, którą ona miała do wypełnienia, tak, że ona się bała po prostu, tak, czy ona czegoś...
0: No ona była też tak w zakonie poważona, że tak, powinien za nią stać jakiś mężczyzna,
1: tak,
0: prawda?
1: To prawda, masz rację, tak, że ona potrzebowała takiego też wsparcia, mimo że miała tych widzeń tyle, w przeciwieństwie do Alicji, ona też miała widzenia oczne tak zwane, ale no siostra Faustyna, jak obliczył ksiądz profesor Różycki, miała 82 takie widzenia oczne, więc ona miała nie tylko wewnętrzne, tak, te najwyższe szczyty zjednoczenia, ale miała też i zewnętrzne, co może dla człowieka w materii, nie wiem, jest może być niezwykle ważne, tak, w ciele żyjącym. Alicja Lęczewska miała inne te doświadczenia, ale również oczne też miała. Tak,
0: że to ale nie w tylko dzienniku, serca. Rozumiem, jest to, co dyktuje jej Jezus, czy...
1: Tak, tak.
0: Bo u Faustyny, poza takimi fragmentami dzienniczka, które tam wszyscy znamy, no to są te, wiesz, te róże, te różne takie tak. rzeczy, albo że tu Pana Jezusa zobaczyła, jakby na dyskotece, że coś tam, że tak. coś tam. I u Alicji aż tyle, rozumiem, ona tak na to nie zwracała aż takiej uwagi. W sensie opisując.
1: Opisując nie, może tak nie ma, tak. Jest bardziej, tak, jest to bardziej takie, bym powiedziała, suche, krótkie, nie ma takich opisów. Jest ten pierwszy może opis bardziej. Tam są dialogi, tak. Tam właściwie są dialogi, tylko jej oczywiście jakieś refleksje związane z medytacją Pisma Świętego, słów, które daje jej do medytacji Jezus. Ale tak, nie ma takich aż szerokich opisów jak u siostry Faustyny.
0: Jak to mówiłem, proszę Państwa, modlitwa to rozmowa z Bogiem i u Alicji było rzeczywiście tak. Czy takiej rozmowy z Bogiem powinniśmy chcieć? Bo czasami czytając już przy końcu, to człowiek zaczyna sobie myśleć, broń Panie Boże, żebyś do mnie tak przemówił. Ale to nie tak, proszę Państwa, to właśnie te stopnie. To o tym jeszcze po wiadomościach porozmawiamy.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Pielgrzymi z Podkarpacia zginęli na Węgrzech. Wracali z Medjugorje. Dwie osoby nie żyją po pożarze pod Tarnowem. Za chwilę szczegóły. Operator filmowy Krzysztof Ptak ma swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sztab kryzysowy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie to po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jechali nim pielgrzymi z Podkarpacia wracający z Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób, 7 jest w stanie bardzo ciężkim, a 40 odniosło lekkie obrażenia. Kierowca został zatrzymany. Jak udało nam się ustalić, przewoźnikiem jest firma ze Świerchowej z powiatu jasielskiego, a jej przedstawiciele są już na miejscu zdarzenia.
2: Na miejscu pracują służby konsularne. Pani wojewoda również jest w stałym kontakcie ze służbami ratunkowymi, konsularnymi. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Informacji. Na bieżąco informacje wymieniamy i staramy się zorganizować jak najlepszą pomoc.
1: Mówił Bartosz Gubernat z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dla poszkodowanych oraz ich rodzin uruchomiono specjalną infolinię. Dwie osoby nie żyją, jedna została poszkodowana. To bilans tragicznego pożaru, do którego doszło dziś w nocy w Dąbrówce Szczepanowskiej pod Tarnowem. W momencie przybycia pierwszych jednostek Straży Pożarnej budynek był już całkowicie objęty ogniem.
3: W trakcie działań gaśniczych strażacy wewnątrz płonącego budynku ujawnili ciała dwóch osób. Mężczyzny w wieku około 28 lat oraz kobiety w wieku około 54 lat. Pomocy medycznej udzielono również mężczyźnie w wieku około 50 lat. Został on zabrany do szpitala.
1: Relacjonował Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. W Małopolsce okoliczności i dokładne przyczyny tego pożaru ustalają teraz służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na lotnisku Chopina do samolotu dostaniemy się szybciej. Wszystko dzięki nowym skanerom w strefie kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie nie muszą już wyjmować z bagażu elektroniki ani płynów. Na razie na lotnisku działają 4 takie urządzenia. 2 w strefie fast track i 2 w strefie ogólnej.
4: Od kiedy działają te skanery, nie odnotowujemy takich zatorów jak wcześniej. Widzimy duże przyspieszenie, jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa. To jest około 60-70% szybciej niż wcześniej.
1: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Docelowo nowe skanery pozwolą przewozić w bagażu podręcznym nawet 2 litry płynów. Na tę zmianę trzeba jednak jeszcze poczekać. W Alei Gwiazd na Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Między innymi Eddie, 300 mil do nieba, Mój Nikifor, Jasminum, Dom zły i Weiser.
5: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskalski, reżyser filmu Eddie. No Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
1: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty.

0: zaproszenie, komentarze.
1: Kobieco dzisiaj w studiu, ale audycja także dla mężczyzn, proszę państwa, bo jak ktoś prowadzi dialogi z Jezusem, to myślę, że mężczyźni też mogą być zainteresowani. Ewa Czaczkowska w studiu i jej Alicja Lęczewska. No i Pan Jezus z tym wszystkim, bo ostatecznie o to chodzi. Dużo razy już powiedziałaś w poprzedniej godzinie audycji, że Alicja Lęczewska to była taka stonowana, chłodna, konkretna osoba. I tak sobie myślę, że jak sobie wyobrażamy kogoś, kto siedzi w domu i notuje, co mu Pan Jezus powie, a potem wychodzi na ulicę, to powinien jakoś tak trochę światło od niego bić, coś się powinno dziać, jakieś refleksy świetlne.
2: Unosić nad chodnikiem.
1: Tak, taka krocząca świętość. Czy po Alicji Lęczewskiej myślisz, rozmawiając też z otoczeniem, z najbliższymi, szykując tę książkę Alicja Lęczewska, mistyczka naszych czasów, że to był ktoś, po kim było widać ten mistycyzm, czy raczej to na pierwszy rzut oka była zwykła, a nawet dość chłodna osoba?
2: To jest ta druga wersja, czyli raczej na pierwszy rzut oka oczywiście była normalną, zwykłą kobietą. Ona już w 51 roku życia była na emeryturze, 3 lata jeszcze pracowała, więc można powiedzieć zwykłą panią emerytką. Na pewno nie było to widoczne, aczkolwiek osoby, które ją dłużej znały, tak jak chociażby jej bratowa Dorota Lęczewska, mówiły o tym, że było jednak widać, że ona się zmienia. Tak?
1: Ale troszeczkę się jej bała na początku.
2: Tak, jej się bała, no to była jednak już dużo od niej starsza osoba z jakimś tam autorytetem, wiedziała, że jest bardzo mocno związana też z jej mężem, więc jej się na początku bała, właśnie z uwagi na ten taki troszeczkę jej chłód, na tą taką obcesowość w tym sensie, że ona właśnie te swoje opinie w taki zdecydowany, prawda, sposób wyrażała, zrażając
1: czasem. A tam są takie przykłady
2: ludzi.
1: Też tak. Czasami, że mówiła delikatnie mówiąc tak, tak, nie, nie publicznie.
2: Tak, tak, tak i pewna właśnie swoich racji i tak dalej. Próbowałam też zrozumieć, dlaczego ona była taka trochę właśnie chłodna. No i właśnie jej bratowa mówi, że i to wydaje mi się, że to jest źródło tego, mianowicie ona po prostu nie potrafiła okazywać uczuć, okazywać tej miłości wobec drugiego człowieka z uwagi na to jej właśnie dzieciństwo, na te doświadczenia okresu wojny. Ona właśnie była no tak pewnie też wychowywana i nie miała tej w sobie uczy łatwości, umiejętności, właśnie nie miała w sobie tego ciepła, tak? Aczkolwiek, jak powiedziałam, ona się później zmieniała i to ludzie widzieli, czy dłuższa rozmowa z nią pokazywała, że to jest przede wszystkim człowiek modlitwy, tak? Ona wchodząc właśnie w jakieś relacje, ale nawet nie głębokie, to nie o to chodzi z innymi ludźmi, jeżeli dowiadywała się o tym, że ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, czy materialnej, czy pomocy właśnie modlitewnej, to ona od razu w to wchodziła, więc ona musiała mieć w sobie empatię dużą, tak? Już później. I pomoc ofiarowywała. Więc na pewno się zmieniała, tak.
1: Piękny jest ten dialog, który pojawia się po tym, jak Jezus powiedział Alicji, żeby przekazała wszystkie swoje oszczędności na operację nieznanej jej osoby. I Alicja mówi, nie zostało nic, dzięki ci za to. Gdyby dowiedział się o tym ktoś z moich znajomych, uznałby mnie za nienormalną. Na co Jezus? A cóż jest normą i normalnością? Egoizm, chciwość, pycha, próżność, zawiść, zazdrość? Czy chciałabyś wrócić do tej normy? I tak sobie pomyślałam, że to trochę śluby jasnogórskie trochę mają nas tego pozbawić, tego co tutaj. Tak. Może nie dokładnie tych cech tak wyliczonych, chociaż są te cechy w ślubach jasnogórskich, no, ale jest to bardzo ciekawa dyskusja. To o tą modlitwę chciałabym zapytać, bo kiedy Maryja przychodzi do ludzi, to mówi odmawiajcie różaniec. Natomiast Jezus... nie wiem, czy nie mówił tego, bo przyznaję, nie czytałam dziennika 900 stron, natomiast wchodziła w przestrzeń modlitwy bez słów, w nieustanną kontemplację i adorację Jezusa, który pouczał ją, że nie zawsze trzeba być w kościele, aby adorować Boga, który jest w sercu. I też tutaj właśnie nie było tak dużo tych regułek, znaczy było dużo milczenia. To Alicja Lęczewska jest dowodem na to, że różaniec nam niepotrzebny, czy że trzeba i to, i to?
2: Trzeba i to, i to. Nie, nigdy tam nie ma w dzienniku mowy o tym, że różaniec jest niepotrzebny. Najważniejsze jest zawsze msza święta i to Maria też wskazuje na to, nie? W objawieniach.
1: I Alicja chodziła codziennie do kościoła.
2: Alicja tak, już w pewnym okresie chodzi codziennie do kościoła, zostaje potem na adorację Najświętszego Sakramentu, więc to jest jej codzienne zajęcie, nazwijmy to w ten sposób, bo plan dnia też ustala z Jezusem, więc w tym planie dnia jest oczywiście msza święta, jest adoracja Najświętszego Sakramentu, są modlitwy, na pewno też odmawiała różaniec, na pewno odmawiała różaniec, ale ona wchodzi właśnie w ten, jakby na ten drugi poziom modlitwy, tak, czego uczy, tego poziomu uczy ją Jezus, czyli właśnie tej modlitwy serca, rozmowy serca z Bogiem, tak? I to dla Niego jest najważniejsze, czyli nieustanne bycie z Nim w sercu, czyli bo modlitwa, no jakby taka tradycyjnie zmierza do tego, że odmawiamy różaniec, zaczyna się różaniec, kończy się różaniec, tak? A tu chodzi o to, żebyśmy jednak cały czas byli w tym modlitewnym złączeniu z Chrystusem, co może być właśnie poprzez taką świadomość tej obecności, poprzez serce. I tak samo było ze świętą siostrą Faustyną. Ona przecież po tym, gdy już weszła na ten wyższy stopień mistycyzmu, to ona w czasie tych wspólnych modlitw w kaplicy na przykład klasztornej, ona po prostu przed Najświętszym Sakramentem klęczała i milczała. I to też było zauważane przez inne siostry, a ona po prostu pisała, że ona już nie potrafi, tak jak kiedyś, że z książeczką czytać modlitwy, tak? Ona miała już ten inny kontakt z Bogiem poprzez kontemplację. Tak samo od tej kontemplacji często się zaczynały ekstazy. Więc to był, tu już jest ten inny rodzaj. I to jest oczywiście mistycznym, mówię tutaj już teraz tej relacji, ale myślę, że tak samo dla każdego jest, dla każdego może z nas jest też to i do osiągnięcia to, żeby być w tej nieustannej modlitwie serca. O czym cały czas mówi w dzienniku też Alicji Lęczewskiej Jezus.
1: Proszę Państwa, wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Mistyczka naszych czasów to, proszę Państwa, o Alicji Lęczewskiej. Tak też głosi tytuł książki mojego gościa, Ewa Czeczkowska. W studiu rozmawiamy o tym, co Pan Jezus do Alicji Lęczewskiej mówił, jak ona nam to przekazywała. Czy z tych dialogów, tak sobie myślę, tego, co ona go pytała, co on jej przekazywał, można zrozumieć pewne prawdy wiary, twoim zdaniem? Bo czasami mam wrażenie, zwłaszcza jeśli jesteśmy wychowani w rodzinach katolickich, to uczymy się pewne rzeczy po prostu przyjmować. Tak już jest, prawda? I czasami nas nie wybija z tego nic, aż w pewnym momencie przestajemy rozumieć. Ale też są takie rzeczy, na które ciężko poznać odpowiedź, które wracają w różnych, no chociażby dlaczego ktoś cierpi, prawda? Mam wrażenie, że czasami rozmowy mistyków z Jezusem, nawet jeśli nie odnoszą się do konkretnie tej jednej rzeczy, to jednak powodują, że otwiera nam się jakoś tak spojrzenie Jezusa, perspektywa Jezusa na różne rzeczy. Czy to jest, ten dziennik to też jest coś takiego?
2: Tak, bez wątpienia tak. On daje odpowiedzi na wiele pytań, tak jak powiedziałam, od takich najprostszych po bardziej skomplikowane, gdy chodzi o naszą wiarę. I tak jak mówisz, on otwiera pewną perspektywę właśnie, tak? Otwiera, szerzej nam pozwala spojrzeć na wiarę, na świat, na, no właśnie na Boga, tak? Ludzie czasami mają w sobie takie bardzo proste pytania na właśnie, kim jest Bóg, tylko proszę mnie nie pytać raz o odpowiedź.
1: Zapraszamy do dziennika
2: Alicji Lęczewskiej. Czym jest wiara, świat, materia i tak dalej. Więc rzeczywiście tu znajdziemy odpowiedź też na pytania, tak jak mówisz, takie dogmaty nawet naszej wiary, prawda, dotyczące, tak, prostym językiem wytłumaczone. Mnie najbardziej z kolei tak nawet uśmiechałam się, czytając w dzienniku, że ta bliskość była tak już duża, że na przykład Alicja Lęczewska tam kolejny dzień pisze, o czym dzisiaj, Jezu, będziemy rozmawiać, nie? Czyli a on mi mówi taką katechezę jakby prowadzi, nie? Przez te wszystkie stopnie od najniższego prowadzi. A dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Ona tam jeszcze Pismo Święte otwiera, medytuje przed, potem jakby Jezus jej dopowiada. Także to jest też niezwykły stopień bliskości. Ale tak jak mówi, że na przykład z kolei teraz przypomniało mi się, jeżeli miałabym dać przykład, to chociażby w dzienniku u świętej Faustyny, nie? Że ona tak wytłumaczyła i tak napisała wkrótko, czym jest Trójca Święta, że jak później teolodzy, którzy mówili, to najlepszy teolog by tego nie wymyślił i to też jest jeden z dowodów na to, że coś się otrzymuje w ramach tej, z góry się otrzymuje, czyli w ramach tej kontemplacji wlanej, tak? Danej od Boga, wytłumaczenie pewnych trudnych rzeczy, nie? Na którym właśnie profesorowie teolodzy mogą długo myśleć przez lata, a ona w jednej chwili otrzymuje jasność, tak? Wyrazistość tego, co to jest i po prostu potrafi to ubrać w słowa i o tym, i to wytłumaczyć. Więc rzeczywiście to może poszerzyć też naszą, myślę, naszą wiedzę, perspektywę, spojrzenie, żeby to nie było tylko takie ciasne, nie, ale rozumienie pewnych rzeczy.
1: A masz wrażenie, że Alicja Lęczewska świętą nie jest, nie jest ogłoszona świętą?
2: Nie jest ogłoszona, nie jest nawet jej proces beatyfikacyjny rozpoczęty, chociaż są takie próby, żeby rozpocząć procedurę do procedury.
1: No, zanim oni jej tam zbadają te wycieczki do Włoch, proszę Państwa. Ale masz wrażenie, że obserwując jej przemianę i to właśnie jak ona, jak oczyszcza się jej dusza, pewnie moglibyśmy tak pięknie powiedzieć, ale jak pozbywa się materialnych różnych przymiotów i metaforycznie i dosłownie, to, że obserwujemy właśnie taką drogę człowieka do czy do świętości, czy do zjednoczenia z Jezusem, choć to pewnie można uznać za jedno?
2: No, trzeba się oczyścić w tym sensie, żeby stworzyć przestrzeń, nie? Przywiązanie do czegokolwiek nad to, tak? No, po prostu kto jest dla nas Bogiem? O to chodzi, nie? To kto jest dla nas Bogiem? Czy Bóg? Czy jakieś mamy małe bożki? I to chodzi o to. Tutaj to bardzo radykalne, nie? U Alicji było bardzo radykalne oczyszczenie.
1: Wiesz, bo można czuć jakiś bunt przeciwko temu, że ona miała na plażę nie chodzić.
2: Tak, to rzeczywiście, to jest właśnie, czyli tej ostatniej swojej przyjemności, nie? Ona uwielbiała morze, słońce, plażę, rezygnuje z tej swojej ostatniej przyjemności i ona o tym buncie jest ta mowa. To boli, nie? Ona mówi, że wszyscy rosną, a ja się mam ciągle umniejszać. Ale ona tworzyła tę przestrzeń właśnie dla Boga i dla innych, tak? Ona miała też tą swoją misję, ona miała modlić się i ofiarowywać siebie tak naprawdę za innych, tak? Miała współuczestniczyć w tym cierpieniu w drodze krzyżowej Chrystusa. To była jej misja, ale myślę, że sam dziennik też jest pozostawiony przez nią, też spisywanie go było też misją właśnie, misją. O to chodzi, żebyśmy się my dowiedzieli i zresztą Jezus mówił jej też w pewnym momencie, że ten dziennik jest przykładem mojego wychowywania duszy. Duszy, czyli człowieka, tak? Mojego wychowywania człowieka. I on pewnie chciałby tak każdego wychowywać, ale tu chodzi o tą przestrzeń i o to, kto jest dla nas Bogiem. Tak sobie myślę, tak? Ksiądz Kaczmarczyk, z którym rozmawiałam, a ksiądz Adam Kaczmarczyk z Zielenic, z którym rozmawiałam, on właśnie mówi dużo na temat właśnie tej ascezy życia, nie? Tu nie chodzi o to, żebyśmy się pozbywali wszystkiego, co nam jest potrzebne do życia. Każdy z nas ma zresztą inne powołanie. I o tym też Alicja mówi, o tym mówi święta Faustyna, że do niej wrócę. Że największą, to u Faustyny, że największym jakby znakiem świętości człowieka jest realizacja swojego powołania, które każdy ma w swoim sercu, tak? Od Boga daną. Tylko chodzi o to, żeby właściwie odczytać i iść tą drogą. Świętość to jest realizacja woli Bożej we własnym życiu, w swoim życiu. O tym samym mówi też Lęczeska. Więc ona miała takie bardzo radykalne. Każdy z nas ma inne, więc to nie chodzi o to, żeby wszyscy wyrzucali pewnie z domu telewizor i żeby plaże były puste, tak?
1: No bo na przykład w książce Nadzieja, autobiografii papieża Franciszka, biografii, jest taki fragment, gdzie on opowiada, że od tam czasów Buenos Aires nie ogląda telewizji. Mm. Jako taka właśnie odcięcie się od złego świata. Przy całej mojej sympatii do papieża Franciszka mam pewne wątpliwości, czy głowa Kościoła katolickiego, ale też głowa państwa Watykan nie powinna wiedzieć, co jakby mieć różnorodności i pewnej, no bo rozumiem, że ma się współpracowników, którzy przedstawiają ci jakiś obraz świata, natomiast to, że przedstawiają jakiś konkretny, było też czasami widać, prawda?
2: No to prawda,
1: I to jest chyba to też, co mówisz, że nie chodzi o to, żeby kopiować. U Luisa w Narnii jest tak, że kiedy człowiek pyta Aslana, który jest tam jakby uosobieniem Boga, o kogoś innego, to Aslan odpowiada, opowiadam ci twoją historię. I że to nie chodzi o kopiowanie i o próbę bycia jak ktoś. Nie mamy być teraz jak Alicja Lęczewska, nie. W sensie tego, że dokładnie tak mamy żyć. Mm-hmm. Chociaż klęczniczek w domu można mieć, prawda?
2: Bardzo mnie to rozbawiło,
1: w sensie takim, nie, że rozbawiło mnie, że Alicja Lęczewska miała klęcznik w domu, bo uważam, że prawdopodobnie był to jeden z najczęściej używanych przedmiotów u niej w domu.
2: Tak, stanął w miejscu telewizora, bo ona miała niewielkie mieszkanko, to też trzeba wziąć
1: pod uwagę. Dlatego, że mam wrażenie, że dla wielu byłaby to przesada, a myśmy mieli kiedyś takie krzesło dla dzieci ogrodzone, żeby mogły stać przy blacie i coś robić przy blacie. I sąsiedzi, którzy mieli nas za niezłych kosmitów, pytali, czy to ambona. I tak sobie myślę, że nawet Lęczewska nie miała ambony, ona miała po prostu klęcznik. Ale rozumiem, że książka, ta książka i dziennik Alicji Lęczewskiej, to może być dla nas inspiracja na nasze życie, a nie kopiowanie.
2: Tak, oczywiście, inspiracja, tak, spojrzenie. A przede wszystkim właśnie to, że tak jak mówi Jezus, że każdego chce prowadzić, każdego chce uchronić od zła, każdego chce doprowadzić do zbawienia. Każdy może żyć ze mną w takiej relacji. Oczywiście ona pokazuje, jak do tego można dojść. To jest jej droga. Każdy ma własną inną drogę, ale ona, że właśnie była taką osobą, tą świecką, tą nauczycielką, która bardzo późno się nawróciła, też daje taką właśnie nadzieję, że każdy może, nie? Nawet późno, nawet w jakimś ostatnim okresie swojego życia, momencie życia, każdy może tą drogą pójść. I no, to nie jest to proste, oczywiście. Nie jest to proste i to jest wyzwanie i trudne. I każdy, kto będzie czytał tak samo, czy tę książkę moją, czy jej dziennik, też może powiedzieć, to nie dla mnie, to jest za trudne, nie?
1: No bo właśnie.
2: Jej życie było trudne.
1: Czasami jak się poczyta, zwłaszcza te ostatnie, to też o już samym ostatku chciałabym jeszcze za chwilę osobno, ale jak się poczyta o końcówce jej życia, no to można mieć takie poczucie, nie daj Boże, żeby Pan Bóg mnie wybrał, prawda?
2: Tak, to jest
1: chyba to podejście jeszcze z tego stopnia zerowego dopiero, a potem jak już Pan Jezus przeprowadza przez kolejne stopnie, tak o tym myślisz, bo to też Faustyna.
2: Tak, oczywiście.
1: Kardynał Wyszyński też łatwo nie miał. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jakby cały twój panteon łatwo nie miał, że tak powiem.
2: Nie, nie, oczywiście, że łatwo nie miał, ale każdy też, mimo że na przykład te osoby były pewne, prawda, żyjące w stanie zakonnym, czy byli księżmi, to jednak każdy miał inne powołanie, nie? Też z tych osób. Każdy miał inne powołanie, niby droga podobna, doprowadzająca do świętości, tak dalej, każdy ma inne powołanie. Ale rzeczywiście, masz rację, tak, ta końcówka jeszcze jej życia i tak dalej. Jej życie, no... Też jej życie było cierpieniem tak naprawdę w tym ostatnim już etapie jej życia. Też niektórzy mówią, no ale jak to jest? Jezus jej mówi, że cierpienie jest moją łaską, tak? Cierpienie jest moją łaską. Kościół katolicki przez wieki tak mówiono, że Pan Bóg właśnie daje cierpienie, to znaczy, że wybiera, nie? No ale od iluś lat już też katolickie nauczanie, teologia katolicka też z tym dyskutuje, nie?
1: No chyba
2: i
1: też
2: sam Jan Paweł II, tak.
1: Chyba też chodzi o to, jak człowiek się na to godzi, w sensie, że bo prawie powiedziałam, mimo że zdradźmy to w takim razie, prawie powiedziałam, pytając cię, czy obserwujemy człowieka na drodze do świętości, że często na osoby, które oddały życie, tak patrzymy. Alicja Lęczewska w takim naszym rozumieniu oddania życia za kogoś, jak sobie wyobrażamy, tego nie zrobiła, a jednak zdobyła się na ten heroizm.
2: Tak, ona zdobyła się ten heroizm wobec swojego brata, bo kiedy w 2000 roku jej brat zachorował, podejrzewano u niego nowotwór prostaty, ona zdecydowała się na to i po prostu poprosiła księdza o odprawienie mszy świętej w tej intencji, że ona chce przejąć tę chorobę jego, tak, żeby on wyzdrowiał, żeby był zdrowy, miał wtedy też zresztą małe dziecko i tak dalej. I to jest rodzina. I ona na to, i ta msza nie chciał, ksiądz się opierał, ale wreszcie tę mszę świętą odprawił. Okazało się, że to nie był nowotwór, zresztą mówiliśmy o tym, że zmarł on 10 lat po niej, prawda, brat starszy. Natomiast później, po latach, kiedy ona też zachorowała, ale to trwało kilkanaście lat, kiedy ona zachorowała i miała nowotwór, pierwotnie nowotwór nerki, potem miała przerzuty do kości i rzeczywiście bardzo cierpiała, nie chciała przyjmować zresztą przeciwbólowych leków, oddawała to też, ofiarowała ten ból swój za innych, więc tutaj można powiedzieć o pewnym heroizmie z pełną świadomością, bo co innego jest się modlić stawienniczo za kogoś, prawda? A co innego z pełną świadomością przyjmować czyjeś cierpienie. I ona, nie tylko tutaj jest ta historia brata, ale ona modląc się za innych, ona jakby brała na siebie te cierpienia innych osób. I to jest ta różnica, nie? Mam między taką naszą modlitwą, znaczy w większości pewnie z nas, jak się modlimy za innych, nie? A co innego, a czym innym była ta jej modlitwa, czyli na wzór Chrystusa, nie? Który brał za nas wszystkich.
1: Czy ona się czuła samotna?
2: Ona się chyba, to znaczy pewnie do pewnego momentu, chcę o tym powiedzieć, nie? Później ta bliskość z Jezusem była pewnie jej wystarczająca. Ona pisała o tej samotności, no, bo ona na przykład korespondowała z jej przyjaciółką, taką bardziej przyjaciółką listowną, że tak powiem, siostrą Teresą Łozowską i o tej samotności też pisała. Te podróże, ta jej pasje różnego typu, które miała wcześniej, być może też z tego wynikały, że ona o tym mówiła, że to, że podróżowała, że interesowała się wieloma zresztą innymi dziedzinami życia, sztuką, kulturą i tak dalej, to wynikało z tego jej poszukiwania ciągle, poszukiwania tego sensu życia, nie? Była bardzo związana, jak mówiliśmy, z bratem. Była ich wspólna droga pewnie do pewnego momentu, kiedy on się ożenił, założył rodzinę. W pewnym sensie czuła się samotna.
1: Wiesz, bo pytam
2: ale
1: też...
2: później to myślę, że to się jednak zmieniło. Ten jej dzień był wypełniony tą obecnością Jezusa.
1: Pytam też dlatego, że my czasami słysząc o samotności księży, czy osób duchownych szerzej, mówimy, no ale jak? Przecież mają Jezusa, prawda? Mogliby się modlić więcej. I tak jak mówisz, Alicja do pewnego momentu, będąc już w jakiejś relacji z Jezusem, jeszcze nie tak mistycznej, nie, też tę samotność odczuwała mimo tego, że on do niej mówił.
2: Tak, tak, oczywiście ona wręcz, sobie próbuję przypomnieć ten cytat, ona w liście jeden właśnie z Teresy Łozowskiej pisała o tej samotności. Zresztą jak przez całe życie byłam samotna.
1: Bo tak trochę jej Pan Jezus pozabierał tych różnych rzeczy,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Osobom duchownym też tak trochę zabiera. Tak. I mam wrażenie, że mimo, że ona pozostała osobą świecką, no to ten styl życia, który powoduje, że trochę odstajesz od reszty, tak, wyrzeczeniami, tym jak funkcjonujesz, no to on jednak przypomina, no takie poświęcenie, no takie konsekrowane życie po prostu.
2: Tak, ona zresztą w pewnym momencie stała się osobą konsekrowaną, właśnie zapomniałam o tym powiedzieć, bo ona przez wiele lat była członkiem takiej wspólnoty Serca Miłości Ukrzyżowanej, która to jest wspólnota mało znana rzeczywiście, przed wojną była założona przez Krychowiecką bodajże Ludmiłę, tak. Też bardzo ciekawa postać kobieca, nieodkryta. I ona do niej przystąpiła, najpierw należała do takiej wspólnoty innej. Tam właśnie, tam do tej wspólnoty należały osoby, czy należą, tak, osoby świeckie, zakonne, księża. Tam są te różne etapy formacji. W pewnym momencie ona też normalnie złożyła jakby śluby zakonne, żyjąc dalej normalnie w świecie, tak, jak osoba świecka. Ale tak, złożyła takie śluby.
1: Jak sobie wyobrazimy wspólnotę w kościele, w której... której członkiem jest taka mistyczka. Czy to była liderka wszystkich wspólnot? Czy
2: nie,
1: to...
2: ona nie była liderką, ale te osoby, które wiedziały w tej wspólnocie czystych serc, one tam... Ona mówiła o pewnych słowach, które otrzymywała od Jezusa i to była dla niej ważna wspólnota, tam się to się rozpadło. Chociaż nie wiem, przepraszam, jak to jest obecnie, tak, jak to wygląda, bo mi się wydaje, że dalej ona jest, ta wspólnota. No, ale ona potem się związała z inną bardziej, więc niektóre osoby o tym wiedziały. Nie była liderką, ale z tych wspomnień, z tego okresu wynika tych osób, bo ona była starsza też od tych ludzi, często dopiero po studiach i tak dalej, a ona wiadomo się nawróciła po 50, była starsza, ale w związku z tym miała też pewien autorytet, oczywiście też z tych relacji, bo ona o tym tam trochę mówiła, na pewno nie wszystko. I oni mówili, że ona była im potrzebna, jaka ta osoba, ale nie była liderką, nie była ona potrzebna, jej słowa były potrzebne i tak dalej, ale liderką nie była, nie. Ona zresztą nie miała chyba takiej osobowości, mimo że była nauczycielką, nie, i była tam przez kilka lat wicedyrektorką też.
1: To aż dziwne, że nie była liderką, jak była wicedyrektorką. Czasami jak wchodzi nauczyciel, to po dwóch zdaniach wiadomo, że nauczyciel i będzie dyrygował, prawda? Czyli to jest jednak to wyparcie się siebie w zgodzie z Jezusem, w sensie wskazaniu Jezusa.
2: No pewnie tak, pewnie, ale ona być może, a może to, że była wicedyrektorką, to by nie było dla niej, nie wiem, tego trochę jest mi trudno powiedzieć. Może nie wyparcie się siebie, ale na pewno ogromna zmiana, to bez wątpienia.
1: A czy to jest tak, że otoczenie nie oczekiwało od niej też komentarza do spraw bieżących? Wiesz, my lubimy, jak mamy kogoś, kto ma takie dobre kontakty z górą, to chcielibyśmy czasem wiedzieć, tak, no może nie kurs giełdy, prawda, ale mamy takie przyziemne traktowanie tak, tego, że no może by tu jakieś informacje dostać.
2: Dostać informacje, tak. Tym bardziej, że jak usłyszymy i w tej książce też jest i oczywiście w dzienniku, kim mam być prorokiem.
1: Wiesz, bo piszesz, jakiego radia słuchała, piszesz, tak, jakie gazety czytała.
2: Tak, ona jednak tak.
1: I czy my powinniśmy, twoim zdaniem, też jakby znając się już na świętych i na mistykach, my powinniśmy zwracać uwagę, że skoro ten czytał to, albo ten lubił takie książki, to są książki, które Pan Jezus zaleca, czy nie?
2: Nie, nie sądzę. Nie sądzę, żeby, chociaż oczywiście tam daleko doszło to, że doszło w tym sensie, że ona miała plan dnia, nawet konsultowała z Jezusem, ile ma spać i tak dalej. Od 23 do 6 rano, czyli spać trzeba, ale...
1: No 7 godzin to niewiele jak na kobietę. Mógł być Pan Jezus trochę łaskawszy, no ale dobrze, nie będę już korygować.
2: Tak. Ale dobrze, że nie mniej. Słuchaj, 7 godzin.
1: Przepraszam, że wtrącę, ale ja pamiętam swoją pierwszy raz, jak czytałam Zapiski więzienne. Ja byłam w 6 klasie, mama powiedziała, że trzeba przeczytać i mi położyła i kazała przeczytać. I ja z tamtej lektury Zapisków więziennych pamiętam tylko jedno. Mógł spać, a wstawał tak rano.
2: Tak, wstawał tak
1: dla mnie człowieka,
2: rano,
1: który nie miał ochoty wstawać rano, tak, do szkoły, to było tak niezrozumiałe, że mógł leżeć do południa w łóżku, a wstawał kole 5, zdaje się, tak? Czy 4:30
2: tak, w ogóle? Tak, coś takiego, rzeczywiście,
1: o, matko,
2: przed 5
1: no
2: na pewno.
1: Rozumiem,
2: tak,
1: że Pan Bóg swoich ludzi nie rozpieszcza.
2: Więc ona rzeczywiście, oj, umknęło mi pytanie twoje, przepraszam.
1: Czy mamy to samo czytać, to samo robić? Tak...
2: Nie, myślę, że nie, że to nie na tym też polega, prawda? Ale to też jest istotne, że nie mając telewizora, oczywiście ona interesowała się światem, nie? Cały czas czytała i tak dalej, ale nie sądzę, żeby to było

0: pielgrzymkę jako wspólnota. Tak. Proszę nam prorokować.
1: Proszę nam prorokować, tak dokładnie. A to też nie na tym polega, tylko właśnie polega na tym, żeby mówić właśnie, tak jak Faustyna, jej prorocka misja polegała na tym, żeby mówić o orędziu, o Bożym miłosierdziu, ta jej prorocka misja polega na tym, żeby mówić, jak żyć w bliskości z Jezusem dzisiaj. Jak człowiek może do tego dojść, osiągnąć. Tam jest nawet takie zalecenie, Jezus mówi, że w dzisiejszych czasach to najlepszą taką drogą duchową jest droga dziecięctwa Bożego, tak? Czyli też jakby nic nowego, święta Tereska i tak dalej, ale on o tym mówi, że właśnie droga dziecięctwa Bożego, czyli oddanie wszystkiego, o czym mówiłyśmy wcześniej, oddanie wszystkiego, zaufanie, zawierzenie i kroczenie właśnie tą drogą, która łatwa nie jest, tak? W żadnych czasach, ale że dzisiejsze czasy jakby już, o właśnie to, o czym ty mówiłaś, o tym oddaniu wszystkiego. Jezus mówi, że już w dzisiejszych czasach może takie wychowanie ascetyczne, jak było w wiekach pierwszych, poprzednich, to nie jest może na dzisiejsze czasy ta droga, bo to dzisiaj, no tak, też by było bardzo trudne, trudniejsze niż kiedyś, bo jesteśmy otoczeni materialnie bardzo materią, ale ta droga dziecięctwa Bożego chyba jest trudniejsza, można powiedzieć. To takie rzeczywiście zaufanie, nie moja mądrość.
0: No
1: tak?
0: Też mamy duże poczucie sprawstwa, prawda? Bo tak. Mamy tyle rzeczy, które tak. Powodują, że mamy poczucie, że my decydujemy.
1: My decydujemy, my wiemy lepiej, my mamy wiedzę, więc my wiemy, jak powinno być, tak? Więc to może być znacznie trudniejsze, a nie to, że musimy się czegoś pozbywać. No nie wiem, ale tak mi się to wydaje. Oczywiście... Pewnie myślisz, to jest indywidualne.
0: Myślisz, że lektura tej książki, a potem może dzienników, to jest lektura, która budzi poczucie, że jeszcze jest strasznie dużo do zrobienia i że jesteśmy gdzieś nawet nie na pierwszym stopniu, ale żyjemy pod schodami w komórce.
1: Ja mam nadzieję, że będą też osoby czytały, które są wyżej, ale oczywiście, że tak.
0: Czy raczej, wiesz, do Lęczewskiej to jednak zawsze daleko. Natomiast czy raczej to jest taka... taka mocna nadzieja, no bo Pan Jezus nie mówił tam do niej, a to, co mówił do niej, zostało tylko dla niej, tylko to, co tu jest, to jest powiedziane tak, jakby każdemu z nas to dyktował.
1: Tak, oczywiście, tam jest naprawdę dużo nadziei. O tej nadziei też mówił właśnie ksiądz Kaczmarczyk w rozmowie. Tak, to jest oczywiście ogromna nadzieja, bo tak jak mówimy, osoba świecka, zwykła, po 50 się nawraca, tak? I ciągle narzeka, że nie jestem taka, jakbyś ty chciał, tak? Że mam jeszcze wady, że nie potrafię, że tu właśnie mam się umniejszać.
0: A Pan Jezus ją trochę pocieszał w tym,
1: Jezus,
0: czy jeszcze?
1: Tak, nie, Pan Jezus ją pocieszał. Mówił, że to, że wiele, prawda, mówiłam o tym, prawda, że i święci do końca życia nad tym pracowali, że także nie,
0: czyli miłosierny.
1: Miłosierny naprawdę pocieszał ją, a przede wszystkim pokazywał, no właśnie, że możesz, tak? Także nie to, że ją ganił, że nie jesteś wystarczająco dobra, że musisz się bardzo starać, jeszcze więcej godzin na kolanach i tak dalej. Nie, to jest naprawdę, wydaje mi się, że no, staram się to pokazać też w tej książce, niedużych rozmiarów w przeciwieństwie do poprzednich biografii.
0: Powiedziałabym, proszę Państwa, w porównaniu z biografiami broszurka.
1: Broszurka. Więc to jest pokazanie tego, że naprawdę Bóg jest większy, że jest miłosierny, o miłosierdziu oczywiście też jest mowa, jest większy, miłosierny, jest ojcem naprawdę, który jest przy nas. To chodzi o to, żeby otworzyć tą swoją perspektywę, nie zostawiać tylko na poziomie materii, nie? Na poziomie tylko... właśnie tej zewnętrznej. To jest ukazanie tego, że ten świat rzeczywiście, świat nadprzyrodzony jest tuż obok nas, że jest to możliwe, żeby inaczej żyć. Ale też i tak wydaje mi się taka wskazówka na nas dzisiaj, żeby nie zagłuszać siebie tym wszystkim, co jest wokół. Nie trzeba od razu wyrzucać telewizora, ale żeby dać w sobie chwilę ciszy, tak? Bo inaczej nie znajdziemy też tej relacji, nie? Tak jak jest potrzebna rozmowa z drugim człowiekiem, żeby tę relację utrzymać, podtrzymać, być z drugim człowiekiem, tak samo jest to potrzebne właśnie w relacji z Bogiem, ale przede wszystkim wydaje mi się właśnie dać tą przestrzeń i dać tą ciszę, nie? W sobie.
0: Tak sobie myślę, że ta książka pojawiając się w Wielkim Poście, proszę Państwa, ja powiem szczerze, ona mi zrobiła Wielki Post, mówiąc tak wprost, ale mam wrażenie, że ona bardzo, bardzo mocno koresponduje z tym, co napisał papież Leon w orędziu na Wielki Post, gdzie on tak mocno zwraca uwagę, że w Wielkim Poście po pierwsze, my mamy dać miejscu słowu, żeby mamy dać ciszę słowu, żeby działało, ale też tak mocno pisze papież Leon o tym, że mamy prosić o łaskę żeby...

0: w nas to się zadziało i jakby razem z tą łaską współpracować. Czyli nie jedna skrajność, że my zrobimy wszystko, prawda, własnymi tak. siłami, albo my nie robimy nic, a resztę i wszystko Pan Bóg. Tak. Tylko, że to jest 100% od siebie, od Pana Boga i to tak mocno widać w Ulicy.
1: Tak, absolutnie to jest współpraca. Tak jak mówisz, jak mówi papież i tak dalej. Zawsze to jest współpraca. Otwarcie się. Najpierw się otwarcie. Chęć. Ona też pyta, jak zobaczyła Jezusa, który stanął realnie przed nią tego 8 marca, dzisiaj tak, rocznica 1985 roku w Gostyniu. Ja napiszę, był bardziej realny niż wszyscy ludzie w całym tym kościele, przepraszam, niż wszyscy ludzie w całym tym kościele, był realny, to ona go potem pyta nie raz, bo właśnie no mówię o tym, że przyszłam dopiero o 3 po południu, tak, gdy chodzi o przypowieść o robotnikach winnicy pańskiej i otrzymasz zapłatę jak wszyscy inni. Ona, że właśnie, że przychodzi późno, ale Jezu, i pyta go, dlaczego właśnie mnie spotkała taka łaska? Ja taka biedna, taka, nie że biedna, tylko taka niegodna tego.
0: Taka światowa.
1: Taka światowa, taka tego niegodna, tak późno przyszłam. A on mówi, bo byłaś otwarta, bo byłaś wierna, bo zaufałaś, bo chciałaś, czyli to wewnętrzne nasze nastawienie, tak? Czy tego chcemy, czy nie? No jak jesteśmy letni, to co tam będzie?
0: Powiem ci, że ja słyszałam już mnóstwo prób wyjaśnienia tej przypowieści, no bo ona jest taka niesprawiedliwa, prawda? Że płacimy wszystkim tyle samo i mam wrażenie, po ludzku niesprawiedliwa.
1: Po ludzku niesprawiedliwa.
0: I mam wrażenie, że historia życia Alicji Lęczewskiej, ale jak już się tak pozna, no to lepszego wytłumaczenia tej przypowieści tak. nie ma. W sensie takim, że kiedy mamy już przed oczami osobę, która rzeczywiście przyszła jako ostatnia na te zmiany, a dostaje tyle samo tak. wynagrodzenia, no to już nie mamy wątpliwości, że tak powinno być,
1: tak jest,
0: a nie oburzamy się jako pierwsza zmiana na przykład.
1: Tak, bo jednak boska logika jest inna, nie, niż nasza.
0: Właśnie, chyba z tych dzienników mistyków i świętych wynika, że boska logika jest inna i pozostaje nam to, proszę Państwa, w pokorze przyjąć. My się z naszym gościem umawiamy na czerwiec, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: A już mówimy, na co się umawiamy, czy jeszcze nie?
1: Chyba możemy już powiedzieć. Albo może jeszcze poczekajmy, będzie Państwa, tajemnica większa.
0: Będzie tajemnica. A ile stron będzie miała ta tajemnica?
1: Nie, nie, nie. Będzie pomiędzy.
0: A, proszę Państwa. To kiedyś, w jakimś dniu pisarza, sobie porozmawiamy z Ewą Czaczkowską o tym, czy łatwiej pisze się skondensowane takie książki, kiedy niespełna 200 stronach tak. trzeba zmieścić nieprawdopodobne życie i rozmowy z Jezusem, co jest wielką sztuką, czy łatwiej pisze się książki, które mają 700 bodajże, a czytają się jak powieść detektywistyczna.
1: Dziękuję
0: bo to
1: serdecznie.
0: Jest, proszę Państwa, ta sztuka. Doktor Ewa Czaczkowska,
1: dziękuję
0: UKSW,
1: bardzo.
0: Historyk, publicystka, dziennikarka i autorka książek. Kto kolejny wkroczy do pocztu, mi się od razu poczet królów i książąt polskich Ewy Czaczkowskiej, ale to raczej poczet mistyków i świętych Ewy Czaczkowskiej, to proszę Państwa o tym, na razie tajemnicy. O tym niebawem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrej, spokojnej, błogosławionej niedzieli życzę. Weronika Kostrzewa.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Mega okazje, a do tego turbo rabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
1: Po reklamie.

0: Wypadek autokaru na Węgrzech, 12 Polaków nie żyje. Pożar w skansenie w Sanoku, spłonął drewniany kościół. Powiemy też o zwyczajach przekazywanych z pokolenia na pokolenie w ramach dożynek. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 obywateli Polski. Dziękujemy węgierskim służbom za akcję ratunkową, dodał we wpisie na portalu X. Węgierska policja przekazała, że do wypadku doszło około godziny 1 w nocy na północy kraju. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór potwierdza, że zginęło 12 Polaków.
1: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia, więc albo już wyszły, albo właśnie będą zaraz wychodziły ze szpitali. Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i ze szpitalami. Uruchomiliśmy też specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech.
0: A ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracali z Medjugorje. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy nadzorują pogorzelisko. To po nocnym pożarze w skansenie w Sanoku. Doszczętnie spłonął drewniany kościół, a dwa inne budynki zostały mocno uszkodzone.
2: Na skutek przerzutu ognia zaczęły rozpalać się już dwa najbliższe budynki w odległości 30 metrów. Udało się obronić kilka obiektów znajdujących się również w niewielkiej odległości. Zagrożenie dla nich pożarowe było duże, bo to obiekty drewniane w większości kryte strzechą.
0: Mówił Paweł Giba, rzecznik sanockich strażaków. Podczas akcji poparzony został jeden z ratowników.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wakacje last minute, czyli szybko i bez zastanowienia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed presją podczas rezerwowania wyjazdów. Oferty często wydają się bardzo atrakcyjne, więc w obawie przed ich utratą działamy zbyt szybko. Małgorzata Zawada.
4: Został ostatni pokój. Promocja się kończy, czy inni też to oglądają? Takie hasła najczęściej padają na stronach rezerwacyjnych. Ich zadaniem jest wywarcie presji i sprawienie, że szybciej podejmiemy decyzje, które dla nas mogą okazać się niekorzystne.
5: Taki komunikat może być prawdziwy, ale nie powinien skłonić do pochopnej rezerwacji.
4: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Warto pilnować ceny i obserwować, czy w trakcie rezerwacji nie są doliczane dodatkowe koszty.
5: Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze jest kwotą, którą ostatecznie zapłacisz.
4: Po dokonaniu rezerwacji trzeba też uważać na przykład na wiadomości podszywające się pod nasz hotel.
0: Małgorzata Zawada, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W całej Polsce organizowane są uroczystości dożynkowe. To czas podziękowania za plony, ale także okazja do przypomnienia zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, mówi etnograf z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim Mirosław Pecuch.
6: Tradycja dożynkowa ma co najmniej kilkaset lat. Zygmunt Gloger nawet odwołuje się do czasów jeszcze przedchrześcijańskich. Przynajmniej część tej obrzędowości dożynkowej tych zamierzchłych czasów się odwołuje. Chodziło o to, że gospodarzowi dziedzicowi. Chłopi przynosili podziękowanie za plon, pletli wieniec, a dziedzic znowu gościł swoich żniwiarzy za wykonaną pracę przez cały rok.
0: Dodajmy jeszcze, że tegoroczne ogólnopolskie dożynki jasnogórskie w Częstochowie odbędą się 5 i 6 września.

0: RMFM na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. A dzisiaj ze mną w studio podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Historia jest szersza. Pozwolą Państwo, że przedstawię do głębiej naszego gościa. Weteran misji poza granicami państwa pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej i ONZ. Służyła w Kosowie, Libanie, we Włoszech. Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej, Społecznej Akademii Nauk, a także Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk o polityce, a od 2022 roku dyrektor Centrum Weterana Działań poza granicami państwa. Czy wszystko się zgadza?
2: Tak, wszystko się zgadza. Troszkę tego jest, ale no taka właśnie jest moja ścieżka.
1: Taka jest ścieżka naszego dzisiejszego gościa. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wstąpić do wojska?
2: Do wojska wstąpiłam tuż po ukończeniu liceum i ja kończyłam akurat liceum katolickie, które serdecznie pozdrawiam, prowadzone przez siostry nazaretanki w Kielcach. Zawsze szukałam sobie takich wzorców w życiu i taką dużą inspiracją był dla mnie Karol Wojtyła senior, czyli ojciec Jana Pawła II, który był oficerem Wojska Polskiego, który bez żony stracił też jedno dziecko, wychował syna, który został później papieżem. I dla mnie to było coś takiego, że kurczę, oficer Wojska Polskiego to musi być gość. I to była dla mnie taka inspiracja, że właśnie żołnierze, oficerowie mogą robić wspaniałe rzeczy i ja chciałam po prostu sama spróbować tej ścieżki.
1: No tak, ale ty jesteś kobietą, można brać inspirację też od innych kobiet. Tutaj akurat zainspirował cię Karol Wojtyła senior, ojciec no, późniejszego, już teraz wszyscy znamy, świętego Jana Pawła II. Dlaczego właśnie ta postać tak się zainteresowała i to postać mężczyzny?
2: Tu chyba płeć nie miała żadnego znaczenia, po prostu gdzieś przeczytałam historię, prawda, życiorys, wiadomo, każdy gdzieś tam do niego docierał, jeżeli chodzi o Karola Wojtyłę, o Jana Pawła II. I właśnie to mi tak utkwiło w głowie. Natomiast też, no, wybierając taką ścieżkę, ja zawsze lubię ludzi po prostu, lubię pracować z ludźmi i na pewno szukałam takich studiów, takiej ścieżki, która da mi możliwość bliskiego kontaktu z ludźmi. A wojsko daje taką możliwość.
1: Pierwsza twoja misja zagraniczna to było Kosowo. Miałaś wtedy 26 lat. Jak pamiętasz tamten czas, czy przygotowanie, które odbywało się przed rozpoczęciem misji, było na tyle wystarczające, że nic cię tam nie zaskoczyło, czy wręcz przeciwnie, przygotowanie przygotowaniem, a już to, co dzieje się no po prostu w realu, to jest zupełnie inna historia.
2: Ja zajmowałam się współpracą cywilno-wojskową, czyli kontaktami właśnie z lokalną ludnością, z przedstawicielami administracji rządowej, lokalnej, przedstawicielami szkół, policji i jakby mieliśmy w swojej jurysdykcji tam w Kosowie kilka gmin, za które odpowiadaliśmy i naszym zadaniem było, tak pokrótce mówiąc, po prostu dowiedzieć się wszystkiego, co w tych gminach się dzieje. No i raportowaliśmy oczywiście do wyższych przełożonych, czy na przykład są jakieś protesty, czy jakieś święta są obchodzone, bo mieszkaliśmy, co prawda, w gminie serbskiej, ale dookoła nas były gminy albańskie, więc no wiadomo, tam te różnice wszelakie, które występują w Kosowie, no to my jakby na co dzień z tym obcowaliśmy. I jeżeli chodzi o przygotowanie, to sam okres przygotowań to jest pół roku przed wyjazdem na misję, tak mniej więcej. Wtedy każdy żołnierz doskonali się na różnego rodzaju kursach, na różnego rodzaju ćwiczeniach, przygotowania takie też indywidualne, ale też zgrywające ćwiczenia z całym kontyngentem, który wyjeżdża na misję. I ja podchodzę do tego, że przygotowanie do misji to nie było tylko to przygotowanie te półroczne, takie już stricte pod wyjazd, ale też wszystkie poprzednie lata, które spędziłam w mojej jednostce w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie służyłam przez kilka lat i tam również zajmowałam się właśnie współpracą cywilno-wojskową i ja zwiedziłam wszystkie poligony w Polsce tak naprawdę. Wyjeżdżałam na bardzo wiele ćwiczeń tutaj w kraju i te ćwiczenia, one też bazowały na jakimś scenariuszu, ale my działaliśmy z lokalną administracją cały czas, czyli na przykład jeżeli mieliśmy ćwiczenie w danym rejonie w Polsce na jakimś poligonie, to my jeździliśmy, nie wiem, do lokalnego Caritasu, do Polskiego Czerwonego Krzyża, do starosty powiatowego, pytaliśmy się o ich przygotowanie, o zarządzanie kryzysowe, czyli jakby nanosiliśmy te sytuacje ze scenariusza na życie takie prawdziwe. I to dla mnie jako młodego oficera było bardzo ważne, ponieważ okazywało, że aha, jeżeli coś by się działo nawet tu w kraju, to my właśnie od tego jesteśmy, żeby mieć kontakty z tą lokalną społecznością, że nie wiem, będzie ruch uchodźców, co będziemy z nimi robić, gdzie będziemy ich kłaść, ile na przykład dane, nie wiem, PCK czy Caritas ma łóżek, żeby położyć takie osoby i tak dalej, i tak dalej. Więc tego było mnóstwo, ale to było fajne, bo to było realne działanie. A właśnie wyjazd tam na misję do Kosowa, to już nie były ćwiczenia, to już było po prostu życie, tak, rzeczywistość, tak. I tam, no, jechaliśmy po prostu do tych ludzi, jeździliśmy do szkół, robiliśmy jakieś projekty pomocowe dla dzieciaków w szkołach, gdzie naprawdę w wielu miejscach te szkoły są bardzo biedne, gdzie, nie wiem, nie było jakichś lepszych krzesełek, ławek, tablic, sprzętu sportowego, takie po prostu podstawowe rzeczy, o których my dzisiaj w Polsce nie myślimy, bo u nas naprawdę już szkoły wyglądają dobrze i są coraz lepiej wyposażane, a tam po prostu tego nie było, więc naszym zadaniem też było takie wspieranie poprzez różnego rodzaju projekty pomocowe.
1: Opowiadasz o tym tak bardzo informacyjnie, streszczając, raportując, co tam się działo, co robiliście, no ale każdy człowiek ma emocje, żołnierz również ma te emocje. Misja to nie jest wyjazd na tydzień, dwa tygodnie, raczej na pół roku. Może być trochę dłuższy w zależności od sytuacji. Jak radzić sobie na tak długim wyjeździe, na pobycie poza granicami Polski, ale też jednak w oderwaniu, odcięciu od kontaktu z najbliższymi, z rodziną? Jak w ogóle przetrwać ten czas?
2: No przede wszystkim warto jest otaczać się takimi ludźmi, którzy dają nam wsparcie, bo tak naprawdę ten drugi człowiek, który jest obok nas, no to z nim będziemy spędzać właśnie te 6 miesięcy albo i dłużej, i to jest bardzo ważne. Także ważne jest właśnie to, z kim się jedzie, bo ja też zawsze mówię, że misja weryfikuje pod tym kątem, że kogoś możemy znać z pracy, prawda, z codziennej służby i gdzieś tam się mijamy na korytarzu, rozmawiamy, ale tak naprawdę to dopiero wyjazd na misję, kiedy przebywamy ze sobą tak naprawdę 24 godziny na dobę, on nam pokazuje, na kim możemy polegać, a na kim nie. I to jest taka naprawdę zero-jedynkowa weryfikacja. Ja miałam też kilka takich przypadków i mam kolegów i koleżanki, z którymi po prostu przyjaźnię się właśnie dzięki misji do tej pory, i wiem, że zadzwonię do nich w nocy o północy, to zawsze będę mogła na nich liczyć. Natomiast jeżeli chodzi też o taką rozłąkę z rodziną, no to dzisiaj już jest o tyle łatwiej, że mamy internet praktycznie nieograniczony, że mamy dostęp do tego internetu, bo jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, czyli mówię tutaj początki Irak, Afganistan, kiedy żołnierze wyjeżdżali, to każdy żołnierz miał dziennie dosłownie kilka minut tylko na telefon do domu. I to było bardzo ciężkie dla tych żołnierzy. Ja akurat w Iraku, w Afganistanie nie byłam, ale no rozmawiam z weteranami i wiem, jakie to było trudne po prostu, ponieważ no co możemy przez kilka minut powiedzieć? Ani jedna strona, ani druga nie chce martwić tego, kto jest w domu, albo tego, kto jest na misji, że na przykład w domu coś się stało. No i to jest taka rozmowa właśnie, że u ciebie dobrze, dobrze, u ciebie dobrze, dobrze. No i
1: żyjesz, żyje.
2: Tak, tak. I to są najważniejsze informacje, czy ktoś żyje, czy jest zdrowy, czy wszystko w porządku. Więc ja zawsze podkreślam, że taką trudniejsze zadanie, większą misję mają nasze rodziny, nasi bliscy, którzy zostają w domu, bo to oni się martwią podwójnie, bo muszą tutaj zadbać o całe funkcjonowanie, takie codzienne życia, rodziny, dzieci często, i jeszcze martwią się o tę drugą osobę, która jest na misji.
1: Powiedziałaś o koleżankach, powiedziałaś o przyjaźniach, które przetrwały próbę czasu. Po Kosowie przyszła kolejna misja i to był Liban. Tam był taki wymóg, żeby 50% zespołu stanowiły kobiety. Czy to jest tak, że w zasadzie powinny być takie parytety, jeśli chodzi o wyjazdy? Chociaż skąd je brać, skoro generalnie w wojsku około 17% stanowią panie? Także no nie ma też jakby skąd zaciągnąć tyle kobiet do wyjazdu na misję, ale tam akurat tak było. Czy to pomaga, czy to nie ma znaczenia? Czy tam jest więcej kobiet, czy mężczyzn?
2: To znaczy, ja tu tylko doprecyzuję, że 50% naszego zespołu, a zespół był czteroosobowy, więc to nie było dużo.
1: Można było znaleźć dwie panie.
2: Dwie chętne. Panie, to, tak. To nie było, ale akurat to był zespół, który wystawiała nasza jednostka właśnie z Kielc, i wtedy taki był wymóg, ponieważ te wymogi czasami, o których mówimy, jeżeli chodzi o parytety, wynikają z tego, że w krajach, zwłaszcza muzułmańskich, mężczyzna, nie wiem, nie może przeszukać kobiety. I no, to jest bezpieczeństwo naszego zespołu, naszych ludzi, tak? Że jeżeli, nie wiem, mamy pracowników zewnętrznych, którzy wchodzą na bazę, czy jeździmy w jakieś miejsca właśnie na patrole, na przeszukiwania, no to tam są kobiety, wiadomo, bo kobiety stanowią 50% powiedzmy całego społeczeństwa. No i teraz, jeżeli nie mamy w danym zespole kobiety ani jednej, jesteśmy w kraju muzułmańskim, trzeba przeszukać jakąś kobietę, no i co wtedy? I mamy niesprawdzoną jedną osobę, tak? Więc to jest, przede wszystkim to są kwestie bezpieczeństwa. Ale jeżeli chodzi też o udział kobiet w misjach, to bardzo duży nacisk kładzie ONZ na to, żeby kobiety jeździły na misje obserwatorów. Ja tylko przypomnę, że misje obserwatorów to są takie misje, w których żołnierz wyjeżdża bez broni. Naszą bronią jest błękitny hełm, błękitna kamizelka, znak ONZ-u, flaga ONZ-u i umiejętność prowadzenia negocjacji tak naprawdę. I jakby tym się bronimy. Jedziemy tam jako obserwatorzy, ale właśnie, zwłaszcza w Afryce, jak byłam na takim kursie, to bardzo dużo omawialiśmy sytuacji, które dzieją się w Demokratycznej Republice Konga. Bardzo piękny kraj, górzysty, bogaty w złoża naturalne, ale też niestety bardzo niebezpieczny pod kątem przemocy seksualnej. Tam po prostu gwałty, które się odbywają na kobietach, mężczyznach, na dzieciach, na wszystkich, to jakby nie ma znaczenia na kim. No jest ogromna skala tej przemocy, która jest wykorzystywana tak naprawdę jako broń w walce pomiędzy różnymi frakcjami. I teraz tam jadąc jako obserwator, no to te kobiety są potrzebne, żeby właśnie rozmawiać chociażby z tymi kobietami, które doznały takich krzywd. To jest bardzo ważne, ponieważ dla nich, jeżeli przychodzi mężczyzna w mundurze, to często on nie rozróżniają, co to jest za mundur, czy to jest polski mundur, czy to jest, nie wiem, francuski, czy jakiś inny, tylko po prostu to jest kolejny mężczyzna w mundurze, gdzie potencjalnie pewnie z tyłu głowy mają, że to stanowi dla nich zagrożenie. Kiedy przychodzi kobieta, no to jakby my tutaj staramy się po prostu dać takie poczucie bezpieczeństwa na zasadzie, że okej, ja tu jestem, żeby ci pomóc, żebyś się otworzyła przede mną i jakoś po prostu znajdziemy rozwiązanie tej sytuacji, tak? Ponieważ działa bardzo dużo też organizacji pomocowych w ONZ-cie.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę z podpułkownik dr Katarzyną Rzadkowską. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus. Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Po reklamie.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, weteran misji poza granicami państwa, ale także od 2022 roku dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Rozmawiałyśmy o misjach w Libanie, o misjach w Kosowie, ale były też Włochy. Ja dopytuję o rolę kobiet, udział kobiet w Wojsku Polskim, bo ta liczba wzrasta z roku na rok. Teraz jest około 17% kobiet, które działają, służą w Wojsku Polskim. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tych misji zagranicznych. Czy ta misja we Włoszech różniła się działaniami od poprzednich misji?
2: No zdecydowanie tak, ponieważ ta misja to jest monitorowanie basenu Morza Śródziemnego. Jest to misja Unii Europejskiej, w którą zaangażowane jest wiele krajów, jak właśnie Włochy, Rumunia, Francja, Polska też między innymi, ale naprawdę szerokie spektrum tutaj krajów Unii Europejskiej, które biorą udział w tej misji. I naszym wspólnym zadaniem jest właśnie monitorowanie basenu Morza Śródziemnego pod kątem przemytu broni, paliwa i także ludzi, jeżeli chodzi o Afrykę, zwłaszcza z Libii. I tam my jako Polska wystawiamy też jeden samolot, który monitoruje właśnie Morze Śródziemne. Inne kraje wystawiają okręty, ale Polska też ma 4 stanowiska, bo samo dowództwo tej misji znajduje się w Rzymie. Polska ma tam 4 stanowiska, tam właśnie ja byłam na jednym z nich jako specjalista. I też zajmowałam się tam akurat problematyką równości płci. Również prowadziłam szkolenia dla kadry, która tam była, bo jesteśmy w środowisku międzynarodowym, ale też wielokulturowym i to jest też ważne, żeby zwrócić uwagę chociażby na aspekty podejścia relacji między kobietami, mężczyznami, tak, czy jakiegoś molestowania seksualnego. Więc takie szkolenia są bardzo ważne, więc prowadziłam je dla kadry naszej, mówię tutaj w tym dowództwie, ale też byłam na okrętach i dla po prostu osób, które są na okrętach, również takie szkolenia prowadziłam, także no tutaj już raportujemy do Unii Europejskiej i wytyczne do naszego działania również spływają z Unii Europejskiej, więc jest to taki inna troszeczkę misja, ale ma charakter bardziej właśnie w takim środowisku międzynarodowym, pokazujący jak my działamy jako struktura Unii.
1: Czy kobietom jest trudniej funkcjonować w wojsku?
2: To zależy. To jest takie pytanie, które często pada, czy kobiety mają trudniej, czy łatwiej. Nie wiem, bo to zależy po prostu na kogo się trafi pod kątem właśnie współpracowników, ale też przełożonych. Że jeszcze, już myślę, że ten obraz kobiety w wojsku już jest jakby taki
1: powszechny,
2: tak, że kobiety są.
1: Powszechniej na pewno, tak.
2: W służbach mundurowych wszystkich, bo nie tylko w wojsku. I staje się to coś normalnego. Myślę, że najgorzej miały te kobiety, które były na początku, kiedy po prostu one rozbijały ten szklany sufit i po prostu mężczyźni często nie przyjmowali do tego, że kobieta może być na stanowiskach dowódczych, że może nimi dowodzić, że wydawać polecenia, więc no to było bardzo ciężkie, natomiast teraz już się to zmienia i myślę, że raczej większość osób patrzy tutaj na kompetencje, na to, jakim kto jest żołnierzem, niż na płeć.
1: No to jakie trzeba mieć umiejętności, kompetencje, ale też o te umiejętności zapytam, żeby w ogóle no sprawdzić się w wojsku, bo no nie jest to łatwy obszar. Naturalnie nam bardziej mężczyźni kojarzą się z wojskiem i no to jest też biologia, tak? Tak, jesteśmy stworzeni, trzeba mieć też dużo siły, umiejętności, takich sprawności fizycznych, ale jakie cechy umiejętności powinna mieć kobieta, która chciałaby służyć w wojsku?
2: Umiejętność i podporządkowania się zarazem, bo wojsko jest instytucją zhierarchizowaną i tu musimy o tym pamiętać.
1: Czyli
2: że
1: panią trudniej się podporządkować?
2: Nie, to jest, jakby ja bym tutaj nie odbierała tego na płeć, że to kobieta musi taka być. Nie, to każdy tak naprawdę, każdy kto chce kandydować do wojska, o może tak, bez względu na płeć, bo tutaj płeć nie ma znaczenia. W wojsku nawet jeszcze dotychczas nie odmienia się stopni wojskowych, tak? Czyli nie ma, nie wiem, pani majorka czy kapralka, tylko jest pani
1: czyli
2: kapral.
1: Nie ma feminatywów.
2: Nie ma feminatywów w wojsku, więc dlatego wszyscy podkreślamy, że w wojsku są żołnierze, a nie kobiety i mężczyźni. I tutaj tak naprawdę no, to jest kwestia determinacji i tego, że chce się służyć po prostu dla kraju. A już poszczególne predyspozycje, no to też wynikają z potrzeb, tak? Że jeżeli, nie wiem, ktoś się interesuje bardziej technologiami nowoczesnymi, IT, dronami, no to mamy mnóstwo etatów dla takiej osoby. A jeżeli ktoś jest bardziej, nie wiem, w sporcie dobry, czy interesują go rzeczy typu skoki spadochronowe, no to takie etaty również mamy. Ale jak ktoś jest płetwonurkiem, to też są takie etaty w wojsku, więc ja zawsze podkreślam, że wojsko daje naprawdę bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o możliwości wyboru swojej ścieżki i to jest, uważam, coś pięknego, więc jakby ja zawsze skupiam się na tym, żeby po prostu jak najlepiej wykonywać swoje zadania, a nie patrzeć na to, jaką kto ma płeć.
1: Okej, rozumiem, natomiast podejrzewam, że są pewne takie umiejętności czy kompetencje, które posiadamy, umiejętności miękkie, jakieś cechy, które nas bardziej predestynują do tego, aby wstąpić do wojska, bo choć ta liczba kobiet wzrasta, to no wiadomo, no wnosi około 17%, więc zdecydowaną większość stanowią panowie. Czy są jakieś takie szczególne, oprócz tego podporządkowywania się, niezbędne cechy, które są wręcz konieczne, bez których widzimy, że kandydatka raczej się nie sprawdzi.
2: Nie wiem, no ciężko mi jakby określić to, czy są jakieś takie niezbędne, no bo tak jak powiedziałam, to jest dla każdego kandydata, kandydatki są te same wymagania, tak? Trzeba przejść badania psychologiczne, trzeba przejść testy sprawnościowe, więc no te podstawy, o których tu mówimy, no to trzeba spełnić i teraz w zależności od tego, czy aplikujemy do korpusu szeregowych, podoficerów czy oficerów, no to tu się kłania wykształcenie oczywiście, a później już kierunkowe wykształcenie w danej dziedzinie, w której będziemy dalej pełnić służbę. Na pewno, jeżeli chodzi o takie nasze predyspozycje, te kompetencje miękkie, to tak, ale także kobiety mają bardziej analityczne umysły i często do takich zadań też są dobierane, bo są gdzieś tam chyba bardziej dokładne, bardziej analizujemy wiele rzeczy. I tutaj ja uważam, że i kobiety, i mężczyźni właśnie w zespołach mieszanych najlepiej się sprawdzają, bo się po prostu uzupełniamy.
1: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa to no, taka specjalna jednostka, instytucja przeznaczona do pomocy dla weteranów. Ty od 2022 roku jesteś dyrektorem tego centrum. Jakie są wasze najważniejsze działania?
2: Nasze najważniejsze działania to przede wszystkim wsparcie dla weteranów i rodzin żołnierzy poległych na misjach. Przypomnę tylko, że weteranem są właśnie wszyscy ci, którzy wyjeżdżali na misję i nasze zadanie to jest takie, żeby ukierunkować te osoby pod kątem, gdzie otrzymać legitymację weterana, w jaki sposób ją otrzymać, czy legitymację weterana poszkodowanego, gdzie uzyskać pomoc medyczną, zwłaszcza dla właśnie weteranów poszkodowanych. My analizujemy wszystkie wnioski, sprawy, problemy właśnie tego środowiska i przekazujemy je do ministra obrony narodowej. Ustawa o weteranach, którą mamy w Polsce, ona jest od 2011 roku i to jest jedna z lepszych ustaw na skalę, myślę, międzynarodową, jak nie światową, tutaj w Europie, ale też na świecie, bo przypomnę, w Stanach na przykład nie mają ustawy o weteranach, a my mamy. Ustawa zapewnia kompleksową opiekę dla tych najbardziej poszkodowanych i ona już była 10-krotnie nowelizowana, więc to pokazuje, że...
1: Czyli prawie co roku.
2: Że tak, że te po prostu postulaty, które są zgłaszane ze środowiska, one są gdzieś tam wysłuchiwane i wdrażane w życie. I my jesteśmy taką instytucją, która też się tym zajmuje. Oprócz tego dbamy o pamięć o poległych. Mamy kontakt z rodzinami żołnierzy poległych na misjach. Pielęgnujemy tę pamięć, robimy różnego rodzaju projekty, ale też naszym najważniejszym świętem jest 21 grudnia, Dzień Pamięci o Poległych, kiedy zapraszamy wszystkie rodziny do Warszawy i u nas przy Centrum Weteranów mamy skwer pamięci, na którym właśnie oddajemy hołd wszystkim, którzy z misji nie wrócili. Ale oprócz tego pielęgnujemy także pamięć, historię i nasz dorobek misyjny, czyli ponad 70 lat udziału polskich żołnierzy w misjach zagranicznych. Mamy też salę tradycji. Praktycznie codziennie mamy jedną grupę albo i więcej, która nas odwiedza. Także serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej na temat misji zagranicznych, to zapraszam do Centrum Weterana. Właśnie tam mamy pamiątki z misji, pokazujemy nasz dorobek misyjny. No i oprócz tego organizujemy właśnie wiele projektów dla weteranów, takich, żeby zjednoczyć to środowisko, jak chociażby zawody sportowe, jak chociażby warsztaty z art-terapii, jak chociażby rajdy rowerowe, motocyklowe. Teraz prowadzimy także taki projekt Misja Zdrowie, robimy badania profilaktyczne dla weteranów i dla rodzin żołnierzy poległych, więc no jakby jest szereg przedsięwzięć, które realizujemy na rzecz tej grupy.
1: My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i zapytamy weteran i kombatant, czym to się różni, bo tutaj chyba często gdzieś stawiamy znak równości, a może do końca nie dostrzegamy różnic, także zostańcie Państwo z nami. Podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska jest naszym gościem.
0: Rozmowa na plus.

0: RMFFM na plus.
1: Magdalena Szefernakera, moim gościem dr Katarzyna Rzadkowska, podpułkownik, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Nazwa bardzo długa tego Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Ja przed przerwą powiedziałam, że wrócimy do tego, kim jest weteran, a kim jest kombatant. Bardzo często mam wrażenie, że w odbiorze takim publicznym gdzieś nam się zaciera różnica. Jaka jest różnica?
2: Tak, no przede wszystkim generalnie według międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kombatantem jest każdy, kto służy w mundurze, tak pokrótce mówiąc, czyli każdy żołnierz w teorii, oczywiście według tego MPHKZ-u. Natomiast jeżeli chodzi tutaj właśnie o kombatantów, to nam się kojarzą zawsze kombatanci II wojny światowej i weterani walk o niepodległość, ponieważ przypomnę, 1 września obchodzimy takie święto, które jest nazwane Dzień Weterana Walk o Niepodległość. I dlatego my mamy taką długą, i wtedy mówimy o osobach, które walczyły w II wojny światowej. Dlatego nasza nazwa jest tak długa, ponieważ zgodnie właśnie z ustawą i z definicją jest weteran działań poza granicami państwa.
1: Nie można tego uprościć. Trochę to się może mieszać.
2: Będę nad tym pracować, żebyśmy to skrócili i uprościli, żeby po prostu było weteran i żebyśmy tu mówili właśnie o osobach, które wyjeżdżały na misję i tam reprezentowały Polskę. Także weteranem działań poza granicami państwa są żołnierze, ale także osoby cywilne, funkcjonariusze innych służb mundurowych, którzy wyjeżdżali poza granice naszego kraju, czyli na misję po prostu.
1: Ponad 38 tysięcy weteranów pozostaje pod waszą opieką. Jakie są najważniejsze działania? My już trochę o nich mówiliśmy, ale chciałabym trochę skupić się na tej pomocy psychologicznej, bo bardzo często my, nawet słysząc tak o weteranach, czy podczas różnych uroczystości, obchodów, możemy ich oglądać w telewizji, spotkać się na różnych defiladach, ważnych wydarzeniach państwowych, ale gdzieś nie pamiętamy, czy nie zastanawiamy się później nad codziennością takiego weterana, kiedy on kończy misję, wraca do kraju, często po właśnie co najmniej półrocznej przerwie. Z jakimi później problemami, wyzwaniami stykają się na co dzień weterani?
2: Przede wszystkim to jest przystosowanie się do życia w kraju, znowu, gdzie musimy sobie wyobrazić, zwłaszcza na tych misjach, które były w Iraku, w Afganistanie, gdzie i przede wszystkim żołnierze, którzy wykonywali tam na przykład zadania patrolowe, czyli wyjeżdżali poza bazę, no to cały czas pracowali na bardzo wysokiej adrenalinie. Tak, no bo mamy duży stres, duża adrenalina, ciągle coś się dzieje, trzeba być bardzo skupionym na tym, co dookoła nas. I później wracamy do kraju, który jest bezpieczny, spokojny, no nic tu takiego się nie dzieje. I to jest taki pierwszy moment bardzo trudny, dlatego każdy żołnierz ma po powrocie z misji urlop aklimatyzacyjny, właśnie żeby się przystosować, wyciszyć, uspokoić do tego, że już jesteśmy w kraju, już są inne warunki.

0: jesteśmy. I tutaj no, bardzo ważne jest to wsparcie, ale no tak jak zawsze jest ze wsparciem psychologicznym. Nikogo na siłę do psychologa nie zaciągniemy, nikogo na siłę pomocy mu nie udzielimy. Zawsze to sam człowiek musi o tę pomoc poprosić, zwrócić się, bądź też chcieć ją przyjąć. I to jest często trudne, bo do nas czasem właśnie zwracają się rodziny, zwracają się bliscy i tak, w każdej jednostce wojskowej w Wojsku Polskim jest psycholog, ale z różnych względów, część oczywiście żołnierzy korzysta z pomocy tego psychologa, a część z różnych powodów może nie chce, no to dlatego też w Centrum Weterana jest darmowa pomoc psychologiczna dla weteranów, dla rodzin weteranów w związku z udziałem w misjach, więc to jest też bardzo ważne i myślę, że to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie wsparcie. Mamy także pomoc prawną, bo różne sytuacje nas spotykają później, także nasza pani prawnik ma mnóstwo pracy również.
1: Czyli więcej niż psycholog, podejrzewam.
0: Więc to wsparcie jest, ono jest. Oprócz tego, jeżeli na przykład gdzieś tam, no psycholog nie jest lekarzem, tak, tylko może rozpoznać, że dotąd mamy pomoc psychologiczną, a tu na przykład potrzeba farmakologii, potrzeba specjalistów, wtedy musimy się udać do psychiatry i mamy, powstało również specjalnie dla weteranów Centrum Leczenia Weterana Poszkodowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym tutaj w Warszawie na Szaserów i również weterani i ich rodziny, a także rodziny poległych żołnierzy, bo przypomnijmy, że oni również przechodzili PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, czyli po prostu traumę po stracie najbliższych osób i wiem, że korzystają właśnie z tej pomocy, jeżeli chodzi o wsparcie i psychiatryczne, i psychologiczne, także to wsparcie jest, często po prostu wystarczy o nie poprosić, zwrócić się.
1: Rodzina tych weteranów, bo to jest, wydaje mi się, kluczowy punkt, to już też padło, że bardzo często to rodzina przeżywa nawet trudniejsze chwile, bo po pierwsze musi też tutaj na miejscu funkcjonować, radzić sobie, bardzo często chyba raczej bez ojca niż bez mamy, tak podejrzewam. Czy rodzina też zostaje przez was otoczona opieką? Jaki jest kontakt i w trakcie pobytu na misji danego żołnierza i tuż, czy po powrocie w odpowiednim tam odcinku czasu?
0: No tak jak powiedziałam, do nas, my jesteśmy otwarci na wszystkich, jesteśmy dla wszystkich, tak naprawdę dla weteranów, dla rodzin poległych i kwestia tylko po prostu wykonania tego pierwszego kroku, czyli zwrócenia się do nas o pomoc jakąkolwiek. My tak naprawdę w ciągu roku zespół wsparcia weteranów i nie mówię tutaj o psychologu, bo to jest jakby oddzielna statystyka, brzydko mówiąc, ale zespół wsparcia weteranów w ciągu roku ma ponad 4000 kontaktów. Kontaktów mówię tutaj właśnie, że ktoś zadzwoni, zapyta, poprosi o pomoc, o poradę. Czasami to są takie sprawy, które właśnie wymagają konsultacji psychologicznej i prawnej jeszcze, a czasami to są po prostu jakieś krótkie telefony, gdzie nasz zespół po prostu pokieruje kogoś, gdzie szukać, nie wiem, jakiegoś wniosku, do kogo się zwrócić w danej sprawie. Więc my jesteśmy otwarci dla wszystkich i tak jak mówię, tych kontaktów w ciągu roku jest bardzo dużo, każdą sprawę traktujemy indywidualnie.
1: Ja podejrzewam, że historii i spraw tematów pani dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa ma bardzo wiele, czy mogłaby gdzieś nam opowiadać, ale może jest jakaś taka jedna czy dwie, które gdzieś najbardziej zapadły w pamięci. Coś, co też nam, słuchaczom, może przybliżyć funkcjonowanie i to, co przeżywają żołnierze później, kiedy wracają do kraju, z czym oni się borykają, co staje się dla nich może największą trudnością, wyzwaniem, a może zmieniają się priorytety po takiej misji.
0: No jest bardzo dużo. Tak naprawdę co człowiek, to jest inna historia i wiele osób z problemami, czy też z urazami po misji, organizujemy polską reprezentację sportową do zawodów Invictus Games. To są zawody dla żołnierzy poszkodowanych, których inicjatorem i pomysłodawcą jest książę Harry. On służył w brytyjskiej armii, wracał też z Afganistanu z poszkodowanymi i zobaczył właśnie to cierpienie i te ciemne miejsca, w których ci ludzie się znajdują. I stworzył takie zawody, Invictus Games, stworzył fundację i zawody, w których biorą udział poszkodowani. I to są zawody, w których jedyne chyba na świecie, gdzie żołnierz może jechać z rodziną, bierze ze sobą dwie osoby, family and friends, czyli obojętnie kogo, po prostu bliskie jemu osoby i tam startuje sportowo. Więc to jest pokazanie, że mimo doznanego uszczerbku, żołnierze są niezwyciężeni, że przechodzą ponad tym, że trenują, że wstają codziennie rano, przygotowują się do tych zawodów, ale też są inspiracją dla innych i ja zawsze podkreślam, że to są zawody, w których widać czyste piękno sportu, bo tam medale schodzą na drugi plan. Oczywiście każdy się cieszy, kiedy zdobędzie medal, ale cieszy się bardziej, kiedy pokona samego siebie, swoje słabości, kiedy wyjdzie z tego dołka, kiedy dostaje owacje z całego świata.

0: świata, bo w tym momencie 25 krajów bierze udział w tych zawodach i to jest coś niesamowitego, że tam bardzo często ten ostatni dostaje największe brawa za to, że dobiegł, że ukończył, nie wiem, bieg czy jakąś inną konkurencję.
1: Czyli zupełnie na odwrót niż w konkurencjach stricte sportowych.
0: Tak, czyste piękno sportu, po prostu ta celebracja, to wsparcie rodzin, środowiska międzynarodowego, że często ludzie po prostu nie znają się, ale te rodziny siadają ze sobą przy stole i wiedzą, że przeszły przez to samo, mimo że ktoś jest z Polski, jak ktoś jest ze Stanów Zjednoczonych.
1: A to w takim razie twoja historia, Kosowo, Liban, Włochy, czy był jakiś taki moment największego kryzysu, a może przełomu, może uświadomienia sobie czegoś istotnego w życiu?
0: Ciężko mi wskazać taki jeden moment, ale na pewno im więcej wyjeżdżałam, czy to na misje, czy na inne jeszcze kursy zagraniczne, czy w ogóle nawet podróżując prywatnie, to zawsze bardziej doceniam Polskę i kraj, w którym mieszkam i żyję, że jest tutaj bezpiecznie, że jest spokojnie, że jest pięknie, czysto i że mam tutaj po prostu przyjaciół, rodzinę, bliskich, więc to jest takie docenienie tego, co się ma, w jakim kraju się żyje i z tego po prostu się bardzo cieszę. Natomiast trudne momenty oczywiście, że bywały. Zawsze gdzieś tam momenty takiego zwątpienia, podłamania się, ale tak jak mówię, to nam pokazuje tylko, że jest jeszcze wiele pracy po prostu nad sobą, jako nad człowiekiem i ja staram się zawsze jakieś wnioski wyciągać i po prostu nad sobą pracować, żeby następnego dnia po prostu być lepszym człowiekiem.
1: Czy będzie jakaś kolejna misja?
0: Miała być.
1: Czy to już koniec?
0: Powiem szczerze, że miała być, ale no ze względu na sytuację, która się wydarzyła, tutaj mówię o atakach na Iran i tej sytuacji geopolitycznej, no to nasze wojska z Iraku zostały wycofane, a właśnie tam miałam lecieć. Także na ten moment nie, aczkolwiek jestem gotowa, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to ja chętnie pojadę.
1: I na koniec powtórzmy jeszcze, około 17% kobiet służy w Wojsku Polskim. W Wojskach Obrony Terytorialnej kobiety stanowią nawet 21% żołnierzy. Jak mogłybyśmy zachęcić panów, jak panów to też, ale kobiety do tego, żeby wstępowały do służby wojskowej, bo no jest to niezwykłe miejsce, gdzie można służyć naszej ojczyźnie.
0: Oczywiście, no Wojsko Polskie to jest duma i zaszczyt noszenia munduru z orłem na ramieniu, z flagą biało-czerwoną. I tutaj ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie przemyślenia, to po prostu warto spróbować i dawać siebie jak najwięcej, nie poddawać się przy jakichś tam drobnych porażkach, ale iść do przodu i starać się po prostu jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, a przy tym inwestować w swój rozwój, bo to jest bardzo ważne. To są najlepiej zainwestowane pieniądze, to są zawsze w nasz rozwój. Ja jestem tego chyba dobrym przykładem, myślę, gdzie no po prostu nie wywodzę się ani z rodziny wojskowej, ani nigdy nie miałam nikogo w wojsku i zawsze mówiłam, że po prostu no inwestycja w siebie to jest ta, która mi się zwróci i którą widzę dzisiaj, że naprawdę rozwój własny, różnego rodzaju szkolenia, kursy, studia, ale także praca nad sobą, to jest coś, co przynosi najlepsze rezultaty.
1: Podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, weteran misji poza granicami państwa w Kosowie, Libanie, we Włoszech i dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: I do usłyszenia, pozdrawiam, Magdalena Szefernaker.
2: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: 40 osób w szpitalach, 12 zginęło. To po nocnym wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech. Obława pod Poznaniem. Mężczyzna postrzelił kobietę w Swarzędzu. Pożeracze smutków na onkologii dziecięcej maskotki pomagają dzieciom. Minęło południe. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W szpitalach na Węgrzech nadal przebywa 40 osób po wypadku polskiego autokaru, do którego doszło na północy kraju. Przypomnijmy, w zdarzeniu zginęło 12 osób, 7 nadal jest w stanie zagrażającym życiu. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort będzie przekazywał informacje w pierwszej kolejności rodzinom poszkodowanych.
2: Sugerowałbym, aby zaczekać na informacje od konsula, ponieważ my będziemy się kontaktować z członkami rodzin wszystkich poszkodowanych, tych poszkodowanych, którzy sami nie są w stanie skontaktować się ze swoimi bliskimi.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła już śledztwo w sprawie tego wypadku. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. Trwają poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o postrzelenie kobiety w Swarzędzu pod Poznaniem. Poszkodowana w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Paweł Adamczewski.
3: Policjanci ustalili już jego tożsamość. Do zdarzenia doszło wczoraj po 15 na klatce schodowej budynku przy ulicy Wielkiej Rybackiej. Nieprzytomną kobietę z raną głowy znalazł przypadkowy przechodzień.
4: Prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej. Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły policyjne. Trwają szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza. Przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących.
3: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Funkcjonariusze podkreślają, że obecnie nic nie wskazuje na to, by miał on zagrażać innym osobom. Mieszkańcy proszeni są jednak o zgłaszanie pod numer 112 każdej niepokojącej sytuacji.
1: Paweł Adamczewski, dziękujemy. Czad jest groźny także latem, ostrzegają strażacy. Wczoraj wykryto go w jednym z mieszkań przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. W środku było 5 osób.
5: 2 osoby, w tym około 4-letnie dziecko, trafiły do szpitala. Mierniki ratowników wykryły bardzo wysoką zawartość tlenku węgla.
1: Mówił Jakub Pietrzak ze Straży Pożarnej w Kaliszu. Czadu nie widać ani nie czuć, dlatego strażacy apelują: sprawdzajmy piecyki i wentylację oraz montujmy czujki tlenku węgla.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pożeracze smutków mają pomóc dzieciom w szpitalach radzić sobie w trudnej sytuacji. W całym kraju szyte są specjalne maskotki. Chętnych do szycia nie brakuje.
6: Widzę, że pani tutaj pracuje na maszynie.
7: Tak. Szczytny cel to się robi.
8: Trochę ciężko jest, bo za dużo tych zakrętów. Tkaniny są też różne. Jedne się ciągną, jedne nie.
6: Dlaczego warto poświęcić swój wolny czas, wolne popołudnie i wziąć udział w takiej akcji?
8: Dlaczego? To jest w sumie reakcja z serca i mam nadzieję, że to tym dzieciom trochę umili życie.
1: Maskotki trafiają na oddziały onkologiczne.
9: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę, a teraz już niedzielne popołudnie z przebojami z nutą nostalgii i to jakimi. Zaczynamy wyjątkowo. Rok 1985, noc. Po rozdaniu nagród Grammy w jednym studio pojawiają się największe gwiazdy ówczesnych lat, aby wspólnie zaśpiewać piosenkę USA for Africa, z której cały dochód był przeznaczony na pomoc dla mieszkańców Afryki. We are the world. Na początku Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: zespół ABBA na antenie Radia Plus. Jeden z ich przebojów, Chiquitita. Trochę inny od tych, które wtedy ABBA proponowała, ale piosenka właśnie może przez ten nieco inny klimat zdobyła rzeszę fanów i wielką popularność. Jest niedziela, to 16 dzień sierpnia. Dzisiaj imieniny świętują Roch i Diomedes. Cóż za imiona. Jednego Rocha znam, pozdrawiam serdecznie, ale Diomedesa żadnego. Jeżeli wśród słuchaczy Radia Plus są dzisiejsi solenizanci, to zazdroszczę oryginalnych imion i kłaniam się nisko. Za chwilę na naszej antenie Seweryn Krajewski i piosenka Czekasz na tę jedną chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
2: Po reklamie.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To duet Eurythmics. Z nietypowych świąt, moi drodzy, mamy dzisiaj Światowy Dzień Roller Coastera. To takie kolejki górskie. W Polsce też są, bo przecież powstało kilka takich parków rozrywki, gdzie rzeczywiście na tych roller coasterach można pojeździć. Ja nie wsiadam, słuchajcie. Mimo wszystko lubię różne aktywności, ale to nie jest dla mnie. Zresztą generalnie w Polsce to nie potrzebujemy jeździć na roller coasterze. Taką mamy sytuację w pogodzie, że można ją spokojnie nazwać roller coasterem. Za nami w sumie bardzo upalna sobota. Dzisiaj to tak Polska pół na pół podzielona, bo na południu i na wschodzie ciągle 30 parę stopni, ale już na północy czy na zachodzie 21-22, a jutro w całej Polsce temperatura w okolicach 20 stopni. No i to taki jest roller coaster. Raz 35, raz 20. Można było się w te wakacje przyzwyczaić. Teraz na naszej antenie Shaky Stevens, a później Kim White.

To Enrique Iglesias w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Bailamos. Za chwilę będzie Motor Talking i przebój Your My Heart, Your My Soul, a po 15 dzisiaj wakacyjny muzyczny alfabet, a więc wspomnienia najciekawszych rozmów Marka Sierockiego, a dzisiaj no to będzie bardzo ciekawy wywiad, bo z Budką Suflera, no sama nazwa mówi wszystko za siebie, lata historii, dziesiątki przebojów, mnóstwo koncertów, więc jest o czym opowiadać. Po 15 muzyczny alfabet i Budka Suflera.

Za 3 minuty godzina 13. To niedzielne popołudnie w Radiu Plus z przebojami z nutą nostalgii. Popołudnie jeszcze wczesne. Wiele godzin weekendu przed nami. Zapraszam, zachęcam, abyście tę niedzielę spędzali z nami. Już za chwilę najważniejsze informacje. Od tego rozpoczniemy godzinę, a później kolejne przeboje. Na początku zaśpiewa Elton John. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Po Polaków na Węgry poleci specjalny samolot. Kilka osób jest w stanie ciężkim. Dwie osoby utonęły na Pomorzu. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o polskich medalach na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojewoda podkarpacka zwołała posiedzenie wojewódzkiego sztabu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie. To po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Pielgrzymi z Podkarpacia wyjeżdżali ze Strzyżowa.
2: W konsulacie zebrał się taki zespół zarządzania kryzysowego. 12 osób, które nie żyją, ich ciała będą... Zwłoki będą identyfikowane i tam też konsul się wybierał na miejsce.
1: Powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pozostali ranni są jeszcze w szpitalach, niektórzy w stanie ciężkim.
2: Po badaniu lekarskim lekarze podejmą decyzję, czy te osoby przede wszystkim nadają się do transportu i jaki rodzaj transportu. Czy to będzie transport karetkami pogotowia, czy to w niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: A premier Donald Tusk poinformował już, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służb medycznych. Dramat nad jeziorem w Siemirowicach w województwie pomorskim. Wczoraj późnym popołudniem w jeziorze utonęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, w którym obowiązywał zakaz kąpieli.
3: Okoliczności tego zdarzenia będą teraz przedmiotem prowadzonego śledztwa oraz będą badane, sprawdzane i weryfikowane. Ciała osób zostały przekazane do badań sekcyjnych. Po ich badaniu będzie można z pewnością potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy osoby te były pod wpływem alkoholu.
1: Mówiła Magdalena Zielke z komendy powiatowej policji w Lęborku. Służby apelują, by nie korzystać z miejsc objętych zakazem kąpieli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami pacjenci, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
4: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom. Stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
1: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Na koniec jeszcze sport i medale na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Tylko w sobotę Polacy zdobyli 4 medale lekkoatletycznych Mistrzostw Starego Kontynentu. Srebrne krążki wywalczyły Katarzyna Zdziebło w chodzie sportowym, Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów oraz Maria Rządzik w skoku wzwyż. Brąz zdobyła kobieca sztafeta 4 razy 100 metrów w składzie Krystyna Cimanowska, Pia Skrzyżowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Zdziebło ustanowiła rekord Polski, a Bukowiecka obroniła srebrny medal zdobyty w tej konkurencji 2 lata temu. Po sobotnich startach biało-czerwoni mają w Birmingham łącznie 7 medali, 5 srebrnych i 2 brązowe.
5: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejno o 14. Do drugiej przeboje wybieram ja. I to jakie przeboje. Będzie Prawy do lewego, Kai Gorana Bregowicz. Będzie zespół Bananarama. Pojawi się w tej godzinie Queen. Będzie Madonna, Perfect i wielu, wielu innych wykonawców. A zaczynamy od Eltona Johna. Andrzeja Szczyszyn, dzień dobry.

0: W Radiu Plus gramy z przytupem. Prawy do lewego, lewy do prawego i później znowu prawy do lewego i tak dalej, i tak dalej. To Kaja i Goran Bregowicz. No, gdyby ktoś miał zbyt leniwą niedzielę, to myślę, że ta piosenka postawiła go na nogi. Za parę minut na naszej antenie będzie Queen, I Want to Break Free. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Po reklamie.

Słuchacie Radia Plus i Przebojów z Nutą Nostalgii. Jest niedziela, 16 sierpnia. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych jubilatów, a świętuje urodziny między innymi królowa popu Madonna. Urodziła się 16 sierpnia w roku... To nieważne. Powiem tylko, że od 4 dekad jest aktywną artystką. Należy do niej wiele rekordów, między innymi 65 piosenek, które umieściła w top 10 na liście w Wielkiej Brytanii. Regularnie także jej płyty trafiają na listę Billboardu najlepiej sprzedających się albumów. Ciągle jest aktywna, nagrywa, koncertuje, współpracuje ostatnio z Kylie Minogue. Jest nie tylko piosenkarką, ale również aktorką. Mogliśmy ją zobaczyć choćby w tym filmie, z którego pochodzi ta piosenka. Don't Cry for Me Argentina i Madonna teraz na antenie Radia Plus.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Pointer Sisters i I'm So Excited. A za chwilę piosenka z filmu. I to jakiego? Film, który nie miał być sukcesem. On był zrobiony za niewielkie pieniądze w porównaniu z hollywoodzkimi produkcjami. Miał być jednym z kolejnych filmów tamtego roku. Okazało się, że odniósł jeden z największych sukcesów i w ogóle zarobił gigantyczne pieniądze w porównaniu z tymi nakładami, które były. Film o miłości, o tańcu i pewnie już wiecie, że chodzi o Dirty Dancing. Już za chwilę na naszej antenie I've Had the Time of My Life.

Za 3 minuty godzina 14. O drugiej na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, które dla was zebraliśmy, a później wrócimy do muzyki. Na początku jedna noc w Bangkoku. To oczywiście przebój Mariah Carey, One Night in Bangkok. Od tej piosenki zaczniemy. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Rząd zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają niezbędną pomoc po wypadku autokaru na Węgrzech. Sprawca ataku nożem w Małopolsce zatrzymany. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o tradycyjnym święceniu zwierząt w Mikstacie. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier wysyła na Węgry samolot specjalny dla poszkodowanych w wypadku autokaru. Ma pomóc poszkodowanym w wypadku, w którym zginęło 12 polskich turystów. W szpitalach na Węgrzech przebywa kilkadziesiąt osób, w tym około 10. Jest ciężko rannych. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Polski rząd zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają niezbędną pomoc medyczną i konsularną. Samolot przygotowuje pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie, a Ministerstwo Obrony Narodowej poleciło także przygotowanie w Krakowie samolotu CASA i wojskowego zespołu ewakuacji medycznej. Ich użycie będzie zależało od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin rannych i lekarzy. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że na Węgry wyruszył już autokar po osoby lżej ranne. Pielgrzymi mają nim wrócić do kraju.
3: Wtedy, gdy uzyska ta firma potwierdzenie, że są osoby, które mogą już jechać dalej.
2: W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest rannych.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Sprawca ataku nożem w Kętach w Małopolsce, zatrzymany mężczyzna w nocy na stacji benzynowej, ranił 4 osoby i uciekł. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi Małgorzata Jurecka z Policji w Oświęcimiu.
4: W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że pomiędzy uczestnikami najpierw doszło do kłótni i awantury, podczas której jeden z nich wyciągnął nóż i zranił 4 osoby.
1: Wszyscy 4 poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, jedna osoba przeszła operację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wciąż nie ma pociągów do Modlina i na razie nie będzie. Od kilkunastu lat planowana jest linia kolejowa, która miałaby połączyć centrum Warszawy z lotniskiem. Dopiero w tym roku ogłoszono przetarg. Jak się okazało, żadna z 11 ofert nie zmieściła się jednak w budżecie.
5: Przeanalizujemy całą sytuację. No, czas najwyższy zakończyć tę inwestycję. Będziemy szli w kierunku rozstrzygnięcia. Przeanalizujemy tu możliwości budżetowe i będziemy chcieli wreszcie zrealizować to połączenie kolejowe, które, przypominam, miało być na 2012 rok.
1: Mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Aby plan doszedł do skutku, trzeba znaleźć dodatkowo 50 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Były konie, kozy, kaczki i kury, ale też alpaki, ślimaki i patyczaki. U Świętego Rocha w Mikstacie w Wielkopolsce po raz kolejny pobłogosławiono zwierzęta. Tradycja ma już ponad 300 lat i każdego roku przyciąga do Mikstatu tłumy.
6: Mamy tutaj kury, mamy brachmy, feniksy i sebrytki, mamy jeszcze indory, mariole i ludmiłę i kaczki, które chodzą pionowo i jeszcze tam mamy araukanę, kogucika i czubatkę, kurkę.
7: Z czym państwo przyjechali?
8: Z całym naszym dobytkiem przyjechaliśmy dzisiaj tutaj na święcenie. No, jesteśmy tu z Mikstatu i przyjeżdżamy tutaj co rok, także tradycję dotrzymujemy i przekazujemy ją dalej dzieciom.
1: W 2015 roku tradycja święcenia zwierząt trafiła na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
9: Bardzo dziękuję. To był serwis informacyjny. Kolejny o 15. Do trzeciej piosenki ode mnie. Będzie Whitney Houston, będzie Ace of Base, Alpha Bill. To w drugiej części godziny. A teraz Mariah Carey, One Night in Bangkok, a później Roy Orbison i California Blue. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Tina Turner. Do końca wakacji tylko 2 tygodnie. Albo aż 2 tygodnie na naszej antenie. Rozpoczęła się w tamtym tygodniu zabawa pocztówka z Radiem Plus. Czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Takie elektroniczne możecie je przesłać poprzez stronę internetową lato.radioplus.pl. A my sobie wybieramy i nagradzamy mnóstwem wakacyjnych gadżetów, ale także specjalnymi pocztówkami Radia Plus. Wszystkie szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie radioplus.pl. Za chwilę Big in Japan i Alphaville.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

0: Garniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Uwaga,

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Ace of Base. Artyści nie umierają, bo zawsze zostają z nami ich piosenki, ale w przypadku tego wokalisty, który za chwilę, to ta śmierć przez wielu nie została uznana. Powstało mnóstwo teorii spiskowych, że to w ogóle jest niemożliwe, że zostało to jakoś tam ukartowane, że on gdzieś tam ciągle żył na jakichś wyspach, że był widywany. Mowa oczywiście o Elvisie Presleyu. 16 sierpnia w 1977 roku zmarł w swojej posiadłości Graceland. To są fakty. No a jeżeli ktoś wierzy, że Elvis żył, czy ciągle gdzieś żyje, no to ma do tego prawo. Najważniejsze jest to, że zostawił mnóstwo piosenek, które sprawiają, że będzie wiecznie żywy. Elvis Presley, teraz na antenie Radio Plus.

0: To jest Whitney Houston i piosenka I Wanna Dance With Somebody. Bardzo lubię ten kawałek. On przypomina, że Whitney nagrywała mnóstwo takich dynamicznych piosenek, nie tylko te ballady, z których ją najbardziej znamy, I Will Always Love You czy One Moment in Time, ale także takie utwory naprawdę z pozorem jak choćby ten. Na naszej antenie już za moment Billie Jean i Michael Jackson, a później 2+1, choć pomaluj mój świat. I tak dotrzemy do 15, wtedy serwis, a po 15, przypominam, budka suflera w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 15. I już za chwilę na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, a później startuje wakacyjny muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj przypominamy rozmowę z Budką Suflera. Będą oczywiście przeboje, ale będzie też dużo ciekawych historii z wieloletniej kariery tego jednego z najpopularniejszych polskich zespołów. Zostawiam Was w dobrym towarzystwie. Życzę udanego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Żałoba na Podkarpaciu po wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Zarzuty za zaatakowanie Ukraińca w Poznaniu. Za chwilę szczegóły. Kościół powinien nieść pokój Chrystusa poza wytyczone granice, mówi Leon XIV. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Żałoba na Podkarpaciu. Do środy flagi na budynkach Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie będą opuszczone do połowy. To dla uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Dziś w nocy zginęło 12 osób. To pielgrzymi z Podkarpacia.
2: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję o opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
1: Mówiła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Jak przekazali nam urzędnicy, wciąż trwa też identyfikacja rannych. 10 osób w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Teraz Poznań. Kobieta podejrzana o zaatakowanie obywatela Ukrainy na ulicy Półwiejskiej usłyszała zarzuty. Katarzyna S. przyznała się do winy. O szczegółach Paweł Adamczewski.
3: Chodzi o zdarzenie z nocy z 12 na 13 sierpnia przed lokalem gastronomicznym przy Półwiejskiej. Katarzyna S. usłyszała zarzut zmuszania pokrzywdzonego do określonego zachowania, czyli w tym przypadku do zaprzestania nagrywania całego zajścia. Odpowie także za naruszenie jego nietykalności cielesnej. Kobieta miała uderzyć nagrywającego mężczyznę w rękę. Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej czynów. Prokuratura zastosowała wobec niej dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Druga z podejrzanych kobiet jest przesłuchiwana. Więcej informacji na temat zarzutów wobec niej prokuratura ma przekazać po zakończeniu czynności.
1: Paweł Adamczewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół powinien nieść pokój Chrystusa poza wytyczone granice, mówi Leon XIV. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo papież podkreślił, że wiara i zbawienie są przeznaczone dla wszystkich, a nierówności, dyskryminacja i bariery godzą w godność człowieka. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa w świecie udręczonym, który poszukuje pokoju. Prośmy Maryję, naszą Matkę, by wstawiała się za nami, dodał Ojciec Święty. Leon XIV pozdrowił też uczestniczki pielgrzymki kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociąg niespieszny, cały czas w trasie. To specjalny skład PKP Intercity, który przypomina, jak kiedyś podróżowało się po Polsce koleją. Jest dawna lokomotywa, wagony w klasycznym oliwkowym kolorze z wyposażeniem retro i oczywiście wars. W ten weekend niespieszny pojawił się m.in. w Krynicy, Muszynie i Nowym Sączu.
4: Pociąg
5: nieśpieszny
4: do stacji Warszawa Główna,
5: Syn jest pasjonatem pociągów, dlatego chcieliśmy, żeby zobaczył, jak to faktycznie było kiedyś.
6: Z Krynic jadę do Kielc, specjalnie nieśpiesznym. No jest taka atmosfera retro, nietypowa, ale fajna.
7: Warto też wspomnieć o warsie. Można tam dostać kawę syfaną, klasyki z przeszłości, typu jakaś kanapka ze smalcem.
8: Fajnie, taki trochę powrót do przeszłości.
9: Pociąg nieśpieszny, odjedzie z toru drugiego.
1: A w kolejne weekendy pociągiem retro będzie można pojechać do Poznania, Wrocławia, Płocka i Łodzi.
10: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, a moimi Państwa gośćmi są muzycy Budki Suflera.
11: Dzień dobry.
12: Witamy. Irena Michalska.
13: Mietek Jurecki. Tomek Zeliszewski.
10: Już za chwilę zaczynamy.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moimi państwa gośćmi są muzycy Budki Suflera. Zaczęliśmy utworem niezwykle ważnym dla Budki Suflera, bo tak naprawdę od tego się zaczęło, czyli Cień Wielkiej Góry. To również tytuł pierwszego albumu w ubiegłym 2025 roku i w 2024 sporo koncertów poświęconych tej pierwszej płycie zagraliście.
1: Nie tylko tej pierwszej płycie, natomiast mamy to szczęście, że nasza publiczność, zarówno ludzie starsi od nas, jak i w naszym wieku i troszkę młodsi, to pamiętają wszystko, ale też wielokrotnie na naszych koncertach przychodzą ludzie, których nie było na świecie, kiedy nagrywaliśmy Jolkę, Dmuchawce czy inne piosenki, i oni znają każdy tekst, każde słowo na pamięć, melodię, śpiewają z nami, cieszą się i to nam sprawia wielką radość.
0: To dowód na to, że te kompozycje, które tworzył nieżyjący już Romuald Lipko, są ponadczasowe, mają zupełnie ponadczasowy wymiar. Tomku, ile miałeś lat, kiedy nagrywaliście pierwszą płytę? Bo byłeś najmłodszym członkiem Budki Suflera.
2: Tak, to prawda. No, 19 lat miałem. To ważny okres w życiu, bo pomijając to, ile się ma lat, no to już był sygnał i rozpoczęcie samodzielnego życia. 19-latek, który się przenosi w inny kraniec Polski i wszystko, co do tej pory, to jest historią, zaczyna nowy etap w życiu. Ta płyta była dla mnie czymś bardzo ważnym, podwójnie, potrójnie. Dołączyłem w momencie, kiedy właściwie poza gotowy był Cień, prawie nic tam nie zmieniliśmy. Koń był, szalony koń był w fazie do zrobienia, od zera do bohatera.
0: Było szaleństwo.
2: Tak jest. Szaleństwo było przy Lubię ten stary obraz. Poważnie zmieniliśmy. No i powstał w do dzisiaj znany, chyba z tego byliśmy strasznie dumni, takiej najbardziej właściwej aranżacji, i utwór Jest taki samotny dom, gdzie do dzisiaj gramy to na koncertach i właściwie jest jeden do jednego. Nawet jedna nuta nie jest zmieniona. Gramy to tak, jak to powstało, tak mu się przeniósł o pół wieku do tyłu.
0: Kiedy przyjechałeś pewnego dnia do Lublina na konkurs zespołów takich, startujących, amatorskich, to pewno nie przypuszczałeś, że rozmowa z Romkiem Lipko zmieni twoje życie na następne 50 lat.
2: No, ja myślę, że w ogóle na wszystkie lata, które dane mi będzie przeżyć, zmieniła moje życie. To prawda. Romek, nie lubię dorabiać jakichś łzawych historii do faktów, które miały miejsce. Natomiast była taka scena, kiedy wszedłem do studio, przywitałem się z nieżyjącym już redaktorem Janiszewskim, który był miłym, kontaktowym człowiekiem. No, nic z tym nie było szczególnego, natomiast przyznać muszę, że była jakaś magia i coś szczególnego w tych trzech facetach, Ziółkowskim, Lipce i Sugowskim, którzy po naszym występie zaczęli ze mną rozmawiać. Ja na początku nie bardzo wiedziałem, dlaczego, czym ja sobie zasłużyłem na to, że już z radia znany zespół Budka Suflera rozmawia ze mną, jakbyśmy byli starymi kumplami. No, reszta potoczyła się już
0: jest
2: sama.
0: Jest historią.
2: Jest historią. I przyznać muszę, że tym dyrektorem, animatorem tego był Romek, to prawda.
3: Muzyczny alfabet. B jak Budka Suflera. Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: Oh.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moimi i państwa gośćmi muzycy Budki Suflera. Przed chwilą utwór Wszystko, czego dziś chcę, ale w zupełnie innej wersji niż ta oryginalna, którą znamy. To był rok 80, kiedy Iza Trojanowska nagrywała te utwory z Budką Suflera. Teraz mamy rok 2026, a w zeszłym roku te piosenki śpiewała Irena Michalska, która jest w naszym studiu. Tak w pierwszym wejściu siedziałaś, przysłuchiwałaś, jak starsi panowie sobie rozmawiają, ale widzę uśmiech na twarzy. Łatwo było zmierzyć się z takimi utworami, które są legendą i kanonem polskiej muzyki rozrywkowej?
1: Czy łatwo? Myślę, że wbrew pozorom tak, bo czuję je zupełnie inaczej. Jestem na nich również wychowana, słyszałam je wielokrotnie w radiu, u mnie w domu też się słuchało takiej muzyki, więc te interpretacje nieco odmienne i w moim stylu przyszły do mnie dość łatwo, chociaż pamiętam pierwszą próbę, jak przyjechałam do Lublina i zobaczyłam minę zaskoczonych i Miecia, i Tomka, kiedy usłyszeli je w nieco innej mojej aranżacji. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, myślę, że dla nas wszystkich. Publiczności się podoba, zaakceptowała mnie, jaką jestem, i cieszę się, że mogę je wykonywać, zwłaszcza, że z Izą, wbrew pozorom, mamy podobny background, ponieważ Iza w mieście obok studiowała musical w studium Baduszkowej, a ja studiuję na Akademii Muzycznej w Gdańsku, również musical, więc jak się czasami spotykamy z Izą, to mamy o czym porozmawiać.
0: I czasami razem śpiewać.
1: Tak, oczywiście. Ostatnio się minęłyśmy również w Opolu, potańcowałyśmy na festiwalu razem. No, było bardzo wesoło, zawsze jest bardzo wesoło w tym zespole.
0: To było bardzo fajnie, bo to było 40-lecie tej płyty Izy i Budki Suflera. No i też w pewnym sensie też jubileusz Budki Suflera. Fajna to była ta prywatka, którą to prawda, zrobiliśmy w Opolu.
2: To prawda, byliśmy oczywiście zachwyceni, że możemy, nie pamiętam, który raz już tam zagrać na tym festiwalu, gdzie odnosiliśmy również wielkie sukcesy w przeszłości. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o Irence, bo ja ją poznałem w momencie, jak ona nie miała jeszcze 18 lat nawet skończonych, na festiwalu imienia Jonasza Kofty tutaj w Warszawie. Ja przyszedłem, ponieważ byłem jednym tam z organizatorów, mniejsza z tym, przyszedłem, tam byłem pierwszy raz na tym festiwalu i wszedłem do tej sali, gdzie się miał odbyć koncert ten laureatów i gala. No i słyszę, śpiewa ktoś w powalający sposób. Mówię, pewnie z tej dziedziny to ja nikogo nie znam. Pewnie to jest jakaś ich gwiazda. Się okazuje, że Irenka właśnie była na scenie i ona wygrała wtedy ten festiwal i miała próbę akustyczną do koncertu laureatów. No to zadzwoniłem do Tomka, mówię, ty, tu jest jakaś taka dziewczyna, która nieprawdopodobnie śpiewa. Ona dynamicznie tam po prostu tupała na tej scenie nogami. To wszystko w ogóle rewelacja. Bardzo mi się to podobało. Tomek mówi, no to porozmawiaj.
0: Czyli historia toczy się kołem. Kiedyś Tomkowi Romek zaproponował granie w Budce Suflera. Po takim występie na konkursie dla amatorskich zespołów, teraz po takim konkursie też dla młodych, początkujących wykonawców, Irenka trafiła do Budki Suflera.
2: To prawda. Zresztą ten zespół akurat paru damom nagrał płyty, nie jedne na przykład.
0: To możemy wymienić tak. Anna Jantar, Iza Trojanowska, Basia Sikorska, też oczywiście Zdzisława Sośnicka, słynna Aleja
2: tak
0: Gwiazd.
2: Tak jest, to też my gramy z Tomkiem Damą.
0: No właśnie,
2: Urszula oczywiście. Więc to jest kolejny etap w naszym życiu po prostu. Od kobiet nie da się uciec.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, nasze spotkanie z Budką Suflera. Za nami utwór Za ostatni grosz. To jeden z nieżyjących wokalistów Budki Suflera, Romuald Czystaw. Nie żyje też Romek Lipko. Ja Romka nie tylko znałem od strony muzycznej, ale też od strony prywatnej byliśmy zaprzyjaźnieni. Wy realizujecie taki muzyczny testament Romka. Kiedy on już wiedział, że powoli odchodzi, to powiedział: chłopaki, bardzo bym chciał, żebyście dalej ten wózek ciągnęli. No i jakoś ciągniecie.
1: To prawda. Była taka scena, kiedy padły słowa takie ostateczne, ważne, które się słyszy niecodziennie. I no przyznaję, mówiąc za siebie, że powiedziałem, że no dałem słowo, że dopóki to będzie miało ręce i nogi i zdrowie nam pozwoli, będziemy grali jego muzykę, bo to jest oczywiste. I nigdy więcej nie wracaliśmy do tego tematu. Zagraliśmy jeszcze troszkę koncertów i razem zaczęliśmy nagrywać płytę dla Felicjana Andrzejczaka. Wracając do Za ostatni grosz. To był wielki debiut wokalisty Romualda Czystawa, który się okazał magicznym facetem. Mając nieporównywalne warunki wokalne do Krzysztofa, miał w sobie taką charyzmę,

0: i magię, że to dzisiaj opowiadamy z Mieciem, że w połowie pierwszego refrenu on już miał kupioną całą salę i wszystko było podsotane.
1: Ja pamiętam, bo byłem na takich koncertach, to chyba był rok 81, w sali kongresowej była cała seria koncertów, gdzie była Iza Trojanowska i właśnie Romek Czystaw w roli wokalisty. Oj, fajnie działo się wtedy na tej scenie muzycznie, naprawdę to były świetne koncerty.
0: Jego ludzie bardzo kochali, on miał w sobie coś niespotykanego, a wokalnie też ciężko go podrobić.
1: Tak, no ale Felicjan Andrzejczak, o którym wspomniałeś, też był takim artystą, którego wszyscy kochali, bardzo lubili. Kiedy wychodził na scenę, pierwsze dźwięki Jolki, to od razu gdziekolwiek śpiewał, to ta publika razem z nim
0: ależ
1: pomagała.
0: Ależ oczywiście, nie dorabiając, o czym już mówiłem, jakichś niezwykłych historii, przyciągaliśmy. Romek, my, mniejsza o to, kto personalnie. Ta muzyka, to zjawisko tej kapeli przyciągało głosy ludzi niepowtarzalnych, niezwykłych, bo czy to Iza, czy Ula, czy Felicjan.
1: Czy teraz Irena.
0: Ale to jest, powiem tak, to jest jedyne, co ma jeszcze sens, co my możemy z Mietkiem zrobić. Co, dla kariery? Mamy. Dla pieniędzy?
1: Też bez trochę sensu. Macie.
0: Tak, mamy na rachunki i na jedzonko jest. Nie interesuje nas to. Jedyne, co nas kręci i jest...
1: Bez muzyki nie da się żyć.
0: Jeżeli ta muzyka, tworzenie komuś pomaga, tak jak młodej, utalentowanej dziewczynie, to ma sens. To jest jedyne, co ma sens.
1: O kolejnych pięknych przebojach Budki Suflera w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napij.

0: Bydgoszcz.
1: Jest śledztwo w sprawie wypadku polskich pielgrzymów. Na Węgrzech nie żyje 12 osób. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych, mówi przewodniczący episkopatu. Przeniesiemy się też do Wilkowej, gdzie kręcono serial Rancho. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 kolejnych jest w ciężkim stanie, w tym 5 walczy o życie. Wojewoda podkarpacka poinformowała, że trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar. Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju.
3: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe,
2: mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Do wypadku doszło około 1 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
1: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że przyjął wiadomość o wypadku z wielkim bólem. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar wypadku oraz o powrót do zdrowia dla rannych, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi nie potrzebują małych ideałów, lecz wielkich i jasnych horyzontów, mówił nuncjusz apostolski w Polsce. Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi przewodniczył mszy świętej w Rostkowie z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Kostki. W homilii nuncjusz podkreślił, że Stanisław Kostka, który zmarł w wieku 18 lat, został zapamiętany dlatego, że potraktował Boga z całą powagą. Miał odwagę postawić Chrystusa na pierwszym miejscu, mówił arcybiskup Filipazzi. Uroczystość zainaugurowała w diecezji płockiej rok jubileuszowy poświęcony świętemu Stanisławowi Kostce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Takich fanów nie ma żaden polski serial. W sobotę serialowe Wilkowyje przeżywały prawdziwe oblężenie. Ponad 10 tysięcy osób przyjechało na 5. zlot fanów serialu Rancho, by spotkać się ze swoimi ulubionymi aktorami, posiedzieć na kultowej ławeczce, wziąć udział w quizach, konkursach i koncertach, a w Jeruzalu była Ela Piotrowska.
4: Jaki jest najlepszy serial na świecie?
5: Rancho to jest mój konik. Oglądamy rodzinnie i Stanisław Wierciuch. Można się dużą ilością ciekawych informacji wymienić. No tak jak w Rancho zresztą była wymiana międzypokoleniowa, tak tutaj się spełnia.
6: Widziałaś kiedyś takie tłumy?
7: Nigdy jeszcze. Naprawdę nigdy. Karolina Ludwiniak, Ranczowa Dorotka. To, co się tutaj dzisiaj dzieje, to jest niesamowite.
8: I to wszystko fani Rancho.
7: I to jacy? Oni tutaj śpiewają, robią zdjęcia. I do mnie podchodzą, mówiąc, że przyjechali kilkaset kilometrów. Cała Polska. Wszystko tutaj jest na temat Rancho, o Ranczu. I...
1: Po 11 latach przerwy trwają właśnie ostatnie zdjęcia do kolejnego sezonu Rancha.
9: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, nowa budka suflera w naszym studiu. Przypomnę, naszymi gośćmi są...
10: Irena Michalska,
11: Mietek Jurecki,
12: Tomek Zeliszewski.
9: Za chwilę kolejne hity tej legendarnej formacji.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka Dmuchawce, latawce, ale nie w tej wersji, którą Państwo doskonale znają, czyli w wykonaniu Urszuli, która też często gości w naszym radiu, ale tu w roli wokalistki i to w wersji koncertowej zaprezentowała się Irenka Michalska. Piękny utwór, co? I pięknie ludzie śpiewają.
1: Oj, jak wyciągają latarki jak na publiczności.
0: Kiedyś to były zapalniczki, teraz wyciągają telefony i włączają tryb latarki i fajne uczucie, co?
1: Tak, bardzo fajne uczucie, chociaż czasami zdarza się, że włączą taką migającą latarkę i ostatnio w Częstochowie mnie tak to rozproszyło, że prawie tekst pomyliłam. Ale nie, to jest wspaniały, wzruszający utwór. Myślę, że to też ma ogromny przekaz, jak śpiewa to młoda osoba, bo to jest rzeczywiście, no, o takich uniesieniach, prawie że młodzieńczych utwór.
0: No, Ula, kiedy nagrywała tę piosenkę, to no pewno tak. Niespełno 20 lat.
2: A, 19 lat.
0: 19 lat miała, kiedy nagrywała.
1: Dokładnie.
0: To jest piękna sprawa, zmierzyć się z utworami, które są, no, kultowe wręcz. Kolejne pokolenia przy nich się wychowują, przy nich dojrzewają, przy nich mają wspomnienia?
1: Oczywiście, kto ich nie zna. Na imprezach wielokrotnie zawodzimy Jolkę, co już mnie po jakimś czasie zaczęło śmieszyć, bo to nie ja proponuję taki repertuar, a moi koledzy, którzy również tak samo jak ja się na tych utworach wychowali i je kochają i znają na pamięć. Mhm. Cudownie jest widzieć młodych ludzi na widowni.
0: Panowie, muzyka łączy pokolenia. Wy dojrzali artyści, a na scenie młodziutka Irenka wraz z wami.
3: To prawda. Oczywiście z całym szacunkiem dla młodego pokolenia, które wymyśla swoje utwory, ma swoje pomysły, często odcina się od tych utworów, które powstały wcześniej, to mamy to szczęście, że razem z nami występuje Irenka, która jest aktorką też, więc nawet jak się jej coś nie podoba, chociaż tego nie mówiła, to zawsze można powiedzieć,
0: zagrać?
3: Wciela się w jakąś rolę. Mm-hmm. Nie, ale tak naprawdę ja pamiętam, jak Romek nosił się z tymi dmuchawcami, on to grał nam na pianinach jakichś rozstrojonych, gdzieś przed koncertami w różnych tam miastach po kolei. No i tak na początku mówię, ja wiem, czy to aż tak? Co, okazało się, że aż tak jednak.
0: Ja myślę, że ta piosenka w innych zupełnie warunkach mogłaby się stać wielkim światowym przebojem. Szkoda, że ta wersja anglojęzyczna wydana w Holandii została wydana przez wytwórnię Utopia. Nomen omen. I Holendrzy trochę utopili. No ale to takie były czasy. Trzeba było wyjechać wtedy na zachód, tam promować tę muzykę. Myślę, że ta kompozycja, naprawdę śmiem twierdzić, mogłaby stać się światowym hitem.
3: Jeszcze chciałem dodać, że tak, część tej publiczności naszej, zwłaszcza ci, którzy najbardziej cenią dwie pierwsze płyty zespołu, to ma od czasu do czasu pretensje, że to za mało rockowe. Tylko że my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my gramy dla ludzi. Nie dla wybranej garstki, tak, czy tam jakiejś części publiczności, tak, tylko na te nasze koncerty przychodzą ludzie w różnym wieku, o różnych gustach muzycznych i staramy się zrobić to tak, żeby każdy wychodził zachwycony. No i to jest recepta na sukces. Mamy zadowolić publiczność.
4: Muzyczny alfabet. B jak budka suflera.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moi państwa gośćmi, muzycy Budki Suflera. Za nami Luz Blues, kolejny utwór z repertuaru, który stworzył Romek Lipko, który śpiewała Urszula, ale my oczywiście słuchaliśmy wersji live, koncertowej, i głosem tej piosenki jest Irena Michalska. Piękny utwór, co? I taki, wiesz co, pamiętam, kiedy Luz Blues usłyszałem pierwszy raz w radiowym głośniku gdzieś podczas wakacji i mówię, ale hicior, będzie przebojowa piosenka.
1: Jest to niezwykle energetyczny utwór. Zawsze jak go wykonuję na żywo na scenie, to ta energia się zupełnie zmienia. Mikrofon w dłoń i przemy na ludzi. Ludzie oczywiście śpiewają głośno z nami. Bardzo lubię wykonywać ten utwór. Sprawia mi to ogromną przyjemność.
0: I zobacz, też słowa się nie zestarzały, które napisał Marek Dutkiewicz.
1: Żadne słowa w zespole Budka z Suflera się nie starzeją, mam wrażenie. Te teksty są genialne.
0: Tomku, Budka miała przyjemność współpracować ze znakomitymi tekściarzami. Na pierwsze dwie płyty teksty napisał lubelski dziennikarz, znawca historii w ogóle, łowca historii.
2: Adam Sikorski.
0: Adam Sikorski. Potem era Andrzeja Mogielnickiego, Marka Dutkiewicza, też Bogdan Olewicz pisał teksty. Mieliście szczęście do autorów.
2: Tak, to prawda. Zwracaliśmy na to uwagę. Bo można było to, jak to się mówi, drugim uchem wypuszczać i troszkę byłoby chyba inaczej. Natomiast Adam Sikorski zrobił wielkie otwarcie. On dołożył do sfery muzycznej treści na polskim rynku niespotykane.
0: No, takie poetyckie wręcz. Poetyckie,
2: wierszowe, pełne nostalgii, treści, które trzeba było przemielić w sobie, zaprzyjaźnić się z nimi, zrozumieć. I to spowodowało, że oferta artystyczna nagle nieznanego zespołu Budka Suflera była ważnym i potężnym elementem, jedynym. Myśmy nie zrobili tak zwanej kariery poprzez skandale czy różne inne narzędzia dzisiaj znane, promocyjne, tylko po prostu mieliśmy ofertę, która w tamtym czasie była we właściwym miejscu, o właściwej porze i taka jak trzeba. A na to się składały piękne dźwięki Romka. Brzmienie kapeli takie, a nie inne. Przecież myśmy byli kwartetem, a tak naprawdę instrumentalnie triem. Ziółkowski, Lipko i ja graliśmy, ale były odnośniki na rynku. I do tego były bardzo dobre teksty. Andrzej Mogielnicki i Marek Dutkiewicz. Zresztą ja jestem zwolennikiem ich pisarstwa i powtarzam w kółko, że no, nie można nie doceniać i nie mówić o treści tej piosenki. Dmuchawce bez historii inicjacyjnej i pięknej młodzieńczej przygody. Nie, ta Jolka ma swoją historię i wiele razy ją powtarzałem. Gdyby nie odrobina takiego przypadku i tak zwanego zdrowego rozsądku w studio w Poznaniu, gdzie ją nagrywaliśmy, pewnie w ogóle byśmy jej nie zarejestrowali i nikt by się nie dowiedział, jaka to jest szczera opowieść, bo ona ani w wersji muzycznej, dźwiękowej, ani w wersji tylko literackiej nie funkcjonuje tak cudownie jak wspólnie. I jeszcze jeden element do tego doszedł. Jedynym człowiekiem na planecie Ziemia, który to powinien śpiewać, był Felicjan Andrzejczak. I on wtedy był skubany z nami w studio i wszedł do pomieszczenia, gdzie się wokale nagrywało, i to zaśpiewał. I nikt już nie dyskutował nigdy w życiu o niczym. Jolka jest zjawiskiem społecznym prawie. Można napisać pracę doktorską o zjawisku pod tytułem Jolka, Jolka, pamiętasz? O!
3: Muzyczny alfabet. B jak Budka Suflera.

0: came today, but had to go to visit you.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moimi Państwa gośćmi muzycy Budki Suflera, przed chwilą premierowe nagranie Budki Suflera zatytułowane Obłoki i Ręka w roli wokalisty. Na tekst napisał Bogdan Olewicz, też kilka fajnych tekstów w przeszłości dla Budki napisał. Zanim oddam głos i ręce, to tylko powiem, że to twórca wielkich przebojów Perfektu, twórca przebojów zespołu Andrzej i Eliza, Zdzisławy Sośnickiej, Urszuli, no i Budki Suflera. Trochę się też nazbierało jeszcze Anna Jantar i Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Krzysztof Krawczyk. Tych hiciorów było, co?
1: Tak, ja z Bogusiem znamy się od kilkudziesięciu lat i każda wizyta moja u niego w domu, czy jego u mnie w studio, to jest nie tam taka rozmowa prywatna o niczym, tylko zazwyczaj z tego coś wynika. No bo on nie umie tak się wyluzować, tylko coś kombinuje całe życie, że obserwacje, no ale potem te obserwacje umieszcza w tekstach swoich piosenek. Chcę powiedzieć, że ta piosenka Obłoki jest inna. I to nie tylko ze względu na to, że trochę inny skład gra, bo my gramy z Tomkiem dosyć długo. Zresztą a propos Tomka, Tomek też jest autorem wielu tekstów Budki Suflera.
0: Właśnie,
1: o czym wcześniej właśnie, nie było powiedziane.
0: Bo on jest człowiekiem skromnym. To my musimy powiedzieć. Tak, drugi Tomku, napisałeś wiele tekstów i one też są naprawdę na wysokim poziomie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Irenko, jak pracowało się w studiu z chłopakami?
2: O, bardzo lubię ten nasze spotkania nagraniowe. Zawsze, tak jak Miesiu powiedział, jest dużo dyskusji, dużo takiej twórczej pasji w nas wszystkich. Wszyscy są bardzo zaangażowani w te nagrania, ale przy okazji popijamy kawę z ekspresu w domu Miecia, idziemy na pizzę.
0: Piłem tę kawę znakomita, naprawdę.
2: Znakomita, prawda?
1: Już mam nowy ekspres, jeszcze lepszy.
0: Jeszcze lepszy?
1: Tak jest.
2: No, no to musimy szybko wrócić
0: tam rok
2: do
0: temu
2: studia.
0: Piliśmy tę kawę.
1: Po prostu ekspres cieszył się taką popularnością, że aż się poddał, więc teraz mam nowy.
0: Ale pamiętam, kiedy nagrywaliśmy taki program wspomnieniowy o Romku, to właśnie odwiedziłem ciebie i u ciebie w studiu te rozmowy z tobą i z Tomkiem nagrywaliśmy wspominając Romka.
1: Ja chcę powiedzieć,

0: Cieszę, że
1: ta kawa była świetna.
0: To kawa kawą, natomiast tam się odbywają nagrania i to jest ważniejsze. I chcę powiedzieć, że Irenka przyjeżdża na nagranie zawsze przygotowana i zawsze ze swoją jakąś prywatną wizją tego, w jaki sposób to powinno wyglądać wszystko. Rewelacyjnie się z nią, właśnie nie mogę skończyć zdania, mówię, chyba za bardzo się podlizuję.
1: Pracuję.
0: Pracuję. Po prostu mamy szczęście, że możemy z Irenką nagrywać płytę dla niej.
2: Myślę, że się dość dobrze dogadujemy i razem zawsze dochodzimy do idealnego konsensusu, znajdujemy złoty środek w naszych wizjach i wychodzą wspaniałe utwory.
1: Nie dość, że zdolna, to jeszcze dobrze wychowana
0: i wygadana.
1: I wygadana, właśnie to chciałem powiedzieć. Także gratuluję wam, panowie, nowej wokalistki. No, już od jakiegoś czasu jest Irenka z wami. I tak, życzę, żeby prace nad tą płytą się zakończyły, żeby ta płyta się ukazała i była kolejnym sukcesem w tej pięknej dyskografii Budki Suflera. Dziękuję wam za spotkanie.
0: Serdecznie dziękujemy. No i życzymy jak najwięcej pięknej polskiej muzyki.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł

0: wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.